a dziewczyny czekamy, a dziewczyny zamglone. Wiatr nam okna zamyka,

deszcz. Kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak,

0: Milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wie

A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Wielko nie postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się postaram się

tajemnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

robineczkę biodro już rzężą rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

zrobić coś chcesz, nie wahasz się użyć podstępu ni łez. Kobieto w 100 sklepach, 100 spraw co dzień masz, do męskiej kieszeni tysiące dróg znasz.

0: Nazywam się Grzegorz Damiński. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach uczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora?

Potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pieszynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać?

Ta-ra-ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Ta-ra-ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Jesienią zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
8: Poderwane o poranku myśliwce i alert RCW dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia. Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr to średnia cena. Znikną słynne fale Dunaju, autostrady idą do remontu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
7: Michał Pierzchała, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Polskie myśliwce w powietrzu w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało rano SMS-owy alert do części mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy. Teraz średnio wynosi 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
9: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
8: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do lekarza poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. Szczegóły zna reporter Radia Pogoda Szymon Kępka.
10: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
10: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
8: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią, a więcej o tym Przemysław Pozowski.
12: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2020 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
8: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Czwartkowy poranek na drogach Trójmiasta, jeszcze spokojny ruch, umiarkowany, ale jak wiadomo, korki to kwestia czasami kilku minut. W Trójmieście sporo też prac drogowych i miejscami trzeba korzystać z objazdu. Dziś w naszym regionie zmienne warunki do jazdy, będzie się chmurzyć, możliwe są opady deszczu.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda w Gdańsku.
3: W pierwszej części dnia na Pomorzu przewaga chmury z przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia, miejscami przelotny opad deszczu, odrobinę chłodniej niż wczoraj. Od 13 do 16 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w regionie. Wiatr jest umiarkowany i w najbliższych godzinach to się nie zmieni. Jutro mocniej powieje nad samym morzem. A od jutra znowu cieplej, w przyszłym tygodniu będzie nawet 20 stopni.
1: Radio Pogoda. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
7: 4,5 minuty po 6, Jasia Kruk, dzień dobry. Tak, to dzięki Państwu i Państwa dobrym życzeniom. Już stanęłam na nogi i mogę Państwu powiedzieć dzień dobry. Dziękuję serdecznie za wszystkie. Ale dzisiaj czapkę już mam i już będę nosić, obiecuję. Czwartek dzisiaj, 24 września, 267 dzień roku, 98 dni do końca roku, a do końca jesieni, bo od wczoraj mamy jesień, 88 dni. Słońce wstanie o 6.25, zajdzie o 18.30. Dzisiaj, uwaga, proszę Państwa, bo to jest hit, Dzień Stylistów Rzęs. Zwłaszcza panią bardzo proszę uważać na siebie, jak panie będą rano malować rzęsy, żeby sobie oka nie wybić. A także, i to lubimy, Światowy Dzień Morza. Asia Kruk, dzień dobry. W pogodnym poranku Radia Pogoda, Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Za chwilę Martyna Jakubowicz. Jak się państwu wstaje? 22 444 4004. Mam nadzieję, że u państwa wszyscy zdrowi.

0: Martyna Jakubowicz przed momentem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 6. Zaraz będziemy odbierać telefony od Państwa, obiecuję. Ale teraz są sprawy bardzo ważne, czyli poranna prasa i Michał Pierzchała.
1: I puls biznesu na początek, a tutaj artykuł o tym, że polski startup ma patent na schrony z klocków. Chce je budować i w kraju, i za granicą. Do budowy, która jest możliwa w ciągu 8 godzin zaledwie, potrzebny jest operator dźwigu, dwaj monterzy i 4 ciężarówki. Tyle.
0: No i dźwig.
1: No tak, dobrze. Operator i dźwig. I dwaj monterzy, i 4 ciężarówki. O tym pulsie biznesu mogą Państwo więcej poczytać. Z kolei w prasie kolorowej fakcie o tym, że podrożają napoje słodkie, czyli te dosładzane.
0: No i bardzo dobrze.
1: Ale no i tak solidnie wydaje się, że podrożają, bo na przykład te napoje gazowane o pojemności 1,5 litra, butelka może być droższa o prawie 1,5 złotego. Energetyki też mają być droższe.
0: O, to też dobrze.
1: O mniej więcej 50 groszy i takie napoje owocowe, niecałe 2-litrowe butelki, tylko podkreślam, to chodzi o te napoje, gdzie sztucznie dodawany po prostu jest, znaczy nie sztucznie, po prostu fizycznie
0: dosypywany
1: jest cukier. Tutaj podwyżka o ponad 1,5 złotego, bo chodzi o tą opłatę cukrową. To dzisiaj w fakcie, a w Gazecie Wyborczej w środku numeru bardzo ciekawy artykuł o dzieciach i o grach komputerowych.
0: O.
1: Jeśli gry wideo stały się powszechne i nie ma od nich odwrotu, jak korzystać z nich tak, aby odnosić korzyści? Czy możemy mówić o mądrym graniu? No i właśnie, dalej czytam. Mądre granie nie powinno być definiowane liczbą minut spędzonych przed ekranem. Dziecko może grać przez godzinę w sposób zupełnie niekontrolowany, a może też spędzić więcej czasu przy grze, ponieważ uczestniczy w zaplanowanym treningu, rozgrywce zespołowej, czy rozwija konkretne umiejętności, na przykład planowanie czy projektowanie. Mądre granie to przede wszystkim świadome granie, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza i tutaj
0: może są przykłady takich gier. Ja tam dzieckiem nie jestem, ale też gram w grę. Przyznaję, na telefonie komórkowym. Jest to gra językowa. Uczę się języka i uważam, że to jest mądra gra, nie strzelanka. To tyle. Bardzo dziękujemy.
1: Strzelasz słowa.
0: Żebyś wiedział. 14 minut po godzinie 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lynn Anderson.

0: wiesz, przecie w pieśni.
1: Prawie 20 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No ja też się bardzo cieszę, że już jestem, no taka zdrowsza, a państwo?
2: Jak ja się cieszę, że pani wróciła do pracy, cała, zdrowa, może jeszcze troszkę słychać. Jeszcze lekki katarek jest, no, ale już jest pani obecna. Cieszę się bardzo.
1: Ja też się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam, ściskam państwa wszystkich i naprawdę ja i widziałam na Facebooku i wiem tutaj od redakcyjnych koleżanek i kolegów, że życzyli mi państwo zdrowia. Na szczęście to nie żaden wirus i nie było większych konsekwencji, ale po prostu we Wrocławiu się przeziębiłam. W ostatni tak naprawdę ciepły dzień. No zdarza się. Ale teraz już obiecuję, noszę czapkę i będę nosić, więc wszystko będzie dobrze. Wracamy za chwilę do najpiękniejszych melodii. Toni Kecher będzie z czerwono-czarnymi. A co u państwa w ten tak naprawdę drugi dzień jesieni? 22 444 4004. Radio

0: niebem na szczęście.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
2: Została ostatnia reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: The Shorts, Comment ça va, czyli Jak się państwo miewają? Świetna piosenka z 1983 roku. No, cały czas aktualna i cały czas pytanie aktualne. 6:30 w tej chwili, pogodny poranek w Radiu Pogoda i pytanie jak najbardziej aktualne do Michała Pierzchały, o czym ważnym dzisiaj będzie mowa w wiadomościach.
1: No tak, nasi reporterzy od rana monitorują sytuację w Ukrainie, ponieważ Rosja znów atakuje i znów mamy kolejny poranek z alertami RCB, które dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ten temat na pewno pojawi się już w najbliższych wiadomościach. Co jeszcze? Dzisiaj przedostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. O urząd ten ubiega się 7 kandydatów. Było 8, ale jeden zrezygnował. No i dzisiaj od rana będą spotykać się z mieszkańcami, uczestniczyć także w spotkaniach z prasą. Niektórych nawet będą wspierać politycy z Warszawy, no bo to już czwartek, jutro piątek i wybory w ten weekend właśnie. Powiemy też w wiadomościach o rzadkim kubku z muminkiem, który został sprzedany, no, za niemałą kwotę.
0: O, tak, proszę, taki zwykły, normalny kubeczek?
1: No, gdyby to był zwykły, normalny, to pewnie by kosztował, wiesz, 5 zł. Ale ten jest niezwykły, jest muminek, no i ta cena, no, zer ma sporo.
0: No to proszę państwa, proszę słuchać wiadomości te najbliższe za 28 minut o godzinie 7. Uprzejmie tylko przypominam, że nasz bezcenny kubeczek granatowy Radia Pogoda do picia kawy, herbaty i czego tam państwo chcą do wygrania w tym tygodniu w Szybkiej Piątce. A ten konkurs po godzinie 8. Także jak państwo wstają razem z Radiem Pogoda, to warto z nami zostać na dłużej. I po prostu może opłacić, a przede wszystkim będzie bardzo przyjemnie. Krystyna Prońko i Deszcz Wcisnej teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Stania Kozłowska. W pogodnym poranku Radia Pogoda za 22 minuty będzie godzina 7. Pięknie nam się dzień zaczyna. Dobrze też będzie w środku tego dnia. Ja się bardzo cieszę, że już jestem tutaj na swoim miejscu i się mogę z Państwem słyszeć, ale to mało tego, dzisiaj się także z Państwem zobaczę. To w każdym razie jest taka możliwość. O co chodzi? Wyjaśnię to za kilka minut w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Reklama.
12: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: Coraz większy ruch na drogach. Jeśli wybieracie się poza Trójmiasto, to uważajcie na dzikie zwierzęta na drodze. One nie noszą odblasków, przypominają policjanci. Na drogach Pomorza coraz częściej dochodzi do kolizji i wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Przejeżdżając w okolicach lasów, warto zwolnić.
12: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

Dancing Queen, ABBA. O poranku też można tańczyć we własnej kuchni i wiem, że Państwo tak robią, bo czasem o tym informują pod numerem 22 444 4004. To jest numer do Radia Pogoda. W każdej sprawie to pogodny poranek. Dzisiaj po południu, znaczy możemy się słyszeć o poranku, a dzisiaj po południu będziemy mogli się zobaczyć. Proszę Państwa, zostałam zaproszona do TVP3 Warszawa. Tak, wiem, że to w Warszawie, ale można oglądać tę telewizję w całym kraju, o czym powiem za chwilę. Tam mają taki program, który nazywa się Srebrny Telefon. Nie wiem, czy Państwo znają. I dzisiaj w tej audycji, w tym programie na żywo, między godziną 15.45 i 16.27, taką agendę dostałam, będzie temat potańcówki dla seniorów. No akurat jesteśmy jako Radio Pogoda po dwóch, więc jest o czym mówić. Bardzo gorąco zapraszam do oglądania i mimo, że jest to telewizja warszawska, to jeżeli Państwo mają kablówkę, wiem, bo moi rodzice tak mają, że właśnie mają taką telewizję kablową i w tej kablówce jest TVP3 Warszawa, więc jeżeli Państwo mają ochotę, Srebrny Telefon dzisiaj od godziny 15.45 do 16.27 będziemy mogli się zobaczyć. To jest taki program, do którego Państwo mogą zatelefonować i wypowiedzieć się, na przykład, tak jak w dzisiejszym przypadku w kwestii potańcówek. No zapraszam gorąco.

0: Była czacza. Będą wiadomości już za chwilę, bo to za 5:07.
1: Zgadza się.
0: Michale?
1: O tym, że Dar Młodzieży, powiemy, wrócił do macierzystego portu. Tłumy
0: obserwowałam
1: witały.
0: To w internecie wczoraj.
1: Tak, były duże emocje, łzy. No, ale mamy obrazek dźwiękowy i też państwo za chwilę właśnie oczami wyobraźni przeniosą się nad polskie morze.
0: No pewnie, będzie można to dosłownie zobaczyć. Proszę z nami zostać.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
11: Została ostatnia reklama.

0: kilogramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza, ale to dopiero tak z 10 po 7. Teraz najważniejsze wiadomości.
2: RCB ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie podrywane lotnictwo. Sikorski do Ławrowa powie swojemu szefowi, że już wystarczy. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Witały go tłumy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
1: Michał Pierzchała.
2: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest w tej chwili patrolowana przez myśliwce. Ze szczegółami w tej sprawie teraz reporter Radia Pogoda Marcin Staszec.
4: Ostrzeżenie przed rosyjskimi atakami dostali mieszkańcy graniczący z Ukrainą województw. Rosjanie ponownie zaatakowali m.in. Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że co najmniej jedna osoba zginęła w ostrzale stolicy Ukrainy. Dodał też, że w związku z nocnym ostrzałem do 3 dzielnic skierowano służby ratunkowe, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z nocnych ataków na miasto. Widać na nich rozbłyski eksplozji. Ukraińskie władze poinformowały, że celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa, magazyny, a także stacje paliw.
2: W okolicy Malborka, gdzie radary straciły sygnał niezidentyfikowanego obiektu, wojsko prowadzi poszukiwania. Na razie nie wiadomo, co to było. Obiekt poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być na przykład stado ptaków albo anomalia meteorologiczna. Radosław Sikorski w czasie swojego wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika. Przekaż Putinowi, że już wystarczy, powiedział szef naszego MSZ-u. Sikorski prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa. Minister oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej, przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Ławrow wyszedł z sali, kiedy Sikorski zaczął swoje wystąpienie, ale zwrócił się do niego bezpośrednio.
5: Stop destroying Russia's future. Sergej, I know you're listening. Tell your boss, enough.
2: I teraz tłumaczenie. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Z kolei Ławrow w czasie swojego wystąpienia określił po raz kolejny wojnę w Ukrainie jako specjalną operację wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał tuż przed sezonem grzewczym. Tylko w ostatnich dniach 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustów. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
6: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywał 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
7: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
8: Komu państwo machacie?
9: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
8: Siatki to dla kogoś z załogi?
10: Dla córki.
8: Była na praktykach czy w załodze?
10: Praktyki.
8: Ile czasu?
10: Straciłem rachubę.
8: Tęsknił pan?
10: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
2: Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
1: Nie, no to musi być ciągłość. Będzie pływał, dopóki nie będzie następcy. A może państwo byli wczoraj w Gdyni i to widzieli na własne oczy? No różne rzeczy się zdarzają. Proszę do nas zatelefonować, bo to taka wzruszająca chwila, niesamowite. 22 444 4004.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi siatkarze już wiedzą, z kim zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonych będą Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgów w meczu o finał jutro o 17:00. W drugim półfinałowym starciu Finlandia po sensacyjnym wyeliminowaniu Włoch zagra z Francją. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając 2 bramki i asystując przy 3. I Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2.

0: Wskaz, Radia Pogoda.
1: Nowa nawierzchnia pojawiła się na kilku gdyńskich ulicach, m.in. na Kalksztajnów od Sambora do Komandorskiej. Wyremontowany został też fragment morski od Uniwersytetu Morskiego do Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w kierunku centrum. Teraz ekipy remontowe spotkacie na 10 lutego i Cechowej.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
1: W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, pod koniec dnia rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Będzie od 13 do 16 stopni na Pomorzu, 15 stopni mają dziś wskazywać termometry w Trójmieście. Wiatr nie będzie zrywał liści z drzew, dziś powieje umiarkowanie. W nocy będzie się chmurzyć, miejscami mogą pojawiać się niewielkie zamglenia. Będzie maksymalnie 10 stopni.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Jest obecna, proszę państwa, gwiazda radiowa i telewizyjna.
3: A przestań tam.
2: Asia Kruk.
3: A przestań tam. No tak, też się cieszę, że jestem, bo jakaś słabość mnie chwilowa ogarnęła, ale no cóż.
2: Ja też jestem.
3: No widzę właśnie, że jesteś. No. Bardzo się cieszę, że cię widzę, Zygmuncie, naprawdę.
2: I witamy państwa w czwartek, 24 września. Mamy 267 dzień roku. Do końca roku 98 dni, a do końca jesieni 88.
3: No właśnie, ta jesień przeszła jakoś tak niezauważalnie. To znaczy podczas mojej nieobecności, ale chyba pięknie było, co? Jak tam na zewnątrz?
2: Na zewnątrz jesiennie, no to co ci będę mówił.
3: Tak, dobrze. To w takim razie o przyszłości sobie posłuchajmy i zaśpiewajmy, jak ktoś lubi, dni, których nie znamy. Marek Grechuta.

0: No to jeszcze troszkę. Na razie jest 7:14.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Gerard, Maria i Seweryn. Teraz zaglądamy do kalendarza takiego sprzed lat. Co wydarzyło się 24 września? Na przykład w roku 1926 powstały polskie koleje państwowe.
2: Czyli PKP.

0: Nie, no tak, tak niby sobie żartujemy, trochę sobie nie żartujemy. Wszystkim i sobie życzymy, żeby pociągi dojeżdżały na czas. Z dobrych informacji, już trzeci raz w tym roku za opóźnienie dostałam odszkodowanie od PKP. Więc warto składać reklamację, proszę państwa.
1: Ja nie złożyłem, a mój pociąg z Wrocławia, a jechałem po inauguracji Dnia Seniora we Wrocławiu do Krakowa. Mm-hmm. Spóźnił się tylko 1,5 godziny.
0: Ale to poczekaj, ja ci zaraz pomogę wypełnić tę reklamację. Też dostaniesz forsę na pewno. No dobrze, co tam jeszcze w kalendarzu?
1: W kalendarzu rok 1957. Tego dnia został wydany singiel Jailhouse Rock Elvisa.
0: Klasyka rock'n'rolla, no nie bez powodu znajduje się w pierwszej setce utworów rock'n'rollowych wszechczasów, to zagramy go w całości, 57 rok, przypominamy, i król rock'n'rolla przed nami.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Została ostatnia reklama.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.32, no to wracamy do tych urodzin, potrójnych urodzin, proszę Państwa, bo w warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne. 2 maluchy to samiczki, 1 samczyk. Mają już imiona i z każdym dniem rosną jak na drożdżach. Na razie nie można ich oglądać. No. Jeszcze tylko dodam, że w najbliższym czasie będą szczepienia, no i dopiero po tych szczepieniach wyjdą na zewnątrz.
1: No właśnie, z tym oglądać, to zdania są podzielone, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale pewnie tak, irbisy śnieżne charakteryzują się tym, że mają świetny kamuflaż i można na takiego irbisa siedzącego na skale patrzeć pół dnia i nawet nie wiadomo, że on tam jest. Takie są skubane incognito. A imiona to Sati, Szapur i Shisha, bardzo ładne oczywiście. Oczywiście zastanawialiśmy się, dlaczego nie Michał, Zygmunt i Asia, ale rozumiemy, że to muszą być imiona na S, ponieważ mama też ma imię na S, czyli Suri, no i taka po prostu jest taka tradycja, terminologia. Niech się młode maluszki dobrze chowają, no i rzeczywiście jak tylko wyjdą na zewnątrz, to pójdziemy popatrzeć.
0: A jeśli chodzi o to ostatnie imię, Shisha, to nie chodzi o tę fajkę.
1: Nie, chodzi nie, nie. O szczyt górski pewnie. Tak,
0: tak. Jest jeden z 8 tysięczników w Tybecie. Zdrowia życzymy.
1: Jak maluchom. Najbardziej.

0: Pogodny, ojej, teraz. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 8. Proszę Państwa, trwa Warszawska Olimpiada Seniorów. Dzisiaj finały tenisa ziemnego.
1: Ale trwają też inne konkurencje oczywiście, bo tam codziennie, całymi dniami coś się dzieje. I tak będzie do piątku, a w sobotę wielkie wydarzenie z udziałem Radia Pogoda, bo będziemy Państwu, tak jak w tamtym roku, rozdawać zwycięzcom puchary i odbędzie się wielki międzypokoleniowy piknik dla zwycięzców, a także dla wszystkich. O szczegółach mogą Państwo poczytać na stronie radiopogoda.pl. Proszę tam zaglądać. O wszystkich sprawach, gdzie dokładnie, od której, do której i w jaki sposób, o tym wszystkim będziemy jeszcze Państwa informować, a na razie cudownych zmagań życzymy za 28.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Została ostatnia reklama.
17: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
2: Na ulicy Witomińskiej w Gdyni na wysokości nowo wybudowanego wiaduktu zostanie dziś wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z budową obwodnicy Witomina. W rejonie prowadzonych prac będzie ruch wahadłowy. Prace będą prowadzone w godzinach od 8 do 15. Ich zakończenie planowane jest na piątek.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Absolutnie.
1: Absolutnie się cieszymy, że się z Państwem słyszymy. Już w komplecie, za 9 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a Państwo telefonują z pytaniami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Cieszę się Pani Asiu, że Pani już tak szybko wyzdrowiała.
1: Ja też.
2: Proszę podać swój cudowny sposób na pozbycie się choroby.
1: A ja tak
2: im życzę przyjemnego dnia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja to nie byłam jakoś tak chora, bo nie miałam żadnego wirusa. Robiłam testy i to dwa, bo trochę się bałam. Po prostu wyszłam z domu z mokrą głową, przewiało mnie i bolało mnie całe ciało i dwa dni spałam i się wyleczyłam. No na całe szczęście. Ale pani ma, zdaje się, jeszcze jedno pytanie.
2: A, panie Zygmuncie, tak? Oglądał pan mecz Włosi Kanada? Świat jest pełen niespodzianek. Miłego.
3: Oglądałem, ale to był mecz Włochy-Finlandia.
1: A, no tak.
3: I to była chyba największa sensacja mistrzostw Europy w siatkówce, proszę Państwa, bo Finlandia nie jest jakąś potęgą w przeciwieństwie do Włochów, którzy grali na dodatek na swoim terenie. Mhm. I wydawało się, że ten mecz to formalność. Zresztą to po pierwszym secie tak to wyglądało. I nagle robi się 2-1 dla Finów i walka jest niesamowita. Włosi wyrównują, robi się 2-2. Tiebreak, Włosi prowadzą i wydaje się, że wszystko załatwione. Nie, ostatni atak Romano, zawodnik zresztą warszawskiego projektu, atakuje Wout, Finowie są półfinale mistrzostw Europy, Włosi odpadają.
1: Finowie są czarnymi koniami tych mistrzostw.
4: Także łzy, to także płacz.

0: śmieszne. Za 5 minut będzie 8 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiadomości za chwilę.
1: A w nich porozmawiamy m.in. o jesieni. Jak państwo do jesieni właśnie rozpoczętej podchodzą? No też zajrzymy. A właśnie się okaże, że wcale nie. Także zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
2: A ja zapraszam do jesiennej szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę. A do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda 22 444 4004.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 8:00 o coraz czystszych polskich plażach. Tak, tak, proszę Państwa, jest taki specjalny raport, który Państwu ogłosimy, bo to są bardzo w sumie dobre wiadomości. A teraz te najważniejsze.
15: Alert RCB odwołany. O poranku Rosja znów atakowała Ukrainę. W Polsce poderwane myśliwce. Burza oklasków po premierze Naszej Rewolucji na festiwalu w Gdyni. Film opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Mamy jesień. Czego jej brakuje?
16: Kolorów.
17: Za mało?
16: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
15: No i takich głosów jest więcej.
18: Radio Pogoda.
8: Wiadomości o 8.
14: O szczegółach Michał Pierzchała.
15: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia dla Polski, poinformowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podawaliśmy wcześniej w Radiu Pogoda, o poranku wojsko poderwało myśliwce, które patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA Donald Trump mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy w sytuacji, gdy zamiast z Rosji Europa kupuje je teraz z Ameryki. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej w najbliższym czasie nie powinno być podwyżek. Eksperci zastanawiają się też, czy realny jest powrót rządowych regulacji. Zdaniem analityczki rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex to możliwe.
0: Biorąc pod uwagę, że od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw, to może być to czynnik, który spowoduje, że rząd może znowu na jakiś krótki, przejściowy czas wrócić do pakietu CPN.
15: Rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowaną kolejną już ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9 zł, a za gaz 3,09 zł. Burza oklasków po premierze Naszej rewolucji Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Publiczność gorąco przyjęła film o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Nie zabrakło wzruszenia, nawet łez.
17: Fantastyczny film, fantastyczni bohaterowie. Spłakałam się jak norka. Nie wiem, czy ta Polska wygląda tak, jak ją sobie wymarzył Jacek Kuroń i Gaja. Wątpię.
18: Jestem chyba jeszcze trochę w szoku. W połowie filmu co chwilę słyszałam, jak ktoś wyciągał chusteczki i pociągał nosem i cierał łzy.
19: No film jest bardzo dobry, bardzo dobry.
20: Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi większa publiczność dowie się o ich historii. Warto zobaczyć.
15: Widzowie chwalili wspaniałe role od twórców głównych ról Magdaleny Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Wczorajszy pokaz miał także wyjątkowy symboliczny wymiar. Odbył się dokładnie w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Na koniec w wiadomościach porozmawiajmy o jesieni.
16: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
21: A czego brakuje do tej jesieni?
16: Kolorów.
21: Za mało?
16: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
21: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
22: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
21: A państwo czekają na tą jesień, czy nie specjalnie?
23: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
15: Od nocy z wtorku na środę mamy już jesień, która zakończy się 21 grudnia o 21.53.
14: Przypominam, że liście czerwienieją, kiedy temperatura spada do około 5 stopni i niżej. Na razie mamy 8, 7 nocami, więc te liście jeszcze nie zczerwienieją, nie zżółkną.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Od dziś zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Kościuszki w Gdańsku w stronę Alei Halera. Dla jadących od strony Alei Legionów objazd z ulicy Kościuszki w stronę Alei Halera zostanie poprowadzony ulicami Chrobrego i Grudziącką, a objazd w stronę ulicy Kochanowskiego ulicami Chrobrego i Mickiewicza.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Pierwszy jesienny dzień za nami. Było przyzwoicie, a będzie jeszcze lepiej, bo od niedzieli wracają ciepłe, słoneczne dni. 19, miejscami nawet 20 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Dziś na niebie przewaga chmur, ale w drugiej części dnia będą też rozpogodzenia. Może spaść trochę deszczu. W Trójmieście dziś temperatura w okolicach 15 stopni. W nocy spadnie do 10.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 24 września. Mamy 267 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6:25. Zachód będzie o 18:30, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4:23.
3: Proszę zaczynać dzień z uśmiechem i tak samo go kończyć. Mamy dla Państwa fajne zaproszenie na dziś po godzinie 18:00. Opowiemy o tym w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz niech gra muzyka Niebiesko-Czarni, Mamo, nasza mamo. Wiemy, że Państwo to bardzo lubią.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Dzwonię z Torunia.
2: I jak się pani miewa?
3: A bardzo dobrze, dziękuję.
0: No. Ale taka dynamika w głosie od samego rana. Skąd pani dzwoni? Miejsce.
3: Z Torunia.
0: Tak, tak, Torunia. Ale teraz gdzie pani jest?
3: Jestem w pracy z moją koleżanką. Pijemy sobie kawkę, słuchamy Radio Pogoda i mamy dobry humor.
2: No i świetnie.
0: Jak ma na imię koleżanka?
3: Magda.
0: Dzień dobry, pani Magdo.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Już niebawem, jak tylko poczta dojdzie, będą sobie panie do tych kubków wodę lały z nowego dzbanka od Radia Pogoda.
3: Super.
2: Bo taki
0: ale
2: jest
0: kubkiem trzeba się będzie dzielić.
2: Nie, kubek to będzie pani Małgosi. Ja
3: tak,
2: sobie pani Małgosia
3: zagodę.
2: Pewnie wygra, czyli 30 sekund, 5 kategorii różnych wyrażenia w tych kategoriach na literę.
0: F jak... Franciszek.
2: Fabian.
0: No, okay. Bardzo
2: chodzi
0: ładnie.
2: O F, a nie S, chociaż to podobnie brzmi.
0: Pani Małgorzato, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Jasne.
0: Uwaga, czas, start. Państwo.
3: Francja.
0: Ryba.
3: Flądra.
0: Mhm. Szkole.
3: Fizyka. Mhm.
0: Instrument muzyczny.
3: Flet.
0: Zespół muzyczny.
3: Filipinki.
0: Tak!
2: No i pyk, pyk, pyk.
0: I poszło.
2: Się robi w Toruniu.
0: I poszło. I nawet połowa super. Czasu nie była wykorzystana.
2: Bardzo serdecznie gratulujemy pani Małgorzato.
3: Bardzo dziękuję.
2: I tej energii też gratulujemy. Naprawdę wniosła pani tutaj słońce do studia Radia Pogoda i pewnie w domy słuchaczy też.
0: Ja tylko dziękuję, jestem ciekaw. Pani Małgorzato, ale to już tak. Poza anteną. Jaką kawkę panie piją, że taka energia od samego rana? Uzgodnimy sobie... poza anteną.
3: Dobrze.
2: A pan, podejrzewasz coś? Dobrze, bardzo serdecznie paniom dziękujemy. Zapraszamy na jutro, też będzie nasza zabawa.

0: 20 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zygmuncie, kiedy ostatnio byłeś na plaży?
1: Na plaży byłem w sierpniu ostatnio.
0: A, no ja na początku września, ale zwróciłam, bo byłam w weekend, więc po weekendowej nocy z soboty na niedzielę. Nie, to nie była dzika plaża, ale w takiej nocy różne rzeczy się dzieją, o śmieci się można potknąć, sami państwo wiedzą, chociaż teraz jest nieco inaczej i rzeczywiście widać to w specjalnym raporcie, który już za chwilę państwu przedstawimy w pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków

0: z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: bije w dach, czyli salutuje. Tak
1: o,
0: jest.
1: To nie znałam.
0: Nie wiedziałeś?
1: Proszę. Analiza i interpretacja nie, no, utworu wiesz, słowno-muzycznego. To do daszku. Tak, tak, faktycznie się nie salutuje do pustej głowy, jak to mówią.
0: Tak jest, czyli dlatego musi być. Bije w dach. Pogodny poranek, ale się wykazałem. 8:31.
1: No, bardzo dobrze, człowiek się całe życie uczy, bardzo się cieszę. O sprzątaniu świata będziemy rozmawiać teraz w takim szerokim pojęciu. To jest akcja, która mnie rokrocznie denerwuje, bo denerwuje mnie to, że jedni śmiecą, inni sprzątają. Z drugiej strony, jak idę na spacer, to zawsze zabieram z sobą torbę na śmieci i też sprzątam, ale o takim jednym konkretnym sprzątaniu chcieliśmy Państwu powiedzieć. Otóż w Mikoszewie w Gdańsku przy ujściu Wisły do morza odbyło się rokroczne sprzątanie rezerwatu Mewia Łacha i właśnie tego Wisłoujścia. I teraz porównajmy sobie rok do roku, ponieważ w ubiegłym roku zebrano 100 kg śmieci, w tym 77 puszek aluminiowych, 60 plastikowych butelek PET oraz 61 szklanych butelek różnego rodzaju. W tym roku dopiero co zebrano 75 kg śmieci zmieszanych, więc o 1/4 mniej, ale 7 puszek aluminiowych wobec 77, 6 plastikowych butelek wobec 60 i uwaga, znacznie więcej, bo 73 szklane butelki o małej pojemności wobec 61. I jaki z tego wniosek?
0: To działa.
1: System kaucyjny działa, proszę Państwa. No to działa po prostu. Czekamy, aż nam okaucjują szklane opakowania, w tym te nieszczęsne małpki, które uważamy, że od samego początku powinny
0: ale
1: mieć kaucję.
0: Ale oczywiście tak jest. Jest tego taka ilość wszędzie. No i oczywiście, jeśli nie ma sensu oddawać, no to wywalają, gdzie
1: dokładnie
0: popadnie.
1: Wczoraj byłam oddać, chyba tam z 10 butelek mi się nazbierało przez ostatnie 3 miesiące.
0: To piątaka masz.
1: No, tam 2,90.
0: To co, przehulamy?
1: Już przehulałam. A. Niestety.

0: O, jak my to lubimy. How deep is your love? Z 77 roku grupa Bee Gees w pogodnym poranku Radia Pogoda i trochę o miłości teraz będziemy rozmawiać. Co człowiek robi, jak jest na chorobowym? No, seriale ogląda.
1: Choruje.
0: I w związku z tym, tak, dużo śpi i seriale ogląda i w związku z tym obejrzałam 5 z 6 odcinków serialu Lalka.
2: To nie wiesz jeszcze, jak się zakończy.
0: No nie wiem jeszcze, jak się zakończy. Ty widziałeś, Michale, zdaje się?
2: Nie, no całego wszystko jeszcze obejrzałem. Nie. Jeszcze nie, mam jeszcze 2 odcinki do końca, ale wiesz, zakończenie prawdopodobnie, tak słyszałem, że jest inne niż akurat w książce. Więc...
0: A, dobra, w książce to nie wiadomo jakie.
1: Idę na chorobowe.
0: Nie oglądałeś jeszcze. W poniedziałek mówiliśmy o tej lalce, państwo się wypowiadali, że absolutnie nie będą oglądać, bo to niezgodne z książką. To nie jest adaptacja, to jest bardziej interpretacja. Ja mam mieszane uczucia, ale generalnie podoba mi się i nie żałuję, że obejrzałam ten serial. Kostiumy naprawdę doskonałe. Natomiast ta lalka kinowa wchodzi no właśnie do kin za niecały tydzień. 30.
1: Ale to fajnie porównać sobie. Myślę, że warto teraz obejrzeć serial i potem
2: zobaczyć. Ale pytanie, czy porównywać, bo to są dwie różne lalki.
0: Zupełnie
1: różne.
0: Ale
1: wiesz,
0: różne.
1: Zawsze gdzieś tam w umyśle porównania się będą
0: na
1: snuły.
0: Pewno, nieuniknione. Mhm. W każdym razie lalkę w oryginale czytamy w każdą niedzielę wcześnie rano, więc proszę być z nami i słuchać, zanim jeszcze państwo do kina pójdą. Warto sobie dosłuchać. Zresztą mogą państwo po tę lalkę sięgnąć w każdej chwili na stronie www.radiopogoda.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVita wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
5: Czyta lektor AI.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Została ostatnia reklama.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: Trwa remont na ulicy Cechowej w Gdyni. Prace prowadzone są od Unruga do ulicy Rymarskiej. Obowiązuje tam ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Unruga. Dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku wyznaczono objazd przez rondo ulicę Bosmańską oraz ulicę Robotniczą. Utrudnienia mają potrwać do soboty.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9, a o 18 powita Państwa Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry, Tamaro. Czy chciałabyś przedstawić swojego gościa?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, dzisiaj moim gościem Walejsław będzie Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: To ja to powiem. Dzień dobry, tak, będę gościem.
1: Aha, i to jest koniec. Kończymy.
2: No bo nie będę mówił, że to nie Walejsław. Po prostu na ulicy.
1: Dobra, na ulicy.
2: Zwykła ulica.
1: Zwykła ulica.
2: Popularna.
1: Popularna. A tak na poważnie będziemy rozmawiać o słowach na G, P, D.
2: To nie mój alfabet. Wymyślany.
1: Zapraszam już dzisiaj po 18.
3: Koniecznie trzeba tego posłuchać. Serdecznie zapraszamy z panem Jerzym Kryszakiem. Miałam okazję spotkać się kilka razy w tak zwanych kulisach. No naprawdę muszą Państwo posłuchać tej
0: będzie
3: rozmowy.
0: Będzie ciekawie, będzie wesoło.
3: Będzie, bardzo wesoło przede wszystkim. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zagramy Państwo Akropolis Adieu w wykonaniu Mireille Mathieu. A tak mi się zrymowało. Za 8 minut 9.

0: Za 5 minut 9 pogodny poranek w Radiu Pogoda. W poprzednich wiadomościach było o jesieni. Odzywają się Państwo na temat jesieni, więc no my też się do Państwa odezwiemy po godzinie 9. A co w tych wiadomościach, które za chwilę, Michale?
1: A między innymi o tym, że jeśli autostrada kojarzy się Państwu z tym, że można szybko dostać się z miejsca A do miejsca B, to teraz tak nie będzie. I to nie chodzi tylko o jedną autostradę, a o kilka autostrad w Polsce. Przyszła jesień, będą remonty.
0: A, okej.
2: Jak to na jesień?
0: No ale musi być gorzej, żeby później było lepiej.
1: Tak, ale spokojnie, jasne, płacić dalej trzeba. Oczywiście.
0: A nie, no to już nie fajnie. Wiadomości za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
5: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
6: A my to nagramy i puścimy na antenę.
4: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Została ostatnia reklama.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Szukaj mnie. A nie, to przepraszam, to Edyta Geppert zaśpiewa tak naprawdę taką piękną piosenkę z lat 80. A teraz wiadomości.
16: Pożar w mazowieckiej firmie teleinformatycznej. Rząd mówi, że mogła to być próba zakłócenia internetu dostarczanego do Ukrainy. A1, A2 i A4, tam mogą pojawić się zwężenia i ograniczenia prędkości. Ruszają remonty. Rzadki kubek z muminkiem sprzedany za rekordową kwotę.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
15: Michał Pierzchała.
16: Paliła się instalacja antenowa firmy teleinformatycznej w Woli Krabowskiej na Mazowszu. Znajduje się tam stacja Starlinków. Za jej pośrednictwem internet trafia przez Polskę, także na Ukrainę. Jak skomentował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiele wskazuje na to, że to kolejny element wojny hybrydowej. Jest kolejny alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To już drugi dzisiejszy. Ponownie wojsko podrywało myśliwce, które patrolują polską przestrzeń powietrzną. A1, A2 i A4, tam mogą pojawić się zwężenia i ograniczenia prędkości, bo jesienią rozpoczynają się kolejne remonty na autostradach. Na Śląsku utrudnienia są m.in. między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Kujawsko-Pomorskim, a to wczoraj na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Przygotowanie do rozbudowy spowolni jazdę po A2 na trasie Warszawa-Łódź, dodaje Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości, tak aby kierowcy respektowali te ograniczenia. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
16: A2 na Mazowszu to jedna z najbardziej uczęszczanych tras w kraju. Prace mogą tam potrwać ponad rok. Roboty prowadzone są także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a kątami wrocławskimi. Według zapowiedzi zakończy się w połowie listopada. Jesień to czas wzmożenia infekcji. O czym warto pamiętać? Że z lekkiego przeziębienia możemy leczyć się sami w domu, ale po kilku dniach niepokojących objawów powinniśmy zgłosić się do lekarza, mówi dr Michał Sutkowski.
3: To jest na przykład bardzo wysoka gorączka. Nasilający się kaszel, który jest kaszel z okrztuszaniem dużej ilości jakiejś tam brzydkiej wydzieliny, nazwijmy to, i pacjenci wiedzą, o co chodzi. To jest oczywiście duszność, to są jakieś objawy neurologiczne, to jest na przykład omdlenie w trakcie takiej infekcji.
16: Zdaniem Sutkowskiego nie należy lekceważyć zwłaszcza uciążliwego kaszlu występującego i w dzień, i w nocy.
3: To jest powód, dla którego należy pójść, i to jest najczęstszy powód problemów, że tego typu objawy lekceważymy, a tam już nie jest infekcja, tylko na przykład zapalenie płuc.
16: W gabinetach na razie dominują pacjenci z łagodnymi chorobami infekcyjnymi, których przyczyną jest grupa około 200 wirusów przeziębieniowych, ale pojawia się coraz więcej przypadków anginy oraz COVID-19, który nie jest już tak niebezpieczny jak w czasie pandemii. Bardzo rzadki kubek z serii Muminków kupił na aukcji anonimowy nabywca za nieco ponad 46 tysięcy euro, to w przeliczeniu 200 tysięcy złotych. Jest to prawdopodobnie najwyższa kwota, którą kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z malunkami ze świata Muminków. Kubek przedstawia Muminka pływającego wśród muszelek i uchodzi za jeden z najtrudniejszych do zdobycia muminkowych kubków na świecie. Według sklepu, który specjalizuje się w przedmiotach kolekcjonerskich z muminkami, z fabryki wyszło jedynie 10 sztuk takich kubków.
15: Ale że ludzie mają takie fajne pasje i w sumie mnóstwo pieniędzy na nie wydają. Tym lepiej, jeśli państwo zbierają na przykład kubeczki Radia Pogoda, bo wiemy, że są tacy słuchacze, słuchaczki. Można je u nas po prostu wygrać w szybkiej piątce na przykład, czy po południu. Warto słuchać Radia Pogoda. Tak po prostu.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Błażej Kulesza, zapraszam. Na piłkarskich boiskach w Europie dziś sporo grania. Zaczyna się piąta edycja Ligi Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Polska pierwszy mecz rozegra jutro w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Za to mniej więcej za godzinę swój pierwszy mecz po US Open powinien rozpocząć Hubert Hurkacz. Wrocławianin zaczyna walkę na turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko.
20: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Pogoda.
16: Po kilku dniach zachmurzenia dzisiaj chmury ustąpiły z nad Tatry, dzięki czemu z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. A co więcej, w prognozie mamy wysoko w Tatrach kolejne opady śniegu. A poza tym dzisiaj dużo przejaśnień, a więc sporo słońca. Przelotnie tylko może padać deszcz. Na północnym zachodzie możliwe burze. Na termometrach od 14 do 17 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosło.
15: Jesień przyszła, nie ma na to rady, chociaż w przyszłym tygodniu akurat zapowiadają babie lato i bardzo mnie to cieszy. Do tematu jesieni jeszcze wrócimy po 9:00.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
21: 9:06, dzień dobry, witamy państwa.
15: Zygmunt Heiser.
21: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, 24 dzień września, 267 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Gerard, Maria i Seweryn. Wszystkiego dobrego.
15: Także dla ludzi morza i miłośników morza dzisiaj najserdeczniejsze życzenia, bo dzisiaj Światowy Dzień Morza, a nie wiem jak dla państwa, ale przynajmniej dla mnie, nie ma lepszego dźwięku na świecie niż szumiące morze.
21: A czy rzęsy masz już wystylizowane?
15: Nie, bo bym sobie oczy powybijała o godzinie 5 rano, kiedy miałabym te rzęsy stylizować, ale rzeczywiście dzisiaj dzień stylistów rzęs, więc wszystkiego
21: cokolwiek
15: dobrego.
21: Cokolwiek to znaczy.
15: Cokolwiek.

0: Rzeczywiście, warto sobie pomyśleć rano o godzinie 7:35, kiedy już 10 minut temu powinniśmy wyjść do pracy. Nie bądź taki szybki, Bill. No, no, no. 11 minut po 9 w tej chwili. Mamy nadzieję, że Państwo już na swoich miejscach nigdzie nie spóźnieni. Dzisiaj w wiadomościach między innymi była mowa o jesieni, że już słuchacze nasi już chcą, żeby było czerwono, kolorowo, już te piękne takie kolory jesienne. I się okazuje, że Państwo jesień lubią. Ja postanowiłam się nie wypowiadać na ten temat, bo Państwo mówią, że o Jezu, ta znowu marudzi. Więc ja się nie wypowiadam, ale Państwo jesień lubią za co najbardziej.
1: Ja sobie nie wyobrażam jesieni bez zbierania kasztanów. Nie ma już małego wnuka, mój ma 14 lat, więc już tak na dobre, za bardzo nie mam dla kogo zbierać kasztanów, ale nie wyobrażam sobie, żebym w jesieni nie zbierała kasztanów i nie miała coraz to nowych kubek u siebie właśnie przyniesionych.
2: Aha, czyli to takie zbiory są, a potem powstają z tego piramidy.
0: No kasztanowe. Wiesz, podobno trzymanie kasztanów w domu jakoś, jakoś...
2: Pod łóżkiem.
0: Pod łóżkiem, tak. Jakoś wzbudza energię odpowiednią. Mhm. Nie wiem, co takiego w tym jest, ale rzeczywiście człowiek się nie może powstrzymać. Jak idzie między drzewami z kasztanami, to zawsze się schyli do kieszeni wsadzi, a później gdzieś tam w okolicy grudnia się to wszystko objawia z tej kieszeni. No a po jesieni przyjdzie zima i taką już zimową wstępną informację za chwileczkę będziemy dla Państwa.
2: Oj, ciekawa, ciekawa bardzo.
0: No i fajnie. 13 minut po godzinie 9:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 18 minut po godzinie 9, jesień, a zaraz potem zima. Teraz ważne informacje dla tych, którzy już myślą o Sylwestrze.
1: A kiedy w tym roku Sylwester wypada?
0: No tak, gdzieś na przełomie roku, ja myślę.
1: Aha, no to tak jakoś standardowo.
0: Tak, standardowo. Proszę Państwa, jeśli wybierają się Państwo do Zakopanego na Sylwestra, to trzeba się pośpieszyć, dlatego że 89% miejsc noclegowych na Sylwestra w Zakopanem i okolicach jest już zarezerwowanych.
1: Co?
0: I to jest potwierdzone, 89%, tak. I uwaga, uwaga. Najtańsze propozycje zaczynają się od 750 zł za osobę. Najdroższe to ponad 66 tysięcy za 3 noce dla 2 osób. I tak ciekaw jestem, czy w tym pakiecie za 66 tysięcy jest wniesienie w lektyce na Kasprowy Wierch.
1: A przynajmniej na 4. piętro hotelu do łóżka po imprezie sylwestrowej. To dobre. Kto z Państwa jedzie na Sylwestra do Zakopanego? Bo my na przykład nie. Ale jeżeli 90% prawie miejsc zajęte, jestem pod wrażeniem.
0: Tak.
1: Na pewno ktoś z towarzystwa się wybiera. 20 minut po 9:00 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda 24 września w czwartek.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację.

0: cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Została ostatnia reklama.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądaliśmy do kalendarza, co prawda zaraz po godzinie 7:00 tutaj jest taka data. Dzisiaj polskie koleje państwowe świętują swoje lecie. W 1926 roku powstało PKP i PKP ogłosiło taką promocję. Co, prawda, jest to promocja...
1: Ja jestem zainteresowany.
0: No nie masz szans, mój drogi.
1: Dlaczego?
0: No, albo musiałbyś do szkoły wrócić, albo nauczycielem zostać na chwilę, wiesz?
1: Nauczycielem z zawodu jestem.
0: No niestety nie wystarczy. Musiałbyś nauczycielem nauczającym być. Otóż PKP właśnie ogłosiło, że w tym roku także w Dzień Edukacji Narodowej, czyli 14 października, uczniowie, studenci, doktoranci i nauczyciele będą mogli przejechać pociągiem PKP Intercity za 10 zł, niezależnie od długości trasy i jej kierunku.
1: Super.
0: No, fajnie, świetny, prawda? Jest specjalna pula biletów.
1: Powtórzmy, bo to ważna informacja. Przekażcie te informacje dzieciom, znajomym, nauczycielom i wszystkim, którzy świętują w tym dniu. Jeszcze raz.
0: Można się wybrać na wycieczkę 14 października, czyli w Dzień Edukacji Narodowej, zwanym popularnie Dniem Nauczyciela. I jeśli się jest uczniem, studentem, doktorantem, nauczycielem, za 10 zł można już rezerwować te specjalne bilety. No, pula jest ograniczona, więc oczywiście nie wszyscy się dostaną zainteresowani, ale wielu tak.
1: No dobra, i wyobraź sobie, że jedziesz sobie do Zakopanego na tego Sylwestra za 66 tysięcy i sobie pociągiem jedziesz i patrz, i zaoszczędzasz na transporcie, płacisz tylko dychę. Jest was dwoje, dwie dychy do przodu.
0: No jasne, że tak. Ja się zastanawiam, gdzie ja bym pojechała tutaj w okolice Warszawy i tak mi się przypomniało, że dawno nie byłam w Tłuszczu. A kiedyś byłam w Tłuszczu, bo tam jest bardzo fajny bazar, na którym można kupić bardzo fajne rzeczy od rolników. Znaczy dobre, pyszne.
1: Jedź do Sochaczewa.
0: Też
1: tam jest stacja Muzeum
0: stronę.
1: PKP.
0: A, widzisz.
1: Kolejka wąskotorowa.
0: Dobra, muszę się tylko do szkoły zapisać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.38, czyli za 22 minuty 10. Mówiliśmy o Sylwestrze w Zakopanem.
1: 90% prawie imprez sylwestrowych na terenie Zakopanego.
0: Prawie nie ma miejsc.
1: Już zarezerwowane. A państwo by chcieli jechać, no nie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak zainteresowali mnie państwo tym Sylwestrem. Generalnie planowałem spędzić go w KW, czyli w kącie własnym. Ale właściwie pomyślałem, że można by jechać do tego Zakopanego, tylko chyba przełożę sobie to gdzieś na przedostatni weekend listopada. Aha. Będzie taniej i bez tłumu. Zrobię sobie w innym terminie Sylwestra i będzie super impreza. Dziękuję bardzo za pomysł. Kłaniam się.
1: Świetny pomysł. Święte słowa.
0: Tak jest.
1: Jadę z panem.
0: Tak jest.
1: Jak pod koniec listopada, to zupełnie inaczej. Miłej zabawy.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
6: Nie, jeszcze pamiętam.
5: Czas, na który czekam cały tydzień.
7: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
5: Tak.
7: Nie.
5: Tak.
7: Tak?
5: Tak.
7: To ja już puszczam sobie.
5: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
0: Neomag Cardio to na...
20: najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Została ostatnia reklama.
23: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10. Piotr Sforakowski, dzień dobry Piotrze, witamy Cię.
1: Dzień dobry.
0: Co u Ciebie?
2: Wszystko dobrze, mamy nadzieję.
1: Tradycyjne pytanie to tradycyjna odpowiedź, najpiękniejsze melodie.
2: No, ale też to po 10.
1: Ale też mam nadzieję, że Światowy Dzień Morza.
2: A propos Światowego Dnia Morza, właśnie dostałam tutaj maila z takim krótkim filmikiem, jak to pięknie morze szumi i fale się rozbijają o molo w Kołobrzegu.
0: By się pojechało?
2: Ale ze wszystkich sił by się pojechało, zwłaszcza dzisiaj.
1: Ale żeby posłuchać morza, czy wykorzystać morze w celu morsowania?
2: Też.
0: Nie, to na morsowanie trochę poczekaj, aż się zrobi chłodniej.
2: Na razie to włączę radio po 10, tam też będzie o morzu, jak mówi Piotr, więc gorąco zapraszamy. A my spotykamy się jutro o poranku. Zygmunt Heizer.
0: I Jasia Kruk.
2: Bye!

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem, na żywo.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Zespołowo rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, najpierw usłyszymy piosenkę Czerwonych Gitar, Takie ładne oczy, a potem bananowy song grupy Vox. Natomiast teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Do połowy października potrwa akcja Jesień 26. Jej celem jest skuteczniejsza ochrona lasów przed tymi, którzy je niszczą. Spacerując po lesie można się teraz natknąć na patrole Straży Leśnej albo Policji, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
16: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
15: Pod lupą są złodzieje drewna i osoby, które rozjeżdżają las kładami. Dar młodzieży wrócił do domu. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powrócił w środę do portu macierzystego po blisko 6-miesięcznym rejsie. Głównym celem wyprawy był udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące polityki zdrowotnej Gdańska. Obejmą 3 kluczowe programy dotyczące promocji zdrowia, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki uzależnień. Swoje opinie mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 października. Formularz jest na stronie gdańsk.pl. Teraz to wszystko. Za godzinę powiemy o pościgu za 13-latkiem w Gdańsku.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Gdańsku.
15: W pierwszej części dnia na Pomorzu przewaga chmur z przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, odrobinę chłodniej niż wczoraj. Od 13 do 16 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w regionie. Wiatr jest umiarkowany i w najbliższych godzinach to się nie zmieni. Jutro mocniej powieje nad samym morzem. A od jutra znowu cieplej, w przyszłym tygodniu będzie nawet 20 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Morza i to od czasu do czasu będzie słychać w Radiu Pogoda. Pojawią się najpiękniejsze melodie Marii Koterskiej, Jana Wojdaka z Wawelami albo Czerwonych Gitar. Będą też takie, które spokojnie marynarze mogliby sobie nucić wypływając w morze albo wracając do domu. Stąd też moje dzisiejsze pytanie o Państwa wodne doświadczenia. Czy płynęli Państwo kiedykolwiek statkiem, promem, jachtem, żaglówką albo taką zwykłą łódką wiosłową, albo może kajakiem? Jeżeli tak, to proszę powiedzieć o okolicznościach, w jakich to się stało albo działo, no i koniecznie proszę powiedzieć, czy się podobało. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Słuchaliśmy francuskiego duetu wokalno-instrumentalnego Michelle Thor, która śpiewała, i Jean-François Maurice, który zajął się warstwą instrumentalną i czuwał nad brzmieniem całego utworu. A jak może Państwo wiedzą, sama melodia w oryginale to tytułowy utwór płyty ABBA Arrival. Za chwilkę posłuchamy piosenki Marii Koterskiej Chłopcy z obcych mórz, dlatego wyjaśnię, że to z powodu obchodzonego dziś Światowego Dnia Morza, więc dnia, w którym warto sobie uświadomić, co takiego nas łączy z morzem i dlaczego warto o nie dbać. No właśnie, jakie Państwo mają wspomnienia związane z morzem? Ja mam same dobre, uwielbiam być nad morzem, choćby to tylko był spacer po brzegu albo po nadmorskim lesie. Uwielbiam pływać po morzu. No, to jest coś wyjątkowego i kołysanie wcale nie robi mi źle, co sobie bardzo chwalę. Ale jest też interesująca zbieżność w kalendarzu. Dzisiaj oprócz Gerarda, Marii, Seweryna i Jaromira, których imiona nie kojarzą się z morzem jakoś specjalnie mocno, swoje imieniny obchodzą też Kolumba i Pacyfik. Kolumba zresztą też tylko poprzez analogię do nazwiska pewnego Włocha w służbie hiszpańskiej kojarzy się z morzem, bo samo imię Kolumba pochodzi od łacińskiej nazwy gołębicy. Także jeżeli mają Państwo wśród znajomych Kolumbę lub Pacyfika, myślę, że będą bardzo zadowoleni z Państwa życzeń imieninowych w Światowym Dniu Morza. I proszę przy okazji powiedzieć, że Radio Pogoda także życzy wszystkiego dobrego.

0: Irena Santor w Radiu Pogoda o mostach i innych warszawskich widokach. Za chwilkę posłuchamy Andrzeja Rybińskiego i Beatlesów, a teraz tylko taka mała zapowiedź wieczornego spotkania w Alei Sław Radia Pogoda, bo dziś gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie aktor, satyryk, prezenter i fotograf Jerzy Kryszak. Już z samego wyliczania tego, czym pan Jerzy się zajmuje, wynika, że rozmowa będzie bardzo ciekawa, więc tylko dodam, że warto mieć włączone Radio Pogoda dziś o 18.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
10: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

Po Beatlesach chwilkę zajmę Państwu odliczaniem. Warszawska Olimpiada Seniorów trwa od soboty, czyli od 5 dni. Pojutrze w warszawskim Parku Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy połączone z wręczeniem medali i międzypokoleniowym piknikiem. Radio Pogoda też będzie obecne na tym wydarzeniu. Poza tym trwają warszawskie Dni Seniora, które Radio Pogoda zainaugurowało uroczyście razem z Państwem 12 września przed Pałacem Kultury. W ramach tego cyklu wydarzeń dziś w amfiteatrze Bemowo w Parku Górczewska od

15 Dzień Seniora na Bemowie, a w programie m.in. muzyka na żywo, gry, konkursy i sportowe wyzwania, do tego strefa kulinarna, także można się spotkać, pobawić się i porozmawiać z innymi, a przy okazji przekąsić coś smacznego. A na targówku w czytelni naukowej numer 1 przy ulicy Świętego Wincentego 85 o 18 organizatorzy zapraszają na czwartek poetycko-muzyczny. Dziś wystąpi pani Anna Burger, której na fortepianie będzie towarzyszyć Stanisław Szczeciński. To tylko fragmencik wydarzeń, które w ramach Dni Seniora odbywają się dziś i w ogóle każdego dnia w Warszawie. Warto samodzielnie sprawdzać, co się dzieje interesującego dziś i w ciągu następnych dni w państwa okolicy. Teraz w Radiu Pogoda słuchamy Barbary Duninny.

0: Przy niedzieli zabawa w piosence grupy Pod Budą. Za chwilkę Bohdan Trzymaj się Bohdana Łazuki, a potem usłyszymy Toaster Edwarda Hulewicza Za zdrowie pań. Jak słychać, wszystko zmierza w stronę weekendu. A jeśli weekend z Radiem Pogoda, to koncert życzeń Roberta Janowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób trzeba załatwić, aby życzenia zostały emitowane na waszej antenie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tak, mam tylko dobre wiadomości dla pana. Niczego nie trzeba, jak pan to ujął, załatwiać. Wystarczy zadzwonić i pod numer 22 444 4004. Wystarczy pod ten numer zadzwonić i podać swoje imię oraz przekazać swoje życzenia naszemu automatycznemu, pogodnemu sekretarzowi. Albo proszę zajrzeć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam skorzystać ze znajdującego się tam formularza. A potem słuchać koncertu życzeń, rzecz jasna, w Radiu Pogoda w sobotę i niedzielę między 10 a 14.

0: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
14: Ja nie jestem Filip Klej, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie mam krewnych w Liverpool, nie gram nigdy głównych ról.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Po co babcię denerwować? To retoryczne pytanie Wojciecha Młynarskiego padnie za parę minut w Radiu Pogoda, po czym posłuchamy Sławy Przybylskiej w piosence Cungali Gali. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
19: Wiadomości z Gdańska.
3: Iwonowy Ciślok, zapraszam. 13-latek uciekał elektrycznym motocyklem przed policją w Gdańsku. Najpierw po ulicy, potem po chodniku między pieszymi. Wpadł po tym, jak nie zapanował nad jednośladem i się wywrócił. Pojazd nie miał polisy OC, nie był dopuszczony do ruchu oraz posiadał fałszywą tablicę rejestracyjną. Szkoła podstawowa nr 84 przy ulicy Otomińskiej w Kokoszkach zostanie rozbudowana. Projekt zakłada m.in. zaprojektowanie od 6 do 8 sal dydaktycznych dla dodatkowych klas 1-3. Powiększone mają zostać m.in. stołówka, świetlica oraz biblioteka. I zostajemy w szkole. Jak uczyć języka kaszubskiego? To jeden z tematów konferencji na Uniwersytecie Gdańskim. Jak mówi Justyna Pomierska, kierowniczka Zakładu Kaszuboznawstwa, w edukacji kaszubskiej dużą rolę odgrywają zajęcia terenowe.
4: Zajęcia w sali lekcyjnej są przygotowaniem do tego, żeby wyjść z budynku szkoły.
3: Zajęcia terenowe mogą odbywać się w muzeach czy innych instytucjach kultury. Rusza budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego na Jasieniu, a szczegóły za godzinę.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
1: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
14: Pogoda w Gdańsku.
3: W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Pod koniec dnia rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotny opad deszczu. Będzie od 13 do 16 stopni na Pomorzu. 15 stopni mają dziś wskazywać termometry w Trójmieście. Wiatr nie będzie zrywał liści z drzew. Dziś powieje umiarkowanie. W nocy będzie się chmurzyć. Miejscami mogą pojawiać się niewielkie zamglenia. Będzie maksymalnie 10 stopni.
14: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
18: W Światowym Dniu Morza proponuję Państwu, mówiąc najogólniej, nadmorskie wspomnienia z morskich podróży albo tylko z pobytów nad morzem. Mogą też być wspomnienia niekoniecznie związane z morską wodą, a od czasu do czasu będą się też dziś pojawiać piosenki związane z morzem. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, dzień dobry. Miałam usłyszeć piosenkę Janka Wojdata z Waweli i na razie nie jest puszczona. Nie wiem dlaczego.
18: To już wyjaśniam. Cierpliwości. Proszę mi wierzyć, że się pani doczeka i to już niedługo. Z tym, że na razie mam dla państwa najpiękniejsze melodie Wojciecha Młynarskiego, Sławy Przybylskiej i zespołu Herman's Hermits. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

Polsce. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Coś mi mówi, że pakuje się w coś dobrego, śpiewali panowie z zespołu Herman's Hermits. Czyżby zamierzali wypłynąć w daleki rejs? Nie wiem, ale wiem, że wspomnienia z rejsów są albo piękne, albo koszmarne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna się kłania. No płynąłem wiele razy, ale jedną taką wyprawę pamiętam szczególnie. W Kołobrzegu na Bornholm rano w niedzielę buchało bardzo. I byłem jedyną osobą, która nie stała w kolejce do toalety.
0: No tak.
1: I dlatego mi się to podobało. A w powrotnej drodze nie dmuchało w ogóle i nikt do toalety przez całą drogę nie poszedł. Pozdrawiam słuchaczy i prowadzących Radio Pogoda.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, panie Andrzeju. No właśnie, kiedyś usłyszałem od marynarzy, którzy pływali na polskich statkach handlowych, że Bałtyk to bardzo specyficzne morze, które mocno faluje i te fale są krótsze niż gdzie indziej. I niektórzy pasażerowie mogą na to źle reagować. A jak państwo wspominają swoje morskie albo w ogóle wodne podróże, małe i duże?
2: Nad morzem złote plaże, dzikie wydmy marynarze,

0: Irena Jarocka poskarżyła się piosenką, że ciągle czeka na list. Za chwilkę usłyszymy motocyklowy przebój Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, a teraz przypomnienie, że dziś po 16:00 Monika Tarka proponuje Państwu zabawę w skojarzenia pod tytułem Daję słowo. Trzeba szybko podawać rozwiązania, bo czasu na odpowiedź mało, 15 sekund, ale jeśli uda się podać 5 skojarzeń z podanym przez Monikę słowem, to można wygrać termos Radia Pogoda. No a za sam udział nagroda jest równie ekscytująca, bo to są zaproszenia dla dwóch osób na koncert Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk 30 września w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Daję słowo dziś po 15:00 u Moniki Targi w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1965. 1 stycznia wszedł w życie kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy, a kilka dni później w polskiej telewizji pojawił się pierwszy odcinek pierwszego polskiego serialu Barbara i Jan.
2: Podaj mi szybko 6 liczb. Od 1 do 49.
3: Po pierwsze, nie uznaję żadnych gier liczbowych. Po drugie, uważam je za szkodliwe. Po trzecie, nie mam czasu na takie głupstwa. A po czwarte, 8 i 10 przyrzekłam sobie nigdy nie przykładać ręki do tego rodzaju idiotycznych zabaw. Skończyłam.
2: Ja też bardzo dziękuję. Możemy już iść do domu.
3: Tak szybko zrezygnowałeś z totolotka?
2: No skąd znowu? Przeciwnie, właśnie podałaś mi znakomitą koncepcję liczbową.
1: Również w styczniu w kawiarni Nowy Świat w Warszawie zainaugurował działalność kabaret Dudek. A w kawiarni Krystal w Gdańsku Wrzeszczu Bernard Dorn Nowski, Jerzy Kosela, Krzysztof Klęczon, Henryk Zomerski i Jerzy Skrzypczyk założyli zespół Czerwone Gitary.
4: To znowu my, to właśnie my.
1: Latem 65 roku na świecie, w Polsce troszkę później, w kinach pojawił się film Beatlesów Help.
5: Jak dostać bilet na film o Beatlesach? Jak się do nich najbardziej upodobnić? W kolejce przed kinem galeria mniej lub bardziej udanych naśladownictw.
1: A pod koniec października polska telewizja wyemitowała premierowy odcinek serialu...

0: koledze Maju śpiewała Ewa Bem. Kolega Maj pojawi się u nas za 299 dni, jeśli dobrze liczę, także no, już niedługo. Znacznie wcześniej jednak, bo lada minuta, usłyszymy najpiękniejsze melodie Rickiego Nelsona, Andrzeja Zauchy i Ali Babek.
1: Autopromocja.
2: Pływanie w stylu klasycznym.
3: Tenis stołowy.
2: Łucznictwo.
3: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
3: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
2: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
3: Szczegóły na
4: radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Została ostatnia reklama.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.

0: pełne słów.
1: Klipsy, a gdyby miała klipsy, cóż dałaby na klipsy.
2: Autopromocja.
3: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
4: Nie, jeszcze pamiętam.
3: Czas, na który czekam cały tydzień.
5: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
5: Nie.
3: Tak.
5: Tak?
3: Tak.
5: To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
17: Na początek dzisiejszego popołudnia mam dla Państwa piosenki Andrzeja Dąbrowskiego Zapomnij Mnie oraz Samba Rio Drupiego. Obie pojawią się za parę minut w Radiu Pogoda, zaraz po tych wiadomościach.
13: Wiadomości z Gdańska.
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rusza budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego na Jasieniu. Miasto właśnie podpisało umowę z wykonawcą. Nowe połączenie między ulicą Jabłoniową a rondem imienia 77. Pułku AK obejmie m.in. most nad Potokiem Oruńskim, infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów oraz przystanki komunikacji miejskiej. Całość ma być gotowa za 2 lata. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Tadeusz Szemiot.
19: Gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
18: Ostateczna decyzja należy do radnych Gdyni. Wszystkie 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Metropolitalnego. Kolejnym etapem procedury ma być przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały dotyczącej utworzenia związku. Uroczysta sesja w tej sprawie ma się odbyć w październiku.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Pogoda w Gdańsku.
18: Pierwszy jesienny dzień za nami. Było przyzwoicie, a będzie jeszcze lepiej, bo od niedzieli wracają ciepłe, słoneczne dni. 19, miejscami nawet 20 stopni mają wskazywać termometr w regionie. Dziś na niebie przewaga chmur, ale w drugiej części dnia będą też rozpogodzenia. Może spaść trochę deszczu. W Trójmieście dziś temperatura w okolicach 15 stopni. W nocy spadnie do 10.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
2: We'll be right back.
20: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry. Czwartkowe popołudnie rozpoczęło się parę minut temu dosłownie i potrwa do samego wieczora, więc warto je dobrze zacząć. Czyli najpiękniejszymi melodiami, które usłyszymy w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego, Drupiego i Jadwigi Barańskiej. A skoro dziś dzień morza i to światowy, to interesują mnie Państwa wodne wspomnienia, głównie morskie, ale nie tylko. No i jego takie wodne, choć nie morskie wspomnienie pojawi się jeszcze do 13:00. Pojawi się też szum fal i trochę nadmorskiego wiatru. Troszkę wcześniej, bo już za parę minut.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: No, nie mówiłem, że usłyszymy fale i trochę wiatru też? To dźwięk filmiku, który o poranku nadesłała nam słuchaczka Radia Pogoda i przyznają państwo, że te dźwięki dobrze pasują do morskich i nadmorskich wspomnień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Też uwielbiam być nad morzem, ale muszę zaznaczyć nad naszym morzem. Żadne inne morze nie jest tak ciekawe, tak różne. Nie musi być słońce. Może być wiatr silny, szum morza to jest coś, co podobnie jak pani Asia. Uwielbiam. Odpoczywam słuchając, spacerując brzegiem morza, obojętnie, czy świeci słońce, czy wiatr wieje. Właśnie teraz jestem w Kołobrzegu. Wszystkich pozdrawiam i zapraszam do przyjazdu i cieszenia się naszym morzem. Wszystkiego dobrego.
0: Wzajemnie, pani Krystyno. Udanego pobytu nad morzem w takim razie. A ten dźwięk morza w tle to właśnie Kołobrzeg, kołobrzeskie morze. Pozwoli pani też, że dołączę do klubu wielbicieli morza, chociaż ja nie tylko lubię spacerować nad morzem, lubię mu się też przyglądać z pewnej wysokości. No, to zależy, jak wysokie są góry nad tym morzem, nad którym akurat jestem. Ale to też jest, bywa, niezapomniany widok.

0: Piosenka napisana dla Dionne Warwick, ale właściwie stała się przebojem bardziej Arety Franklin, czyli pani, której właśnie słuchaliśmy w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy państwo słuchali dzisiejszej szybkiej piątki w porannym programie Radia Pogoda. Ja ciągle jestem pod wrażeniem pewności i szybkości, z jaką pani Małgorzata podawała kolejne odpowiedzi. Proszę posłuchać.
1: Państwo.
2: Francja.
1: Ryba.
2: Flądra.
1: Mhm. Szkole.
2: Fizyka.
1: Mhm. Instrument muzyczny.
2: Led.
1: Zespół muzyczny.
2: Filipinki.
1: Tak!
3: No i pik, pik, pik.
1: I poszło.
3: Się robi w
1: i poszło. I nawet połowa
3: super
1: czasu nie była wykorzystana.
3: Bardzo serdecznie gratulujemy, pani Małgorzato.
2: Bardzo dziękuję.
0: No i właśnie w taki sposób pani Małgorzata zdobyła dziś komplet nagród, czyli gwarantowany dzbanek na wodę Radia Pogoda oraz nasz pogodny kubeczek koloru granatowego. Okazja do powalczenia o takie nagrody jeszcze jutro rano przed państwem. Asia i Zygmunt na pewno powiedzą dokładnie, kiedy będzie można zadzwonić w tej sprawie, a z doświadczenia wiemy, że to się zdarza mniej więcej około 8:00.
4: Autopromocja.
5: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
6: garść inspiracji,
7: szczypta ciekawostek
6: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
5: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał

0: bankowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Została ostatnia reklama.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Reklama.

0: Ewa Demarczyk i Na moście w Avignon. Ponieważ tytuł tej piosenki zawiera słowo most, to śmiem twierdzić, że właśnie ten utwór dobrze pasuje do naszych wodnych wspomnień, nawet trochę morskich, bo teraz będziemy naprawdę blisko morza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Radio Pogoda. Właściwie mam takie doświadczenia kapitalne, pływanie na kajakach w czasie wakacji na jeziorze Mikaszewskim. Było to kapitalne doświadczenie, relaks, poczucie jedności z przyrodą, także bardzo polecam. Pozdrawiam, Radio Pogoda.
0: Odwzajemniamy pozdrowienia. A tym z Państwa, którym zamarzyło się takie poczucie jedności z przyrodą, powiem, że jezioro Mikoszewskie, to znaczy Mikoszewskie, przez o Mikaszewskiego jakoś nie znalazłem, ono leży jakieś 2-3 kilometry dokładnie na północ od Mikoszewa, tuż przy prawym brzegu samego ujścia Wisły. Także spokojny spacer przez las, a potem chwilę relaksu na kajakach są możliwe. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ale tak w ogóle warto się tam wybrać, bo tam dużo zwierząt bardzo lubi te rejony, w tym także i foki. Zbigniew Wodecki przed nami ze swoim oczarowaniem.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda zabrzmią za chwilkę w piosenkach w wykonaniu Alberta Harrisa, grupy No To Co i Hanny Banaszak. Ja tylko przypomnę, że w niedzielny poranek od 8 do 10 możemy słuchać fragmentów powieści Lalka czytanych przez Wojciecha Masiaka. A o Lalce ostatnio coraz głośniej. Pojawił się serial, który budzi mieszane uczucia. U mnie także, bo jednocześnie bardzo mi się podoba gra aktorów. Uważam, że spokojnie dorównuje ta gra ideałom poprzednich ekranizacji tej powieści. I dziwią mnie pomysły scenariuszowe tego serialu. No ale cóż, i tak oglądam. Tak myślę sobie, że ten serial powstał raczej na kanwie powieści Lalka, a nie na jej podstawie. Film Lalka ma być zupełnie inny. Czy wierniejszy powieści? Przekonamy się niebawem. Do kinowej premiery zostało jeszcze 6 dni. Premiera 30 września.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja,
4: to co?
3: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy
3: i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, 1+1 gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Dużo
3: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto. Dużo dobrego.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama.
4: Marcel ze swoim gangiem w Radiu Pogoda zaśpiewa nam optymistyczną piosenkę Zaświeciła moja gwiazda, a potem usłyszymy, co działo się na francuskiej w piosence Reny Rolskiej. Teraz natomiast mamy dla Państwa najważniejsze aktualności.
5: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
5: Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. 1 z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
6: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
5: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
5: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie. A zgodnie z nowymi przepisami, do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
1: Pogoda.
5: W całym kraju przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno i dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie, 15 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 16 w Małopolsce.
1: Radio Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Morza i z tej okazji ono pojawia się w Państwa telefonicznych wspomnieniach. W ciągu najbliższych minut pojawią się jeszcze dwa, najbliższych kilkudziesięciu minut. Jedno będzie wspomnieniem pewnego spaceru, drugie to niemal przepis na pozbycie się choroby morskiej. Ale najpierw posłuchamy sobie piosenek Gangu Marcela i Ireny Rolskiej.

błagał mnie, jakbym mu coś winien był. W domu, w pracy wszystko wciąż źle. Wierzyć chcę, że to dziś

0: Arena Rolska w Radiu Pogoda, a teraz morskie wspomnienie przed nami, właściwie nadmorskie, ale całkiem świeże. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrusiu, całą ekipę Radia Pogoda i oczywiście słuchaczy. Kocham morze o każdej porze. W tym roku byliśmy z mężem dwa razy nad morzem. Raz w połowie stycznia, a drugi raz oczywiście jak co roku od kilku lat spędzamy we Władysławowie nasze wakacje, nasz urlop, nasz pobyt. I w styczniu, jak byliśmy, pojechaliśmy sobie tramwajem z Gdańska do Brzeźna, wysiedliśmy sobie, poszliśmy na plażę i w stronę Jelitkowa spacerek. Oczywiście zamarznięty brzeg morza. Po plaży jechała sobie na łyżwach dziewczynka. Bardzo mnie to rozbawiło. Natomiast w pewnym momencie zamurowało mnie. Stanął sobie pan, zaczął się rozbierać. Nagle patrzę, a on sobie biegnie w stronę morza. Wszedł do tej wody, no nie wiem, no fale były niezbyt duże, niemniej jednak były, ale temperatura była minus 7 stopni. Więc jak ja tego pana zobaczyłam w tych falach, to normalnie tak mi się zimno zrobiło, że jak doszliśmy już do Jelitkowa, oczywiście była otwarta restauracja, to poszliśmy się ogrzać. No to coś dla pani Asi, morsowanie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Wie pani, o to chodzi w morsowaniu, żeby temperatura wody była wyższa od temperatury powietrza. Wtedy łatwiej wejść do takiej wody. No i najlepiej, żeby wiatr był jak najsłabszy. Proszę spróbować morsowania. Wtedy przestaje się marznąć od samego patrzenia. Poważnie. A teraz przed nami czerwone gitary z czasów, kiedy jeszcze mieszkali nad morzem.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Mireille Mathieu. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Barbary Kraftównej i Jadwigi Strzeleckiej. Ja tylko przypomnę, że za niewiele ponad 4,5 godziny o 18 rozpocznie się dzisiejsze wydanie Alei Sław, w którym gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie aktor, prezenter i fotograf Jerzy Kryszak.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Została ostatnia reklama.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.

chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Jadwiga Strzelecka w Radiu Pogoda. I jeszcze raz wypłyniemy na pełne morze dzięki Państwa wspomnieniom. Dzień dobry.
1: Witam Panie Piotrze. Jeżeli chodzi o prom, którym płynęłam, co w tym strasznego według mnie było wtedy, to, że ja bardzo boję się wody. Mówiłam do mojego męża, że ja w życiu jedziemy samochodem, żaden prom. On mówi, nie będzie w ogóle huśtało ani nic. Przekonał mnie. Mówi, usiądziesz. Ja mówię, 2 godziny. Ale jak weszliśmy na prom, o mój, chodź, coś ci pokażę. Całe jedno prawie piętro w promie to były sklepy bezcłowe. O mój, popatrz, co tu jest. Jak ja w to poszłam, jak nie powiem, jak dzik w kukurydze, to w ogóle zapomniałam, że jestem na promie. I nie wiem, kiedy te 2 godziny minęły. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Ewo i cieszę się, że naturalnym sposobem pokonała Pani swoje obawy, odwróciła Pani uwagę organizmu od ewentualnych zagrożeń ciekawszymi zajęciami. Gratulacje, no i słowa uznania dla męża przy okazji.

0: Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być kapitanem statku. Kiedy byłem dużym chłopcem, radio okazało się ważniejsze, ale sympatia do morza i morskich podróży i do ludzi morza pozostała. Kilka piosenek o morzu pojawi się jeszcze u Moniki Tarki w programie popołudniowym. Oprócz wszystkich innych atrakcji, ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: To jest Radio Pogoda, a ja zapraszam na pogodne czwartkowe popołudnie, które zaczynamy już za kilka minut od parasolek Marii Koterbskiej. Czy gdzieś dzisiaj się przydają? O tym będzie też w prognozie pogody już za kilka minut, ale wcześniej oczywiście wiadomości. Jest 14:00.
11: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja 2 przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
11: Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
12: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
13: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
14: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
12: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
11: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
15: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
11: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorochusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
16: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
11: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
1: Pogoda.
11: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego przeważnie pochmurno. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 15 na Pomorzu i Śląsku, do 16 w Małopolsce.
10: Witam serdecznie po godzinie 14 i zapraszam na wspólne pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, ale zaproszę też Państwa na konkurs, w którym można będzie wygrać zaproszenia na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, ale też będzie wypełnione wspomnieniami o Krzysztofie Krawczyku. Przejmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. Spotkamy się z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii po godzinie 15, a już za kilka minut, ponieważ zaśpiewa dla nas Violetta Villa, to odsłonię dla Państwa kulisy filmu, który już niebawem pojawi się w kinach, właśnie opowiadającego o Violetcie Villas. A kto z Państwa dzisiaj się z nami wita?
17: Dzień dobry, Andrzej Świąteczna.
10: Dzień dobry.
17: Serdecznymi pozdrowieniami dla Pani Moniki. Dawno nie dzwoniłem i dla słuchaczy Radia Pogoda też nie dzwoniłem. W związku z tym czuję taką potrzebę, żeby zadzwonić i wszystkich pozdrowić. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.
10: I nawzajem wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Niedługo przyjdzie czas na wspomnienia o Violetcie Villas, zwłaszcza, że w kinach już 27 listopada pojawi się film Violetta Villas opowiadający o 10 latach życia tej wokalistki. W roli głównej Sandra Drzymalska, czyli ta sama aktorka, o której obecnie jest głośno, bo zagrała główną rolę w serialu Lalka na Netflixie, a o tym serialu naprawdę jest głośno, jest szeroko dyskutowany i komentowany. Ale wracając do filmu Violetta Villas, właśnie w sieci pojawił się taki oficjalny trailer, dosyć długi, dzięki któremu możemy zajrzeć już za kulisy tego, co się działo podczas kręcenia tego filmu i zobaczyć, co naprawdę zobaczymy na ekranach 27 listopada. Jak powiedziałam, to będzie kilka lat z życia Violetty Villas, 10 pierwszych lat jej kariery, od skromnych występów tutaj u nas w kraju, aż do oszałamiającej kariery w Paryżu i Las Vegas. Wszystko pokazane, opowiedziane z perspektywy jej syna Krzysztofa Gospodarka, no to posłuchajmy fragmentu tego trailera, po którym już można się zorientować, jaki będzie ten film.
1: Objawienie. Głos ery atomowej.
2: Czy pali pani papierosy?
1: Wolę się całować. Jeszcze ten pierdoła filozof mi tu potrzebny. Jaki ty jesteś inteligentny. To są 4 lata na drugim końcu świata.
3: Mamo! Mamo!
1: Kolejna albo efedryna?
4: Potrzebujesz pomocy.
1: Czyż Miu.
5: Wszystko przez to cholerne śpiewanie!
1: Dziecięcych dni. Ja jedyne co mam to głos. Nic więcej. Moich dni.
0: Jak Państwo słyszą, to będzie film pełen emocji. Jak zapowiadają producenci, to opowieść o blasku sceny i samotności poza sceną, o cenie marzeń, miłości, której brakuje, oraz o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

0: Gibson Brothers i Kuba, pora obiadowa 14.21. Gdybyśmy byli na Kubie, no być może na obiad dostalibyśmy ryż z czarną fasolą, bo to jest tam bardzo, bardzo popularne, z różnymi dodatkami, mięsami, na przykład z wieprzowiną albo wołowiną. Taka szarpana wołowina w aromatycznym sosie pomidorowym z dodatkiem innych warzyw. Też jest pyszna. A co jeszcze? No maniok z sosem czosnkowym, smażone banany. To wszystko zjedlibyśmy pewnie na Kubie. A co u Państwa dzisiaj na obiad? 22 444 4004 to jest nasz numer.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca.
0: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Została ostatnia reklama.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Oczywiście w Radiu Pogoda Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu.
2: Witam ponownie.
1: Dzisiaj Krysia powiedziała mi, że dopiero jak wejdziemy na antenę, to ujawni, jakiej piosenki chce posłuchać, bo to nie będzie jej utwór. No to
2: nie, to nie
1: słuchamy.
2: Będzie mój utwór, proszę państwa. To piosenka Barbary Streisand.
1: O.
2: Jako młoda jeszcze dziewczyna byłam zafascynowana tą wokalistką. Ona jest, bo żyje, wyjątkowa. Nie dość, że wspaniale śpiewa, to też jest taką dobrą aktorką jeszcze, ale śpiewa fantastycznie. Ja byłam tak zauroczona jej głosem, że próbowałam naśladować ją. I uważam, proszę państwa, że to żaden wstyd naśladować dobrych wokalistów, bo naśladując też uczymy się czegoś. Ja próbowałam brać dźwięki podobnie do niej. Mm-hmm. Zresztą śpiewałam w podobnych rejestrach, bo kiedyś śpiewałam dużo wyżej. Z biegiem lat troszkę ten wokal siada. Kochani, ścierają się struny głosowe troszkę.
1: Ale to dobrze, bo to wiesz, twoje piosenki teraz nabierają zupełnie nowego charakteru. Ale one dojrzewają razem z tobą po prostu.
2: Ale tak, to były moje rejestry. Ja zaśpiewałam, nawet miałam przyjemność z orkiestrą Pruszaka na Myśliwieckiej nagrać mnóstwo piosenek z jej repertuaru, ale w języku polskim. No i proszę państwa, no do dzisiaj jest to moja taka wyjątkowo ukochana piosenkarka i zawsze kocham słuchać jej piosenek. Z Bee Geesami przecież nagrała przepiękne rzeczy. Moją ukochaną z jej repertuaru to jest z Neilem Diamondem w duecie You Don't Bring Me Flowers.
1: Jest, także gramy i słuchamy. Dziękuję ci bardzo.

0: serce to jest muzyki Ewa Bem na antenie Radia Pogoda. Rozmowa z panią Ewą Bem, między innymi o tym, jaki ma stosunek do tego swojego największego przeboju, a bywa on różny, ale także i rozmowa z Krystyną Giżowską, która w tym miesiącu opowiada u nas o swoich najpiękniejszych melodiach na YouTubie Radia Pogoda. A ja przypomnę, że codzienne spotkania z gwiazdami u nas w Alei Sław na antenie po godzinie 18. Wczoraj gościem Tamary Pawlik-Lipskiej był Artur Barciś, który opowiadał, proszę Państwa, o powrocie rancza, bo po 10 latach Rancho wraca. Już w grudniu zobaczymy pierwszy z 6 odcinków. Jak było na planie? Oczywiście o to zapytała pana Artura Tamara.
1: Rajdę mieliśmy ogromną, bo to jakby się czas zatrzymał w którymś momencie. Nie czuliśmy w ogóle, że minęło 10 lat. Po prostu robiliśmy rancho.
0: No i też przy okazji dowiedzieliśmy się rzeczy zaskakującej, bo jak powiedział pan Artur...
1: Ja w ogóle w ranczu miałem nie grać.
0: Dlaczego? Jakie są okoliczności tego zdarzenia? To państwo przeczytają już na naszej stronie radiopogoda.pl. No i znajdziecie tam też całą rozmowę Tamary Pawlik-Lipskiej z Arturem Barcisiem o ranczu, ale nie tylko.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
13: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
1: Tenis stołowy.
0: Łucznictwo.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
0: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
1: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
0: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
1: Szczegóły na
2: radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Jest Radio Pogoda i pogodne czwartkowe popołudnie, oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Za kilka minut takie francuskie klimaty, Paryż z pocztówki i paryski walczyk, ale na razie wiadomość, jest 16:00.
18: Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
18: Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
20: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te 5 osób.
18: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
21: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że 3 straże.
22: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
21: To ja nie wiem.
22: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj wydarzyło?
21: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7 z radia.
18: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
1: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
18: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
19: Co jest grane w Gdańsku?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Czy rodzice kochają wszystkie swoje dzieci tak samo? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zapraszam do teatru na spektakl Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą w reżyserii Wiktorii Dulak. Premiera tego spektaklu już jutro na scenie kameralnej w Sopocie. Spektakl będzie też grany w weekend i w przyszłym tygodniu. A jeśli nie macie pomysłu na sobotę, to Muzeum Sopotu zaprasza na spacer historyczny śladami rybaków. Będzie można prześledzić losy rybaków, którzy od stuleci byli częścią sopockiego krajobrazu, a także odwiedzić miejsca związane z ich codziennym życiem i pracą. Początek spaceru o 12:00 zbiórka przy pomniku Hafnera. Co się dzieje między blokami? Tego będzie można dowiedzieć się podczas tegorocznych narracji. 17. edycja festiwalu odbędzie się 23 i 24 października, a sceną dla sztuki współczesnej stanie się Gdańska Żabianka.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
5: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
19: Pogoda.
18: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i Mazowszu, 15 na Śląsku, do 16 w Małopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
0: Pogodne, czwartkowe, już jesienne popołudnie z Radiem Pogoda. Za chwilę Wiesława Drojecka i paryski walczek i kolejna paryska piosenka, czyli Paryż z pocztówki Andrzeja Zauchy. No i po godzinie 16 zaproszę też Państwa na konkurs. Daję słowo, a nagrodą gwarantowaną w tym konkursie jest podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Tarará. Monsieur dame, monsieur dame, monsieur dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Jedna z najpiękniejszych melodii lat 80. C'est la vie, Andrzej Załucha na antenie Radia Pogoda, ale Państwo też dzisiaj rozśpiewani. Telefon od Ani z Wrocławia.
1: Jestem tu z Wami, znów prób się skończył czas, mogę słuchać i dzwonić nie jeden raz. I choć miałam intensywny czas, to nigdy nie przestałam kochać Was. A dzisiaj dzień morza. Kiedyś było coś takiego, jak byłam mała, co to było? A, morze, morze, a po morzu pływa ryba, która się nazywa chyba.
0: A to tego nie znałam. Rzeczywiście dzisiaj Dzień Morza, Światowy na dodatek Dzień Morza, dlatego te piosenki z morzem pojawiają się na naszej antenie i za chwilę Skaldowie, Między nami morze, piosenka o miłości, o tęsknocie. No i o morzu też, morze trochę też jest, ale dzisiaj też, jak Państwo słyszeli w wiadomościach, setne urodziny PKP, Polskich Kolei Państwowych, a ponieważ wśród naszych najpiękniejszych melodii znajdzie się piosenka na każdą okazję, to i z tej okazji też coś mamy. Po Skaldach Krzysztof Krawczyk zaśpiewa Pospieszny pociąg 8:02.

0: piosenka z okazji setnych urodzin PKP obchodzonych dzisiaj. Wszystkiego najlepszego swoją drogą dla wszystkich, którzy tworzą polskie koleje państwowe i tam pracują. I proszę pamiętać, że z punktu widzenia Radia Pogoda najważniejszy jest pociąg do najpiękniejszych melodii. A jeżeli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, to już za chwilę w konkursie Daję Słowo nagrodą gwarantowaną będzie dwuosobowe zaproszenie na koncert Gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk w Teatrze Muzycznym Roma. Ten koncert 30 września. Utwory Krawczyka zaśpiewa Michał Milowicz, a żona pana Krzysztofa, pani Ewa, a także jego menadżer Andrzej Kosmala, menadżer i przyjaciel, opowiedzą o prywatnym życiu i pewnie i piosenkach również Krzysztofa Krawczyka. Dodatkowo można będzie wygrać w konkursie Termos Radia Pogoda. Także już teraz zapraszam, można dzwonić, zgłaszać się. Nasz numer 22 444 4004. Proszę też przy okazji powiedzieć, która piosenka Krzysztofa Krawczyka jest waszą ulubioną.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
15: Muzyka i głos.

0: To oczywiście był Bill Haley w radiu Pogoda. Za 28 minut 17.
1: Daję słowo w radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Ela. Dzień dobry pani Elu, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani Moniko. Witam panią też bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ja również pani Elu, cieszę się, że się pani zgłosiła. Przed panią chyba proste zadanie, mam nadzieję, że słowo, które za chwilę pani usłyszy, przypadnie pani do gustu, że szybko poda mi pani w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą i że wygra pani wszystkie.

0: nagrody. Tego pani życzę, pani Elu.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Tylko pozostało teraz wybrać, na jaką literę ma być to słowo dla pani.
1: S jak Stefan.
0: Dobrze, w takim razie już mam w głowie to słowo na literę S. Czy jest pani gotowa?
1: Jestem.
0: Dobrze, uwaga, daję słowo szafa.
1: Sukienki, spódnice, wieszaki, drzwi, spodnie.
0: No i pięknie, wszystko nam się do szafy zmieściło. Pani Ewo, trzymamy w niej porządek. Dobrze, nie było żadnych niespodziewanych rzeczy w tej szafie, nic nam z niej nie wyskoczyło. I oczywiście gratuluję, bo idzie pani na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka do Teatru Roma już 30 września. Z kim pani pójdzie? Już wiadomo.
1: Z mężem.
0: No to proszę go serdecznie pozdrowić, proszę się dobrze bawić. No i dla państwa też termos radia Pogoda, bo to jest druga nagroda w tym konkursie.
1: Świetnie.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: jeśli nie ty, przypomni piosenkę mi wspomnienie tamtych lat. No, my to robimy w Radiu Pogoda. To oczywiście piosenka o miłości gangu Marcela, a za chwilę kolejna o tym, że miłość złe humory ma, zaśpiewa Bogdan Łazuka. Będzie też Roy Orbison, California Blue i to wszystko jeszcze przed 17 na antenie Radia Pogoda. A propos piosenek o miłości, jeżeli państwo chcieliby jakąś zadedykować komuś bliskiemu, ukochanemu lub ukochanej, to przypominam o koncercie życzeń w Radiu Pogoda, na który zaprasza Robert Janowski w sobotę i w niedzielę, chociaż w ten weekend z Robertem spotkamy się tylko w niedzielę od 10 do 14, a w sobotę przypomnę nasz program na żywo z Parku Sowińskiego w Warszawie z finału 8 Olimpiady, Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
1: Radio Pogoda. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Bykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Mon.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
17: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Do weekendu jeszcze musimy wytrzymać z deszczowo-pochmurną pogodą, choć to już wcale nie tak długo. W niedzielę ma się ocieplić i przejaśnić tak naprawdę, a przez najbliższe dni chłodno, deszczowo i pochmurno, choć też z przejaśnieniami. Na S6, uwaga, między węzłami Kołobrzeg-Zachód, Kołobrzeg-Wschód, pojazd zjechał z drogi, uderzył w bariery, utrudnienia na lewym pasie.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

szlagier wiem. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was, jeśli żonka

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
14: Radio Pogoda i czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut posłuchamy czerwonych gitar. Pojawi się zespół Alibabki. Zaśpiewa Irena Santor. A na razie wiadomości. Jest 17.
15: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
17: Znała pani tego księdza?
18: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakieś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
15: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim. Życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
19: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
15: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację Informacyjną informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
0: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
15: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
16: Pogoda.
15: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur co jakiś czas przelotnie pada deszcz. Do tego dość chłodno na termometrach, maksymalnie od 13 stopni na Warmii i Mazurach, przez 14 na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, 15 na Dolnym Śląsku, do 16 w Małopolsce.
14: Jak pogodne czwartkowe popołudnie, to oczywiście z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda. Za chwileczkę Janusz Gniatkowski i Jan Danek, Bella Bella Donna, posłuchamy czerwonych gitar, które zagrają, tak bardzo się starałem. No i otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że mogą się Państwo zgłaszać m.in. przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Przed nami, proszę Państwa, taki wyjątkowy, pełen wielu ciekawych wydarzeń weekend, bo w sobotę, przypomnę, od 10 nasze studio plenerowe w Parku Sowińskiego w Warszawie i finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów, a w niedzielę w Krakowie, proszę Państwa, wydarzenie, które objęliśmy swoim patronatem, czyli Miss Kultury 60+. Miss tego wydarzenia to taki projekt kulturalno-społeczny, który ma przełamywać stereotypy i udowadniać, że życie po 60 to jest czas pełen pasji, energii i radości. I to nie jest taki klasyczny konkurs piękności, czy to taka bardziej prezentacja osobowości, talentów, aktywności czy pasji. I w czasie tego wydarzenia też, proszę Państwa, wystąpi Robert Janowski. Pojawi się też na scenie Jerzy Kryszak. Jerzy Kryszak, który dzisiaj będzie, prawda, gościem Radia Pogoda, ale o tym już Tamara.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Tak, dzisiaj moim gościem Walejsław będzie Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: To ja to powiem. Dzień dobry, tak, będę gościem.
1: Aha, i to jest koniec. Kończymy.
2: No bo nie będę mówił, że to nie Walejsław, po prostu na ulicy.
1: Dobra, na ulicy.
2: Zwykła ulica.
1: Zwykła ulica.
2: Popularna.
1: Popularna. A tak na poważnie będziemy rozmawiać o słowach na G, P, D.
2: To nie mój alfabet. Wymyślany.
1: Zapraszam już dzisiaj po 18.
0: Jerzy Kryszak w Radiu Pogoda i oczywiście wywiad Tamary Pawlik-Lipskiej.

0: Bez nas jesień, no nie, chyba nie ma takiej opcji. Radio Pogoda gra od rana do wieczora pogodne piosenki, niezależnie od tego, co się dzieje za oknami. A Państwo mogą przystąpić do klubu pogodnych ludzi. Wiele osób zgłosiło swoją chęć bycia w klubie podczas naszych ostatnich spotkań, między innymi we Wrocławiu, ale cały czas czekam też na Państwa zgłoszenia przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy do naszego klubu, a ja przygotowuję dla Państwa oczywiście legitymację członkowską i Radio Pogoda. Godową przypinkę.
1: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Reklama.

0: tylko przypominam, że dzisiaj nie poniedziałek, nie wtorek, ale czwartek, a jutro już piątek, piąteczek, piątunio. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Marii.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry.
0: Mam przed oczami pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. Napisała pani, że przede wszystkim jest optymistką.
2: Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No to dobrze, że pani się tak ocenia, bo optymizm chyba pomaga żyć, prawda? Bo wszystko widzimy wtedy w takich no piękniejszych barwach.
2: Oczywiście.
0: Pisze też pani, że jest już na emeryturze, a w ogóle to kim pani jest z zawodu?
2: Jestem prawnikiem z wykształcenia. Pracowałam 55 lat na wymiarze sprawiedliwości, potem 37 lat jako adwokat.
0: No proszę.
2: I zakończyłam działalność przed pandemią.
0: Czyli taka praca no, dosyć trudna, wymaga jednak dużo poświęcenia naszego takiego prywatnego czasu, zaangażowania, no i też bardzo dobrej pamięci. Czy to ćwiczenie pamięci przez tyle lat bycia prawnikiem, adwokatem teraz się przydaje?
2: Tak, oczywiście. No ja pamiętam bardzo wiele spraw swoich klientów. No oczywiście, kiedy byłam chodzącą książką telefoniczną, ale wtedy nie mam wszystko w telefonie.
0: No właśnie, teraz nas telefony te komórkowe rozleniwiają, bo ja też pamiętam, tak, że kiedyś wszystkie numery telefonów do wszystkich koleżanek całej rodziny się pamiętało, miało w głowie, a teraz faktycznie jest z tym gorzej. Pani Mario, no bardzo się cieszę, że się pani zgłosiła do Klubu Pogodnych Ludzi. Ja oczywiście mam dla pani taką informację dotyczącą pani zgłoszenia, także proszę posłuchać.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Jest pieczątka, tak jak kiedyś za czasów pani pracy w kancelariach. Także wszystko zostało legalnie, pani Mario, załatwione. Witamy w klubie w takim razie. Wysyłam do pani niedługo legitymację członkowską. No i bardzo się cieszę, że jest pani w gronie tych osób pozytywnych, optymistycznych, słuchających Radia Pogoda.
2: Ja również.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: odlatują, to właśnie we wrześniu. Piotr Szczepanik przed momentem w Radiu Pogoda. U nas same najpiękniejsze melodie i właśnie a propos tej naszej muzyki państwo dzwonią.
1: No, witam serdecznie redakcję Radia Pogoda. Pani Moniko, pani powiedziała, że puszczacie, nie wiem, przeboje lat 60., 70., 80. Mhm. To z pewnością wpływa również na to, że tak jak ja, mając 66 lat, słuchając, staje się od lata o wiele młodszy. To z pewnością przekłada się na moją, niech to będzie wieczność życiową. Tak, no niestety, macie wpływ na to, że statystycznie seniorzy żyją długo, słuchając waszej stacji, słuchając te piękne piosenki. Życzę całej redakcji wszystkiego dobrego i tak trzymajcie. Do końca świata jeden dzień dłużej. Andrzej Skłodzka.
0: Dziękuję panie Andrzeju za te miłe słowa. No to stety i na szczęście tak się właśnie dzieje. Bardzo się cieszę z tego telefonu. A za kilka minut oczywiście kolejne takie melodie i z lat 60. i z 70. i będzie grupa 2 plus 1 i Leslie Gore się pojawi, Krystyna Konarska. A po godzinie 18 Aleja Sław, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Jerzym Kryszakiem. Życzę państwu więc przyjemnego wieczoru z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Słyszymy się jutro o 14:00. Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, przede wszystkim na południowym zachodzie. W nocy też może pokropić, a miejscami pojawi się mgła i będzie chłodno, bo od 4 stopni na północy do 7-10 w pozostałych regionach. Jutro przejaśnienia z przelotnym deszczem na termometrach od 13 do 16 stopni. Na A1 utrudnienia między węzłami Łódź Wschód Brzeziny, na jezdni w stronę Gdańska i na pasie zjazdowym w stronę Brzezin.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Reklama.
13: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości. Potem prognoza pogody, a potem Aleja Sław.
14: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
15: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
16: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
14: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem 2 pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
17: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
18: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
17: Mówi Izabela Kaduska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
18: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
17: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
19: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
17: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
19: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
17: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
14: coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
12: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
14: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi piłkarze mają właśnie trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
21: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Pogoda.
14: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, choć z przejaśnieniami. Miejscami też przelotne opady deszczu, głównie na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Jerzy Kryszak. A będziemy rozmawiać nie tylko o satyrze, ale też o zbliżającym się pewnym wyjątkowym, niedzielnym wydarzeniu w Krakowie. Jakim dokładnie? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj w studiu ze mną Jerzy Kryszak. Dzień dobry.
2: Już jest przesadzony Aleja Sław.
1: To możemy odwrócić rolę.
2: To znaczy sława w ogóle. Jakaś tam popularność jest, no i była, i no, na razie jest, ale sława, wielka sława to...
1: Ja tak sobie myślę, że chyba będę musiała zmienić nazwę tego programu, bo to nie jest pan pierwszym gościem, który ma...
2: Aleją Popularki.
1: Aleja Popularki. O, na przykład, też ładnie. Albo alternatywna aleja.
2: Może być. Alternatywna przez cztery.
1: A to skoro jesteśmy przy alternatywach, to lubił pan swoją postać z tego serialu?
2: Powiem, jak Iga Świątek zawsze zaczyna po meczu, mówi tak, honestly, powiem uczciwie, że nie widziałem serialu w 100%. Jak widziałem ten serial, ja wiem, pewnie by się zebrało po fragmentach jakieś 15-20% wszystkiego. Nie oglądałem, ponieważ nie oglądam nigdy, raczej mi się nie zdarza. Czasami, jeżeli coś musiałem obejrzeć z różnych względów. Nie lubię oglądać siebie po raz drugi w czymś, co już jest gotowe, skończone, oddane. Bo wiem, że nie mam na to wpływu. I co ja się będę denerwował, że ach, mogłem inaczej. Po co? To jest taka męka oglądania czegoś, co wydaje mi się, że pozornie jest skończone, a przecież to jest cały czas rozwój. Przecież ja się od tamtego czasu zmieniłem. A nawet miesiąc później, nawet dwa lata później można byłoby coś inaczej zrobić, inaczej powiedzieć, wymyślać inne albo jakiś inny gag, albo inaczej spojrzeć, może wyraziście, może... No i z tym się męczę i kładę się spać, w związku z tym nie oglądam, dlatego kładę się spać spokojniej.
1: Ale powiedział pan, nie ogląda pan po raz drugi, czyli po raz pierwszy pan ogląda.
2: Nie, po raz drugi, w sensie po raz pierwszy to jest ten udział w trakcie, tak?
1: Ach, czyli mniej więcej, to wtedy pan nie ogląda, wtedy
2: nie
1: jest
2: oglądam,
1: pan w
2: ale
1: tej
2: oglądam
1: akcji.
2: Oczami wykonawcy, tak? Trochę przewiduję, wiem jak to może wyglądać. Ewentualnie jest krótki podgląd po, ale to rzadko. Teraz jest zawsze. Kiedyś nie było takiej możliwości, żeby było można zobaczyć scenę. Jeszcze w telewizji tak, natomiast film tego nie miał. Nie miał ekraniku, nie miał, a pokaż, a dobra, zrobimy dubla. A to wszystko było w ciemno robione przecież.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ale trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Z jednej strony no nie można niczego poprawić, z drugiej strony zawsze można coś zrobić inaczej. A nie ma takiej ciekawości w panu, żeby jednak zobaczyć, co to wyszło?
2: Ja zawsze jestem za.
1: Czy wstydu nie ma?
2: No wstydu to nie ma. Jak kończę i wychodzę, mówię sobie, można było inaczej, a to już nie mam na to wpływu, tak? Mhm. Natomiast oczywiście potem się rodzi to, że można było inaczej i zawsze było tak. Od jak wchodziłem na scenę w teatrze, który jest tak zwanym, spektakl jest tak zwany powtarzalny. W każdym sensie. Obsada, no chyba, że jestem, nie wiem, jak zmiana w trakcie, ewentualnie dublura. Ale tekst jest taki sam, sytuacje są takie same, teatr jest ten sam, cała obsługa jest ta sama, światła są te same, publiczność się zmienia. Ale to wszystko jest tak samo, to jakby są... Zawsze mnie to denerwowało, że muszę powtarzać coś. Zawsze coś zmieniałem, musiałem coś zmieniać, szukałem, żeby coś zmienić. A raz, drugi, trzeci. Albo samo to wychodziło, albo miałem inny dzień, albo miałem ochotę coś dla siebie zrobić, albo inaczej powiedzieć, albo inaczej zaakcentować. Przecież to nie może być kalka. Nie cierpiałem kalki, stąd może to, że taka niezgoda na to, że już oddałem i już niczego nie poprawię. W teatrze to bym jeszcze zagrał inaczej i następnego dnia inaczej, a bym spróbował jeszcze inaczej. A to już nie, to już taśma zapisana, proszę odejść od drzwi, drzwi zamknięte, czerwony buczek, nie wchodzimy.
1: A co na te zmiany takie i dodawanie od siebie reżyserzy w teatrze? Zachwyceni byli?
2: Nie zawsze, ale nie spotkałem się z jakimiś specjalnymi rozmowami na ten temat. Nie, jakoś mi to uchodziło.

0: nie spotkało nawet od mojego szefa, którego zresztą uwielbiałem, a który widział często spektakle, tak? Bywał na nich. Czasami tylko przeleciał przez garderobę, mówiąc skończyć z tym amatorstwem, ale to nie mógł tego powiedzieć swojej małżonce i Oli Śląskiej prosto w oczy, dlatego mówił nam i przelatywał, żeby tak, żeby tylko druga strona też słyszała albo żeby doszło. Mhm. Więc to był tak, żeby nie mówić tego wprost swojej małżonce, oblatywał teatr z drugiej strony. No, ale myśmy wiedzieli, o co chodzi, więc to nie były takie zmiany, o których my teraz mówimy.
1: Wspomina Jerzy Kryszak, który dzisiaj jest gościem Alei Sław w Radiu Pogoda. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
17: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Od 13 do 16 stopni pokażą jutro termometry, w nocy miejscami nawet około 4. I może przelotnie padać, tak jak i dziś wieczorem. Miejscami w nocy pojawi się mgła ograniczająca widzialność nawet do 300 metrów. A już teraz utrudnienia na autostradach w związku z remontami. Na A1 między Warlubiem a Kopytkowym, prace również między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na A4 na Dolnym Śląsku między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem. Centymetrem miłość wyjdzie.

0: Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Przypomnę Państwu, że przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że pan Jerzy odszedł z teatru, bo przeszkadzała mu nieco powtarzalność w teatrze. Postanowiłam zatem zapytać o to, jak jest w satyrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jednak na przykład satyra, no to chyba jest trochę powtarzalna. Bo tak sobie myślę, jak potem przygotowuje się do jakiegoś występu, no to jednak pewne elementy muszą się pojawić, czy nie?
2: Nie, to są tak zwane, to jest w takiej mojej tej drodze, powiedzmy, że to jest droga godzinna, tak? 60 minut. Wychodzę i coś tam sobie gadam. Albo no, godzinę 20, albo nawet półtorej godziny. Więc mam tylko pewne takie miejsca związane z nazwiskami, z wydarzeniami, które są takimi jakby takimi wysepkami. Ale ja potem płynę tym kajakiem od wysepki do wysepki. Chyba, że tak się płynie fajnie, że nie muszę zajrzeć do wysepki, tylko że coś powstało nowego. Jakby nasypana jest nowa wysepka, tak? I od wysepki do wysepki, od takich stałych punktów mniej więcej, tak jak się łączy te kropki, to po drodze jeszcze powstaje parę innych kropeczek, które albo zapamiętam, że były fajne, albo je puszczam, bo poszły i sam zapomniałem, co mówiłem, bo nie pamiętam często, co mówiłem. Czasami się tak zdarza zbyt często, że mówię sobie, co to było? Ach, to było, co to było? Co świetne. No, była, zapomniałem, o czym mówiłem. Nic nie pamiętam. To się powtarza zawsze. Tak jak kiedyś jeździłem, jeszcze nie było telefonów. Tych telefonów, smartfonów nie było. No i byłem tak wściekły, że jak jechałem na przykład, pamiętam, akurat to mi się urodziło w drodze do Krakowa. Jadę te 3 godziny do Krakowa i takie fajne 3 żarty mi się skojarzyły. Gdzieś coś było wymyślone. Przyjechałem, zapomniałem, o czym to było, czego dotyczyło. Wiem, że było, mówię, co to było. Nie pamiętam. Mówię, muszę kupić dyktafon. Taki dyktafon, że jak o się odezwę, puk, a on się włączy, tak? Na dźwięk.
0: O, to już wyższa technologia.
2: No, to już tak, bo to było tam 90. chyba tam, powiedzmy, że tam 3., 4. rok, to już była taka technologia, no. Kto puka? A, to ja. Nagrywam, dobra. I taki magnetofon mi odpowiadał, ja mówię, fajnie, nagrywaj. Położyłem sobie nowiuteńki, świeża bateryjka, a wszystko zaznajomione, leży na fotelu, więc, że w razie czego będę jechał, się lekko nachylę, wszystko będzie słyszalne. I nagrane. No i dojechałem do Krakowa, nic po prostu, nic. Wróciłem, obok leżał, nic. Po prostu byłem tak spięty, że tu ten czeka na jakieś fajne 2-3 żarciki. Nic się nie pojawiło. Już nie jeździłem z tym, już nie. Czasami gdzieś zapisywałem na jakimś skraku papieru, jeżeli coś było dłuższego, to się zatrzymywałem i gdzieś pisałem na jakimś wydarciuchu malutkim albo czasami paznokciem coś próbowałem wygrzebać, że sygnał, chociażby hasło. No to tylko tyle. Reszta już zrezygnowałem z tego nagrywania, ponieważ wiem, że mi zamykało głowę.
0: Tu na razie stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Jerzy Kryszak jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Zbliża się 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
14: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
14: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
14: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
17: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
14: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
18: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
14: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
19: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
14: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Ladypunk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
12: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tą historię.
14: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Przemysław Pozawski, zapraszam. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych w Chinach turniejów. Hubi w Chengdu wygrał z Aleksandrem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou pokonał Mattie Bellucciego.
23: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem.
22: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Bu, a Hurkacz z Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji polskiej skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem na Narodowym, gdzie jutro zagrają z Bośnią, mówi Przemysław Frankowski.
24: Bośnia to też jest drużyna charakterna.
22: Mecz jutro o 20:45.
20: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Pogoda.
14: Parasole jutro przydadzą się wszędzie, najbardziej na północy Polski, bo tu padać ma najmocniej. Temperatura jesienna około 11 stopni w górach, w Karpatach tu najchłodniej, a najcieplej na zachodzie Polski i na południowym zachodzie 17. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, przejaśnienia też jutro są możliwe.
21: Aleja Sław, Radia Pogoda.
25: Skoro jest po godzinie 19, to znaczy, że za chwilę dalsza część naszej rozmowy z Jerzym Kryszakiem. Dzisiaj to właśnie on gości w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
21: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy teraz też na przykład zdarza się panu do telefonu coś sobie nagrać? No bo już teraz telefony pozwalają na to.
2: Tak, hasłowo tak.
1: Okej.
2: Okay. Hasłowo tak. Coś jadę. A, okej. No to go szukam, tak, włączam. Najczęściej jadę gdzieś z mapką, ale wtedy mapka jest na dole i raz, dwa, trzy, cyk, nagrywanie i to mi wystarczy, chociażby nagrać pół zdania, tak? 3-4 słowa. Wtedy już się naprowadzam.
1: Mhm. A czy na przykład, jak zdarzyło się panu zapomnieć w trasie to, co sobie pan wymyślił, jakiś żart, jakiś gag, to czy potem jednak to w którymś momencie wróciło?
2: Bez nagrania?
1: Tak. Czy to już poszło?
2: Nie, czasami tak, czasami się zdarza. Ale to, że jestem spokojny, że mogę nagrać, w związku z tym mówię, dobrze, się teraz nie mam czasu, powiedzmy, że dojeżdżam albo gdzieś jestem w mieście i chcę zobaczyć, która w lewo, która w prawo, na które rondo. W związku z tym to widocznie już jest takie zabezpieczenie, że to jest luz, nie ma ucieczki tych myśli, tylko no dobra, poczekamy, aż będzie spokój, się nagra, albo się przypomni. Wtedy się przypomina.
1: Okej. Okay. Skąd w ogóle bierze pan inspirację do występów?
2: Znikąd, zewsząd. Znikąd, czyli zewsząd. Wszystko, czyli nic. Tak, tak już jest. Ze wszystkiego. Co to było? Często jest tak, że... spotykam mnie, dzisiaj mi spotka pani. A ja pana wczoraj widziałam. Nie, ja wczoraj pana oglądałam, bo tak... Aha. Dzisiaj jak wchodzę, wychodzę, jakieś sklepu, bo śliwki, super śliwki, bardzo smaczne były. Więc wchodzę do tego sklepiku po te śliwki, bo wczoraj kupiłem za mało, były tak pyszne, że musiałem dzisiaj wrócić. Idę po te śliwki, wracam, a ja wczoraj pana oglądałem, tak? Oglądałam. No to już sobie dorobiłem dalszy ciąg. Minęliśmy się, papa, dziękuję. No, nie miałem czasu, więc... Ale sobie wymyśliłem dalszy ciąg teraz. Ja wczoraj pana oglądałam. Ja mówię, gdzie? Ona mówi, w domu. Ja wiem, żarty, bo to muszę kupić jakąś zasłonkę. Może byłem nieubrany, albo. Więc gdzieś taki żart z tego można potem wysnuć, tak? Wczoraj pana oglądałem, gdzie? Wieczorem.
1: Ale też z drugiej strony taka rozmowa zaczyna się w taki trochę dziwny sposób, bo nie wiadomo, czy ona chce powiedzieć, ale że fajnie było, czy że tak nie?
2: Była uśmiechnięta, więc nie mogło być źle.
1: Okej, okay, czyli zakłada pan jednak tę opcję pozytywną.
2: Bo gdyby powiedziała, oglądałam pana wczoraj.
1: A zdarzyło się, że ktoś podszedł do pana raczej z tymi niezbyt dobrymi emocjami, że oglądałem?
2: Tak. Chyba jakiś inaczej myślący o tym, co można z Polską zrobić.
1: Nie, bo myślę...
2: I którą drogą pójść.
1: No bo właśnie myślę sobie o tym, że jednak to jest tak, że satyra jednego rozbawi, drugiego zdenerwuje, tak? Bo jednak uderzy w jakieś czułe punkty.
2: Tak, oczywiście, że tak. Ja próbuję czasami iść środkiem, teraz nie mówię, czy idę lewą, czy prawą, ale próbuję iść środkiem, ale strasznie trudno jest, bo jednak są pewne wady i przeinaczenia i kłamstwa, których nie mogę znieść, ani obok których nie mogę przejść obojętnie. Strasznie mnie boli. Ja wiem oczywiście, że wszystko jest jasne. Polityka jest brudna, to wszystko wiemy. Polityka jest zakłamana, jest jednym wielkim oszustwem, to wszystko wiemy. Ale jednak mimo wszystko można podzielić na uczciwszych lub mniej zakłamanych, lub mniej cynicznych. Myślę, że można. Tylko trzeba troszeczkę spojrzeć na ludzi i zobaczyć jakby ich dokonania, ich drogę i próby dojścia do czegoś innego. Strasznie dużo kłamstwa, nie znoszę kłamstwa, dlatego czasami mi się noga omsknie w jedną stronę bardziej niż po środku. Zresztą iść środkiem to jest też ciężko. w tak zwanym płotku, prawda?
1: No, mówi się, że nie ma czegoś takiego jak obiektywny, tak? Więc myślę, że i ten...
2: Nie ma obiektywny... Nie,
1: iście środkiem nie
2: no
1: jest...
2: my nie jesteśmy obiektywni, tak? Człowiek nie jest obiektywny. Zawsze patrzymy przez siebie, zawsze patrzymy swoimi oczami. Mm. Nie zobaczymy oczami obiektywnymi. Które oko jest obiektywne? Lewe czy prawe? Czy obydwa? No nie ma. Nie ma obiektywnych. No nie ma.
3: Dlatego właśnie zapraszam Państwa do słuchania i lewym, i prawym uchem. Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
3: A my to nagramy
2: i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając do naszego głównego wątku.
2: Wszystko jest koglem moglem politycznym. I czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy ubijali ten kogel mogel i będziemy go jedli. Tylko zależy, jak długo będziemy bili i czy będzie cukier miałki, czy będzie prawie, że biały ten kogel mogel, czy jeszcze lekko żółtawy i będzie się czuło ziarenka kryształki cukru. Nie. A kręcimy. Trzeba kręcić. Nie wolno dopuszczać ludzi, nie wolno dopuszczać idiotów i groźnych ludzi, no błagam. A śmiech jest świetną bronią akurat. Można wyśmiać wiele złych rzeczy i może ktoś albo coś, albo my się zorientujemy, że to jest zły wybór. Bez przerwy w Polsce dajemy wybór w zasadzie patowy. Czyli nikt... A niech się teraz pobiją. Myśmy zagłosowali. Tak jest mniej więcej 50 na 50, tak? Mm-hmm. 49 na 51, 51 na 49. Albo w tamte. I teraz jak tym rozporządzać? Jeżeli ktoś bez przerwy albo daje weto, albo się nie zgadza, albo nie mamy większości. No i tak idziemy takim okrakiem, tak... No, nie chcę się denerwować.
1: No, ale ja widzę, że pana bardzo odpala ten temat.
2: Dobry wieczór państwu. Nie denerwuję się. A, opadam. Dziękuję. Tak. Założyłem spadochron.
1: Lądujemy bezpiecznie.
2: Tak.
1: Dobrze, ale to jeszcze kawałeczek obok wylądujemy.
2: Oj, coś miękkiego, ma to rację, Gdańc.
1: Jeszcze kawałeczek obok tego tematu wylądujemy, no bo... No właśnie, cały czas dążę do tego jakby pytania, czy możemy, czy jesteśmy w stanie trochę jako naród śmiać się jeszcze z polityki teraz?
2: Jest coraz gorzej. Oczywiście, że jest coraz gorzej.
1: W ogóle
2: gorzej.
1: Się śmiejemy, czy już tylko się odpalamy? Bo nawet pan się odpalił.
2: Tak, ja się odpalam się, bo się denerwuję taką sytuacją niemożności. Gdybym był politykiem, a po prostu bym krótko, albo bym krótko żył, albo bym się szybko wypisał.
1: No tak? Ale jednak jest pan satyrykiem.
2: Bo nie można, tak. Dlatego cały czas uczę się, już tyle lat.
1: Lądujemy.
2: Nie, uczę się cały czas dystansu.
1: Naprawdę? Jeszcze?
2: Cały czas się łapię na tym, że wchodzę w to wszystko, że idę w to błoto, idę, próbuję się obmyć, nic. Puf, zdejmuję buty na most. I znowu mówię, co ty robisz? Nie wchodź za głęboko. To trzeba troszeczkę mimo wszystko powierzchu, perlistość tej wody z rozbryzgów zrobi swoje. Uczę się cały czas dystansu. Jak się czasami zapominam, no to wchodzę w pół dystans niepotrzebnie. To jeszcze bez rękawic. W związku z tym uczę się dystansu. Jak się zapędzę, to się wycofuję. I tak mam cały czas. Mam taką... Nie chcę powiedzieć bańka wstanika, bo to nie góra-dół, tylko do przodu i do tyłu, ale to jest naprawdę trudne. Potem siadam i mówię tak, coś trzeba wymyślić, tylko nie żeby to było agresywne, tylko żeby było takim tym cukierkiem, który jest słodki z początku, a dopiero potem ta gorycz jest. Aha. Że potem ten widz i słuchacz poczuł tę gorycz i pomyślał sobie tak, super, ale było śmiesznie, mnie się nie podobało, ale było, bo to zależy, kto słuchał, tak? Mhm. Ale potem sobie poczuł tę gorycz. Nie zapomnę jednej rzeczy, tylko teraz krótko, widziałem, że pani wzięła oddech, ale to mam nadzieję.
1: Płuca będą wdzięczne.
2: Nie zapomnę jednej rzeczy. To było dość dawno temu, to było jakieś tam 90 chyba. To mógł być 96, 97, 98. Siedzieli lewa strona, która wtedy rządziła, prawa strona, czyli pewnie to był jakiś AWS albo rodzący się AWS, a w środku był ksiądz.
1: Ciekawe zestawienie.
2: Bardzo ciekawy zestaw. To było jakieś nieduże miasto, widocznie jakaś uroczystość była.
1: I przyszli wszyscy.
2: No musieli przyjść tak łącznie z księdzem. Nie zapomnę tego, ja się popłakałem ze śmiechu. Jak oni reagowali odwrotnie. Jak się najpierw cieszyła jedna strona, a potem jak przeszedłem na drugą stronę, jakoś jakby można powiedzieć prawie, że w dwóch zdaniach, tak? To leciało z takim ciągiem, longiem takim, raz, dwa i powrót. I potem tu był śmiech, a tu było takie strzypywanie pyłków na kolanie, żeby nie zdradzić twarzy. I tu... Ja się popłakałem ze śmiechu, przysięgam.
1: A ten ksiądz?
2: I zobaczyłem księdza, który tak nerwowo patrzył i nie wiedział, w którą stronę zająć i się robił coraz bardziej czerwony. No nie, wspaniałe. No i też tam musiał dostać swoje, ale to było niebywałe, jak taka była układanka lewa, prawa. Można było to naprawdę jak ten wskaźnik. Prawy, lewy, prawy. Przecież uwaga, teraz pan, a teraz pani. Bęc.
3: A z Jerzym Kryszakiem, który jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, słyszymy się już dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan podczas swoich występów zawsze widzi publiczność i jej reakcję?
2: Wolę, lubię. Mhm. Lubię, bo tak to nie wiem, do kogo mówię.
1: Aha.
2: Wolę być w ogóle bardzo blisko ludzi. Te 2 metry, 3 metry. Tu chcę widzieć ich oczy, chcę widzieć ich twarze. I wtedy wiem, że mówię do kogoś bezpośrednio. Nie mówię do... Teatr to jest czwarta ściana, niewidoczna, mhm. tak? Gramy raz, dwa, trzy z tyłu. Czwarta jest bezpieczna, bo jest ciemna. Mhm. Ciemna, niewidoczna. No czasami oczywiście widać ten pierwszy, drugi, trzeci rząd. Ale generalnie jest tak zwana pusta ściana.
1: Mhm.
2: Znaczy pusta. Jest, nie ma jej tak naprawdę, jest czarna. Czarna, niewidoczna, teatralna. A tutaj to ja chcę mieć tych ludzi tu, chcę ich widzieć, chcę widzieć spojrzenie, chcę widzieć wszystko, jak się zachowują, jak czasami coś, jakby nawiązać dialog, bo to generalnie jest dialog. Dlatego chcę rozmawiać. W teatrze jest, mamy przekaz pewien, mhm. Jednoznaczny od autora, jakiś tam mamy ładunek emocjonalny, intelektualny, będz zawarty, zrobiony, uformowany przez reżysera, puszczamy, bo tak? Mają tę paczkę, sobie rozwiązujemy w trakcie i się cieszą tym, to co było w środku. Tu ja mam od razu kontakt ze wszystkimi. Ktoś się uśmiecha, ktoś widzę, jeżeli ktoś mi lekko odpada, to cały czas, co jakiś czas mi sprawdzam, czy ten żart go ożywił, czy drugi żart go ożywił, czy nie. Zdarzają się oczywiście, no to już widzę, że jeżeli ja troszeczkę idę inną stroną, to widzę, że ta strona jest dalej ode mnie i że widzę, że się lekko zamyka, albo że jest ugodzony, albo że się nie zgadza. I dopiero tak sprawdzam, czy coś trafiło, czy nie. I wtedy po tym, jeżeli coś trafiło, to patrzę, co to mogło być i zobaczę jeszcze drugi raz, się upewniam, czy już jest kupiony, lekko nawrócony, czy jednak cały czas się broni. Bo mimo wszystko ja taką robię sobie małą misyjkę, tak sprzedaję takie te cukierki słodkie z tym gorzkim wnętrzem. No takim, może czasami za kwaśnym, ale jak się tak weźmie i troszeczkę ten słodycz już pójdzie, to ten kwasek tak gdzieś zostaje, albo gorycz. To dobrze. Znaczy,
1: to
2: wolę
1: chyba,
2: tak.
1: To chyba dobrze.
2: Znaczy, wolę tak.
1: No tak, nie może być zbyt słodko.
2: No bo nie, no, jak tylko cukierkowo, to jest takie, to taka nieprawda jest, nie? To nie ma cukierków. Cukierki są raz, drugi, ale cały czas się nie zdarza, żebyśmy jedli cukierki. W związku z tym to samo jest w życiu, to samo jest z naszymi poglądami. Nie mogą być za słodkie, bo nie zauważymy złego. Nie zauważymy, że drugi cukierek jest oszukany, tak? Albo że jest go mniej, albo że jest cierpki, albo że jest nie tej produkcji, albo nie tej firmy, albo jest załgany i nie ma co w ogóle brać go do ust.
1: Ale tak sobie też myślę o tym, że to musi być trudne zadanie, żeby tworzyć satyrę, no bo na przykład no nie wyciągnie pan jakiegoś gotowego swojego programu, na przykład sprzed 20 lat. Wszystko się zmieniło.
2: Tak, no wiem, zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę piosenkę.

0: Ale jakie to jest wspaniałe. Przecież ona śpiewa tę piosenkę od 30 lat.
1: Oby tylko.
0: Cały czas jest festiwal Sopot, Top Top Top, albo Utop, albo Zakop. Wszystko jest ekstra top, super, uniwersal top. Wszystko będzie top. I ta sama piosenka od 25 lat. Genialne. To jest genialne. To jest genialne. Ja wprawdzie też śpiewam od jakiegoś czasu tę samą piosenkę, którą oddałem w 2023 roku. Śpiewam tej Szczęśliwej Polski, bo cały czas mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze to słońce wzejdzie, nie, już nie mówię o klimacie, ale nad Polską takie ciut cieplejsze, nie takie, że się chowa, nie wiadomo, czy jest zaćmienie, czy jest odćmienie, czy jest wyćmienie, a czy ono się pojawi, czy są te promienie, czy ono dłużej poświeci, czy ono szybciej zgaśnie. Tak strasznie tego nie lubię. Tak śpiewam raz, że lubimy stare piosenki, lubimy te piosenki, które znamy, ale dwa, tak sobie myślę, że to chyba też jest moje takie myślenie życzeniowe i pewnie będę tak długo ją sobie mruczał i mruczał Państwu tak długo, dopóki w ogóle będę mruczał. Jak nie będę mruczał, no to już nikt jej nie będzie śpiewał.
1: Pomruczymy jeszcze za chwilę w Alei Sław Radia Pogoda. Jerzy Kryszak jest dzisiaj moim i Państwa gościem, a ja przypominam, że jeśli chcieliby Państwo zobaczyć Pana Jerzego na żywo, no to będzie taka okazja już w najbliższą niedzielę w Krakowie podczas drugiej edycji festiwalu i konkursu Miss Kultury 60+. Tam też spotkają się Państwo z naszym prowadzącym Robertem Janowskim, który zasiądzie w jury. A do rozmowy w Alei Sław wracamy do słowa. Nie za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Została ostatnia reklama.
21: Kategoria trawienie.
22: Po jednej nutce.
21: Ciężko na żołądku.
22: A teraz?
21: Uczucie pełności.
22: Dobrze, i ostatni.
21: Gazy.
22: Świetnie, a co można na to zaradzić?
21: Najlepiej zastosować Travisto.
23: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Mrucząc jedno. Przepraszam.
2: Mrucząc jedno, mówiąc drugie.
1: Mrucząc jedno. No właśnie, tutaj jest jeszcze cały ten element mówienia drugiego. Czy ma pan jednak wrażenie, że na przykład teraz jest panu łatwiej tworzyć żarty, tworzyć satyrę? To jest, w ogóle da się to porównać, że na przykład kiedyś było inaczej, kiedyś było lepiej.
2: Tak, kiedyś było łatwiej.
1: Naprawdę było łatwiej kiedyś?
2: Łatwiej było, ale z prostego powodu. Kiedyś było łatwiej do tego 88 roku gdzieś tak, tak?
1: Bo wszystko i tak było wycięte przez cenzurę, to było łatwiej.
2: Nie, nie chodzi o wycięcie, chodziło o zwyczajne, zwykłe, fajne aluzyjki, puszczane boczkiem, nie nazwane do końca, tak?
1: Okay.
2: I to tak leciały takie rysuneczki, a takie misterne... Można było sobie wszystko zrobić, a publiczność sobie odczytywała to, co chciała. Najczęściej się, i najczęściej było tak zwane, i była jedna strona do wyśmiania. Jedna strona do wyśmiania. Wtedy wszyscy byliśmy razem i była tamta strona. Potem, to mówię już po stanie wojennym, potem wszystkim, tak? Natomiast potem, jak się to wszystko wysypało, tak zwane wolne słowo, powstało 25 partii i 15, siedziały dwie osoby na kanapie i to już była partia, kiedy był taki okres. To wtedy już się zaczęliśmy, jeszcze było to wszystko rozczłonkowane i śmiech jeszcze dotyczył wszystkich. Ale powoli, jak żeśmy się zaczęli grupować na lewą i prawą. Dzisiaj nie wiadomo, co jest lewa, co to jest prawa w ogóle. Ale na dwa obozy, powiedzmy, no to ten wąwóz jest coraz... Kiedyś był rów, a który można było przeskoczyć. Teraz jest wąwóz, w którym się już nic i długo nie da zrobić. Długo. Ponieważ jesteśmy już... Jedna i druga strona jest okopana. Stoją tam takie jakieś betonowe te, że już czołgi nawet nie przyjadą, ani z tej strony, ani z tamtej strony. Za dużo nie ma nabojów, więc te naboje tak czasami coś przeleci, tam, a tu a to tam ktoś kogoś, a to taki będzie pojedynek, a to przyjdzie kilku takich na koniu, i zaczynam krzyczeć, a ty zdrajco, ty chamie, no potem znowu się wróci, to tam polecę jakieś kamienie, którego i tak nie dosięgną, bo już, on już wrócił, tak. I, no i takich tych, co tak przed wojska, takich wyskakiwali na tych konikach i tak wykrzykiwali, potem szybko się schować. I ta wojna się długo nie skończy. Nie zasypiamy tego rowu. Ja tylko jak wychodzę do ludzi, wiem, że musi być taki poziom, no bo statystycznie tak jest, że musi być 50-50. Albo czasami, w zależności od regionu,
1: no właśnie.
2: 60-40, tak?
1: Myślę, że 60... są takie regiony, że może być nawet chyba 80-20.
2: No, są takie miejsca, bywają. Ale to i dotyczy jednej i drugiej strony.
1: Oczywiście.
2: No to wiemy, gdzie jesteśmy i to wtedy... Ale no to najczęściej mamy jednak mimo wszystko te 50-50. Ja nie chcę, jakby moim zadaniem nie jest nikogo obrazić. Nie chcę nikogo obrazić, bo wiem, że to jeszcze gorzej, że to jest powodem takiego przyspawania jeszcze większego. Kolejny dekiel jest przyspawany, więc to trzeba delikatnie to rozspawać, takie robić szczelinki. Może się uda, a może pójdzie jeden śmieszek, może drugi, a może ktoś zrozumie, rzeczywiście może zobaczy, może tego nie widział. A więc takie moje nauki, ja to gdzieś to już mówiłem pewnie wielokrotnie, że to nie jest misja, to jest taka misja, tak, jest taka malutka misja i tak wyrywam tak po jednej osobie, tak troszeczkę nauczam, biorę na bok i tak tłumaczę, że jednak co jest cynizm w polityce, to jest straszna rzecz, bo ona prowadzi, wpuszcza nas w takie coraz większe bagno i tak toniemy, w tym kłamstwie toniemy, uwierzymy we wszystko, co nam powiedzą, tak nie może być. Trzeba mieć ten dystans, którego ja się tak często łapię i zwiększam. Mówię, co ty robisz? Nie wchodź to, wyjdź na suche. Błagam cię. Chociaż na jakąś odległość, 2 metry wystarczy.
1: No właśnie dlatego przepraszam, że się śmieję, ale właśnie mówi pan tutaj o tym dystansie, którego pan się uczy. A za każdym razem zaczynamy, pojawia się słowo na P i po prostu tutaj jest...
2: Ja wiem. No i cały czas się uczę i znowu się wycofuję.
1: To nie koniec. detonacji i słów na P. Aleja Sław z Jerzym Kryszakiem w roli głównej. Wracam po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Została ostatnia reklama.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Przed nami jeszcze godzina naszego spotkania w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dopiero dołączyli i spieszę poinformować lub może bardziej przypomnieć, że dziś moim i Państwa gościem jest Jerzy Kryszak.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan na przykład ogląda wiadomości, jakieś informacje na bieżąco, żeby wiedzieć tak, co się dzieje, jak się, że tak ujmę, naparzają między sobą politycy? Czy to już
2: czasami
1: tak trochę pan
2: teraz już nie wchodzę w to za głęboko, ponieważ...
1: Bo lubię, ten dystans.
2: Bo jest za dużo małych wydarzeń. Aha. Typu ktoś kogoś kopnął, ktoś się przewrócił, pijany, tak jest strasznie tak dużo, że gdyby to spisać, no to po prostu nic, tylko bym tylko cytował. A nic mi z cytatów, bo to oni są, tak? Ci chłopcy już mają to przypisane. W związku z tym nie mogę tego pogrubić już, bo to już jest tak grube. Bo żeby robić karykaturę, to trzeba ten dłuższą, szerszą kreską, ciemniejszą zrobić, tak? No to co mam? Mam ją jeszcze pogrubić?
1: No
2: nie,
1: tak.
2: Ona już jest wykaligrafowana, pisana różnymi sposobami, albo
1: to już się nie
2: duży,
1: da.
2: Albo mały. No, no nie da się tego pogrubiać, więc trzeba z tego zrezygnować. I z małych wydarzeń już nawet nie biorę tego, bo raczej próbuję robić z tak zwanej atmosfery wzajemnej cokolwiek, tak? Ktoś jest z tyłu o te 2 stopnie, ktoś jest z przodu o te 2 stopnie. Ktoś komuś powiedział, ale najchętniej korzystam z jednego wydarzenia, drugiego wydarzenia, które sobie coś ulepi wokół tego własną anegdotę, a nie takie, taka sterta śmieć, tak, a teraz uwaga, plastikowe na lewo, papierowe na prawo. Nie robię takich, nie wybieram tego z tej taśmy, bo to dramat, dlatego śmieciarek nie przyjmuję już.
1: To z czego jeszcze możemy się śmiać oprócz tego słowa na P?
2: Ze wszystkiego można się śmiać. No głupoty jest tyle wspaniałej. Naprawdę jest tyle wspaniałej głupoty. Ale takie są naprawdę czasami się zdarzają takie zwykłe, ludzkie, fajne przeinaczenia, zabrnięcia, pomyłki. Z tego też się można śmiać. Trzeba się śmiać z głupoty. No, jesteśmy tak... Mówię o ludzkości w ogóle. Jest tak głupia ta ludzkość, tak strasznie głupia, że ja już będę wracał do tego, jeszcze raz no wrócę do tego, to jest ta ustawa, nie wiem, nie czytałem tej ustawy, nie wiem, co tam było o tej szarlatanerii, ale że my jesteśmy w stanie uwierzyć w każde kłamstwo. To jest teraz coś, co mi nie daje spać, że nie jesteśmy w stanie, mówię o mediach teraz, nie jesteśmy w stanie i o odbiorcach, nie jesteśmy w stanie uwierzyć w prawdę. A przychodzimy na nią lekko utyskując, że pewnie coś tam jest nie tak. Każde kłamstwo łykamy jak pelikan. Po prostu łykamy, jak tych ryb jest pełno i te pelikany są nażarte, ale łykamy kolejne kłamstwa. Coś niesamowitego, jak łatwo nam przychodzi łyknąć kłamstwo. Nieprawdopodobne. To jest wszystko od tego internetu, sam się nabrałem, żeśmy przed chwileczką się zgodzili. Sam się nabrałem na jakiegoś fejka cholernego. Ja czasami próbuję, tego nie sprawdzałem, bo mi się nie wydawało to możliwe, żeby ktoś tak ordynarnie, tak obrzydliwe wymyślił takiego fejka obrzydliwego. Dlatego czasami jak coś mówię, niemożliwe to jest. No i szukam teraz jakiegoś źródła, to jest fake czy nie, bo czasami mi się nie chce wierzyć.
1: Ale,
2: no i czasami łapię, ale czasami mi się nie wpadnę na to, że ktoś zrobił fejka z czegoś jakby zbyt cennego, żeby to rozrobić na taką miazgę jakąś błotnistą. Fuj.
1: No i jakby też myślę, że tu jest ten problem, że rzeczywiście trochę tak jak z piosenkami, lubimy to, co znamy i jeżeli ktoś dużo razy nam powtórzy daną informację, to też nam się w końcu wydaje, że to kłamstwo no jest jednak prawdą. Ja wiem, być może dlatego jest... tak to łykamy.
2: Ten numer 100 razy powtórzyć, ale to 100 razy powtórzyć to jeszcze było za Niemca.
1: Okay.
2: I wtedy prawda była tak, już przyznawana, już po 101 raz to już jest prawda. Tutaj jest, nie ma w ogóle takiej liczby. To jest w zasadzie 1:1. Wystarczy naprawdę, że wystarczy to zrobić, że proszek z cytryny zmieszać z czymkolwiek i położyć naprawdę na taki kompres zrobić na nogi, a to nie będą się na przykład pociły, tak? No jestem przekonany, że ktoś to zrobi, no. Włoży ten nogi w ten woreczek jeszcze z czosnkiem albo z tym poleje wodą i będzie przez noc wejść to, bo mówią, że naprawdę jest to świetne, no.
1: No, ale to też jest kwestia trochę autorytetów. Jak pan tak mówi, to ja sobie myślę, a może trzeba sprawdzić.
2: No właśnie.
1: Facet wie, o czym mówi.
2: Mówimy o mecie teraz, tak? Jesteśmy już na mecie, a tu się okazuje, mój przyjaciel, chirurg wspaniały, a z ogromnym dorobkiem, widzę, że on mówi o tym, że coś jelita trzeba czyścić jakimś badziewiem. I dzwonię do niego, dwa dni temu. Ja mówię, widziałem, co to jest. On mówi, no co, nie mam na to wpływu. Jest jego... A sylwetka, jego wizerunek. On mówi, on do mnie mówi. Ten głos troszeczkę taki jest coś dziwny, a to jakby był nagrywany, nie wiem, złym mikrofonem, tak? Ale jest ten głos mniej więcej podobny. I on mówi, pokazuje tu jakiś słoik z jelitami, że to właśnie coś przeczyszcza, takie coś, preparat podaje, mówi takie rzeczy, to i to łykamy to. I o, kolejne pelikany. I bęc. No jak to jest możliwe? Dlaczego nie ufamy lekarzom? Dlaczego nie ufamy nauce? Dlaczego tego nie sprawdzamy? O co chodzi? Dlaczego idą do jakiegoś gościa, który trzyma mi głowę, ręce na głowę, na głowie i mówi wstań? Ja jeszcze nie mogę. A teraz? Jeszcze nie. Teraz. I ja co lepiej? Nie wiem. Chyba tak. No bo po co mi trzymał te ręce? Co, obrazić mam gościa? Powiedzieć, nie, nie. Te ręce to sobie wstań do...
1: Tam, gdzie słońce nie dochodzi.
2: Na przykład, tak. No więc o co chodzi? Dlaczego tak jest? Dlaczego wierzymy? Dlaczego ten powtarza lewoskrętą, ten witaminę C leci normalnie w kółko od lewego ucha? Dlaczego on to mówi? Dlaczego rezygnujemy z takich rzeczy? Bo co? Bo jeden zgon nastąpił na milion? To wszystko, to ma zginąć wtedy 40 na milion? 50, 100 ma zginąć? No dlaczego tacy jesteśmy? Takimi idiotami jesteśmy, no.
1: Jerzy Kryszak jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jednak widzę, że są dwa słowa, które pana odpadają. Pana P i drugie jest na G, czyli głupota, tak?
2: No głupota, tak, głupota okay. Jest niesamowita.
1: To
2: no,
1: znowu naprawdę. Weźmiemy to słowo na D, czyli dystans.
2: No, a tak, dobra, wycofuję się.
1: No bo tak, no bo cały czas pan ćwiczy, tak jak zresztą pan powiedział, tak, dystans. Więc teraz poćwiczymy znowu dystans. To dlaczego w ogóle pan się zajął satyrą?
2: A, no właśnie, żeby...
1: Przeczytałam, przyznam szczerze, w internecie. No, przepraszam, nie mam gazet z lat 90, ale
2: kłamstwo,
1: ktoś
2: no,
1: coś...
2: Internetowe kłamstwo.
1: No właśnie, więc jeśli to jest fake, to wyprostujmy no, to. Było napisane tak. W latach 90 wziął definitywny rozwód z teatrem.
2: No, w latach 80, koniec lat 80. No, mniej więcej.
1: Ale i to był definitywny rozwód?
2: Tak.
1: Okej.
2: Okay. Tak, bo...
1: Nie było to udane małżeństwo teatralne?
2: Nie, wspaniałe. Wspaniałe, naprawdę. No, niezwykłe. Wspominam, no... rewelacyjnie. Jeden i drugi teatr. W jednym sobie zagrałem coś wspaniałego, czyli Robespiera w sprawie Dantona. Wspaniałe, co wspominam. A wprawdzie był to Krasowski, to nie był człowiek lubiany wtedy w Polsce przez artystów. No, taki był gdzieś tam pewnie umoczony w jakieś tam partyjne te. Natomiast był fachowcem, to ja zawsze mu będę oddawał. No i w Teatrze Słowackiego sobie zagrałem, potem otworzyłem teatr miniatura, taki nowy teatr powstał po malarni. Zagrałem sobie Mario i Czarodzieja i Savonarole. Wspaniale, genialnie napisany tekst dla Savonaroli, czyli dla fanatyka. A jeszcze wtedy miałem, pamiętam, to był 27 marca, czyli był Międzynarodowy Dzień Teatru i to była premiera na otwarcie tego miniatury. I ja nagle, dzień wcześniej, mam coś 38, jesteśmy już po próbie i biorę jakieś lekarstwa. Mieszkam 100 metrów w zasadzie od Teatru Słowackiego. Biorę na nią jakąś pełną garść, rano się budzę, jest 39. Ja mówię, kurczę, do kolegi mówię, idź Andrzej, powiedz tej skuszance, która reżyserowała to, że nie dam rady, po prostu nie dam rady, nie, no nie zagram, po prostu sobie leje się ze mnie, jestem nieprzytomny, kurczę, ledwo patrzę, no boli mnie wszystko, poszedł. To przyszedł jeszcze z garścią innych tabletek, by tak musisz. Powiedziała, że musisz.
1: O.
2: A ja tam miałem kostium taki z kapturem, taki jak na mnicha. I on był taki teatralny, czyli nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, tylko był z weluru jakiegoś czarnego, podszyty jeszcze jakąś podszewką, żeby to...
1: Żeby cieplej było.
2: No, żeby trzymało formę jakąś,
1: wiadomo.
2: Tak? No, nie mam. Ja tam stałem już przed wejściem. Już byłem na sali, bo schodziłem po takich wzdłuż, po schodach wzdłuż publiczności. Wchodziłem na scenę, stąd się był pierwszy dialog z Marysią Nowotarską. I pamiętam, że po prostu byłem mokry. Leciało ze mnie. Ten kostium ciężki, ale to rzeczywiście zawsze będę wspominał takie rzeczy, bo teatr lubi takie bardzo szczególne sytuacje. Czyli jak w tym przypadku, tak? Czyli przedzieranie się przez własną gorączkę. Ta gorączka, którą ten Savonara niezwykle zapalony. Taki. No to ta gorączka jakby moim zdaniem pomagała uzyskać ten stan takiego rozedrgania. I to było niesamowite, bo ja to gdzieś czułem, ja byłem mokry, ale chciałem to wykrzyczeć, wycharczyć. A nie zapomnę tego, gdzie byłem w zasadzie jedną nogą w tymże Savonaroli. Tego nie zapomnę. To było wspaniałe uczucie. I pamiętam, że później, już będąc, mając 36, chciałem ten stan uzyskać. To raczej nie dążyłem do tego, żeby powtórzyć to, tylko zbliżyć się do tamtego stanu. To było rewelacyjne. To po prostu szukałem siebie z tamtego, z premiery, bo to raz, że premiera, dwa, że... A przede wszystkim to, że leje się ze mnie, jestem mokry, ledwo mówię, ale muszę przebyć, bo fanatyzm tamtego gościa był na tym samym poziomie, co moja gorączka. Genialne, to wspaniałe, pan, nie zapomnę tego, to uwielbiam.
1: No właśnie, no to, a potem nastąpiło.
2: No, a jeszcze, no tak, a jeszcze po tym Dantonie, to też w Warszawie dwa tygodnie wcześniej, bo się taki sam Danton poleciał z Pawlikiem i z Przoniakiem w Teatrze Powszechnym. I na Krasnowskim tak specjalnie przyspieszyli premierę. Myśmy mieli to przyspieszyli, żeby wszyscy pisali o Warszawie. No bo tak troszkę miał tu ślinianki tak lekko coś. No i przyjechał Wajda na tę imprezę, naszą premierę. Ja nawet nie wiedziałem, że był Wajda. I są ukłony po premierze. Nerwy, a tu wszystko to. I nagle za kulisami Wajda wchodzi, w zasadzie na scenę wchodzi, znaczy Sosiego, bierze mnie tak w pół, wynosi to w kulisy, gratulując. To było moje pierwsze spotkanie i ostatnie z Wajdą.
1: Ale przynajmniej historia została.
2: Tak, ale w mojej głowie nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta, ale tego nie zapomnę. Tak, więc teatr mi dał strasznie dużo. Już nie mówiąc potem o Ateneum, ale teatr był... Teatr jest czymś niezwykle bezpiecznym i takim bezpiecznym, ponieważ no, chyba, że ktoś napisał, wziął sztukę, która specjalnie została napisana, powiedzmy, miesiąc temu, tak? Z jakimiś tam politycznymi podtekstami. Ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś autorem, który jest tak zwanym uznanym autorem teatralnym, no to on odpowiada za tamto. Oczywiście. Za zawartość, tak? Reżyser odpowiada za konstrukcję całego spektaklu. Natomiast ja jestem jakby siłą rzeczy gdzieś idę za autorem. Czy bym chciał, czy nie. Wbrew mogę iść razem, pod rękę, mogę mu uciekać, ale gdzieś to cały czas się będzie mi to, ta dróżka, jego dróżka, o której on myślał, pisząc to. Gdzieś to się zawsze będziemy, zaczniemy razem i skończymy razem, tak? Aczkolwiek widz może sobie różne rzeczy, czytając może odebrać co inaczej, a oglądając spektakl inaczej, ale to już jest kwestia innego przeakcentowania, położenia sił, środków w inne miejsca, ale to nie ma znaczenia. Tak naprawdę teatr jest takim cudownym, bezpiecznym miejscem.
1: A do rozmowy o tym, co ma i nie ma znaczenia, wrócimy w Radiu Pogoda za chwilę. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jerzy Kryszak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Najpiękniejszy jest teatr, kiedy nie ma nikogo. Kiedy jest jedno światło, to powiedzmy takie robocze na scenie. Nie ma na widowni nikogo. Są te czarne zawsze kulisy wspaniałe. Już wiszące tam tyle lat, że tam można już się nabawić pylicy. Ale zawsze jest taka przestrzeń, która jest gotowa do zapełnienia. Albo sobą, albo czymś. Albo czymś. Teatrem do zapełnienia, tak? Bo teatr to jest to, co się dzieje między aktorem a widzem. Między nadawcą a odbiorcą. To jest teatr. Jak się jest w tym miejscu takim, które czeka na wypełnienie, taka jest piękna cisza w teatrze. Jak nie ma nikogo, jest tylko ta czerń, takie już malutkie światełeczko. Cudowne. Wtedy można sobie mówić swoją własną sztukę. I to nikt tego nie słyszy. I robiłem to wielokrotnie. Jest wspaniałe. Wspaniałe tak siedzieć na proscenium i sobie mówić. Stworzyć swój własny teatr na chwilę.
2: No ale to tu cały czas mamy ten słodki cukierek. A gdzie jest to nadzieje, które jednak spowodowało, że pan odszedł
1: teatr. To nie miałam... To... Zwyciężyła jedna rzecz. Moja potrzeba zmiany. To znaczy, ja nie wiedziałam, po co będę w teatrze. Bo tak jakoś byłem wychowany, że jeżeli gram coś, co na przykład gram D'Antona, to była Polska gdzieś tam, tak? Gdzieś tam zawsze była Polska, czyli mowa o władzy, o refleksjach i o lekcji płynącej na przykład z przemyślenia pani Przybyszewskiej w przypadku D'Antona. Zresztą akurat D'Antona grałem w Termidorze Przybyszewskiej, grałem w 93 Przybyszewskiej, bo to w Teatrze Ateneum i grałem w D'Antonie i grałem w Termidorze jako student, jako dyplom. Czyli grałem w trzech spektaklach. Chyba nie ma takiego drugiego gościa na świecie, który by zagrał w trzech sztukach pani Przybyszewskiej. Wspaniałe to są dramaty, naprawdę wspaniałe, takie pełne ognia. Ona jest tak niezwykle emocjonalna, jest tak uczuciowa. A wspaniała jest ta Przybyszewska, wspaniała. Naprawdę życzę, jak ktoś nie zna, niech sobie przeczyta. Dramaty Przybyszewskiej są gdzieś wydane. Ale wracam, czy mnie zabrakło jednej rzeczy. 88 rok, znowu się zaczyna, niby już jest zgłoszony okrągły stół, ale jeszcze mamy problemy. Potem już jest okrągły stół i potem się dzieje coś niesamowitego, tak? Wybucha tak zwana wolność. Znaczy, zrzucamy ten brat ze wschodu, już jest za drzwiami. Już nie wchodzi. I rodzi się taka wolność, czyli możemy mówić wszystko. Czyli wszystko, czyli co? Czy w teatrze gram coś, co... Nastroje na ulicy są wspaniałe, albo walczące, albo jest jakaś euforia, albo jest wszystko naprawdę jest na wysokim C. Coś się stało ważnego. Wygraliśmy i teraz jest rząd, tu ten Mazowiecki, to Gierymki, a, a, no, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a,

0: A wszystko, to wszystko powstaje. Na naszych oczach tworzy się nowy ustrój. Mhm. No, a ja mam grać teraz coś, co... Gdybym jeszcze grał Dantona, to bym pewnie krzyczał. Gdybym grał Hamleta, pewnie bym to wykrzyczał. Mhm. Albo bym coś zmienił, albo bym coś... A coś bym nagiął, żeby było to bliżej ludzi. Ale teraz mam zagrać jakiegoś Moliera, mam zagrać? Dlaczego? Co mi ten Molier? W jakiej sprawie? Mm-hmm. I powiedziałam mojemu ukochanemu gościowi, mówię, szefie kochany, pocałowałam go w rękę, ja mówię, odchodzę. Ja nie wiem, co mam robić w teatrze. Po co mam wyjść na scenę? Mm-hmm. Po co mam wyjść? Nie wiem. Tylko po to, żeby zagrać jakąś sztukę kolejną, żeby zobaczyć, że jestem w obsadzie znowu? No i co, ale a może bym... Nie wiem, już się migałem od roku, mówię, to byłem w jakiejś obsadzie jakiejś sztuki. Ani mnie to... Ani ziemi, ani twarzy, nic. Ja mam...
1: Porządny teatr, porządna sztuka, a tu...
0: Nie mam po co wyjść w porządnej sztuce. Mhm. Nie mam, to nie było dla porządnych sztuk. To albo walczymy, albo wyrównujemy, albo kłócimy się o swoje. Czy budujemy ten ustrój tak, jak możemy najlepiej? No, zbudowaliśmy tak, jak żeśmy zbudowali. Mało było państw, mało było krajów, narodów, które budowały od nowa cały ustrój, oszukiwany przez tyle lat. Czy to zmienić, ile musiało się w ludziach pozmieniać, jeżeli się w ogóle zmieniło? Czasami tamta lekcja nie do wszystkich dotarła. Niektórzy zostali jedną nogą po tamtej stronie i nie mogą się z tym pogodzić. Zostali, bo ktoś poszedł dalej, ktoś szybciej, ktoś nie rozumie, dlaczego komuś się udało, mnie nie. Ja już nie mówię o tym, ile osób przegrało to przejście, tak? Z jednej strony na drugą. Ale była cała masa ludzi wygranych, ale tak naprawdę to wygrała Polska, tak naprawdę. Tylko, że potem nastąpiły właśnie takie fantastyczne zmiany jak internet, który zawładnął kłamstwem, zawładnął tym złym nurtem. Bo internet ma oczywiście, to są jakby dwie rzeki płynące równolegle. Jedna jest wspaniała, genialna, to jest naprawdę wynalazek psu tysiąclecia, tak? Mm. To jest coś cudownego. A drugi tak tej śmierdzącej, płynącej, takiej zimnej magmy. Wiem, że jest gorąca, ale to jest takie zimne gówno, za przeproszeniem, które płynie, taki sam potok. Jak teraz stamtąd, gdzie czasami się coś trafi, jak uratować kogoś, kto w tym potoku, kto wszedł, kto nie może wyjść, bo go ten prąd zabiera. W te kłamstwa, w te oszustwa, w te fejwy obrzydliwe, w te zmyślone, te cyniczne, sprawdzające się w samym klikaniu, w niczym innym. Bo tylko po to idą. Prawdopodobnie nienawidzę tej nieuczciwości. Nienawidzę tej nieuczciwości. A tu, mając świadomość pewnej anonimowości, pewnej, bo... Można pewnie dojść do każdego, chociaż i tak z trudnościami pewnie przez każdego, bo przez te wszystkie darki przejść, albo przez inne zmyłki, ślepe wrota, pewnie nie dojdziemy do każdego, ale to jest obrzydliwe, że ludzie, źli ludzie, się mali, zawistni, dostali takie narzędzie do ręki, to jest okropne. No ale nic, musimy sobie radzić. Raz w lewo, raz w prawo, szukajmy czystej wody.
2: A do rozmowy z Jerzym Kryszakiem jeszcze dzisiaj wrócimy. To nie koniec Alei Sław Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
3: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zapytam, bo jednak to aktorstwo dało panu chyba dużo, myślę sobie w tym... Mam tu na myśli to, jak pan świetnie udaje głosy innych ludzi.
3: Nie, to nie jest tak. To nie jest tak. Ja
2: gdzieś, aktorstwo nie miało na to wpływu?
3: Ja nie chcę tego... Nie.
2: Okej.
3: Okay. To miał wpływ na to kolega, którego trzeba było zastąpić, jak był chory.
2: O matko.
3: I wtedy pamiętałem, jak mówił. Świetnie, świetnie to robił. Świetnie miał słuch absolutny. Miał taki sposób na przerobienie tego, na złapanie tego głosu. Jak pamiętam, gdzieś chciałem Mazowieckiego robić, no tak coś mówiłem. Coś mówiłem. Dopiero potem usłyszałem, jak raz posługując się metodą kolegi, myślę, złapałem Mazowieckiego. Ja zobaczyłem, że mówię, i to nagle mówię sobie coś fantastycznego. Tak troszeczkę sypnęło, bo miał chyba zęby zrobione czy coś. No to go pokochałem. Ale to tylko zwróciłem uwagę, że Waldek, mówię o Waldku Okno, który na mnie w polskim zarobił głosy, on w pewnym momencie robił coś 15 głosów, więc już był rozpoznawalny czasami te głosy, więc musieliśmy brać od niego, żeby on szukał nowych, a my weźmiemy sobie jego stare. Stąd wziąłem na przykład Michnika, którego po prostu... Ja słyszałem, jak mówi Michnik, ale nie umiałem wejść na tę ścieżkę. Natomiast usłyszałem Waldka, jak Waldek to nagrywa. Mówię, No mówię, jest, tak? No po prostu jest pod ręką, tylko usłyszeć to. Tak jak Stasiu tym coś... żeśmy jeździli razem przez 2-3 lata w takim większej grupie i Stasiu mówił taki jakiś monolog i potem się coś czepiał Jaruzelskiego i mówił fragmentem jakby próbował zrobić głos Jaruzelskiego. Ja rzadko słucham kolegów, ale słyszę Staśka i tak, wiem, że tylko Stasiek robi tak i tak coś tam i dał mi tym jednym tym cykiem takim. I wtedy ja usłyszałem, obywatele, w tym dniu dzisiejszym. I nagle zobaczyłem, bo jakby w rytm. Stasiek mi dał, że on tak smokał i dał taki rytm. Jak złapałem sobie ten rytm, to ten głos jakby już za tym poszedł. Więc tak się uczyłem, teraz nie miał nic do tego tak naprawdę. A szczerze mówiąc, teraz żeby nikt nie słyszał, dobra?
2: Przypominam, że program jest, trwa, ale proszę.
3: Proszę odejść od telewizorów.
2: Będzie tajemnica teraz.
3: Że tak naprawdę to ja nie robię tych głosów. Oczywiście, jednocześnie, ja to nie robię. Ja próbuję wmówić widzowi, że ja mówię bardzo podobnie do pierwowzoru. A ja nie mówię naprawdę. Ja tak lekko go trącam, a ludzie sobie dośpiewują resztę, bo ludzie znają te głosy. Tylko trzeba im tylko wejść na tę ścieżkę. Jak ja ich popchnę, no to oni sobie wiedzą i sami sobie mówią. Tak, oni sobie mój głos przetwarzają i słyszą Wałęsę. No i taka jest prawda.
2: Czyli także znowu wszystko
3: ja nie jestem człowiekiem. Ja nie jestem człowiekiem orkiestrą, nie, na pewno nie.
2: Jerzy Kryszak był moim i państwa gościem dziś w Alei Sław, ale niebawem możemy pana zobaczyć na żywo, w Krakowie.
3: Tak, to bywam w różnych miejscach, które sprawiają mi o tyle frajdę, tak jak w tym przypadku Kraków, że spotykam ludzi, muszę powiedzieć, w moim wieku, a może i młodszych, a może i starszych, którzy chcą coś. Którzy chcą, nie chcę powiedzieć, chcą żyć, bo to będzie za dużo, ale chcą być. Nie wolno jednej rzeczy robić. Ja gdzieś spotykam się z tymi uczniami, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo nawet i czwarty się trafia, więc to jest dla mnie frajda widzieć tych ludzi. To jest zupełnie inny zestaw emerycki. Absolutnie inny. To są ludzie młodzi. za to ich kocham, że mają taki w środku pełen wigor, że im się chce pójść tu, pójść tam, zająć się czymś, nie siedzieć w oknie. Co to znaczy? Teraz wiek się tak strasznie przesunął. Kiedyś 60, pamiętam swojego dziadka 60-65, że to był starszy człowiek. Starszy człowiek. Nie do uwierzenia. To byli starsi ludzie. Wspominam Czesia Wołejko, Świderskiego, którzy odchodząc dla mnie byliby rówieśnikami, tak? Fantastyczni. A to byli jeszcze starsi. Starsi faceci. Wspaniali, ale starsi. Dlatego ta granica się przesuwa. I to, że chcieliśmy mieć te emerytury koniecznie 60-65 i potem nie wiemy, co z tym zrobić, z tym czasem, który się nagle okazuje takim czasami pustym, czasami niewypełnionym przez był. I teraz coś z tym trzeba zrobić. Nie wolno się temu poddać. Nie wolno iść do okna, żeby mieć po lewej stronie z gasłą pelargonię, po prawej też, a w środku ta donica tak patrząca beznadziejnie i czekająca, aż coś zakwitnie. Nie ma co. Nie możemy żyć innym życiem, innych ludzi. Żyjmy sobą. To jest fantastyczne. Ktoś ma malutką, cokolwiek, pasję, niech to nie wychodzi, ale trzeba chcieć. Nie wolno się poddawać, niewątpliwie nie wolno, trzeba iść cały czas.
2: Tam mają już Państwo też mały przykład tego, co się może wydarzyć w Krakowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Ja dziękuję.
2: I mam nadzieję, że widzimy się również w Krakowie.
3: Na razie póki co się widzimy.
2: Do usłyszenia Państwu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama.
8: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
10: Jesienna melancholia. Znacie Państwo ten termin? No właśnie, a ze mną w studiu jest pani Agata Piaścik z Gdańska, nasza gdańska psycholożka. Edyta Stańczyk, witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa.
11: Witam serdecznie Pani Edyta.
10: Pani Agato, no liczymy na to, że poradzi nam Pani, jak się z tym wszystkim uporać. Czym właściwie jest taka jesienna melancholia?
11: O tak mówią, że dopada nas jesienna chandra, że mamy obniżony nastrój. Jasne, jak najbardziej tak, ale zwróćcie Państwo też uwagę, że to jest wszystko jakby przebieg wydarzeń, to jest wszystko naturalne, zmieniają nam się pory roku. Jesień ma to do siebie, że dni są krótsze, jest troszkę chłodniej, mniej jesteśmy eksponowani na światło słoneczne. Natomiast czym jest tak naprawdę jesienna chandra, tutaj trzeba byłoby przyjrzeć się bliżej, ale tak naprawdę troszkę samemu sobie. Na ile jest to jesienna chandra, a na ile jest to rzeczywiście już jakaś trudność. Bo ze względu na to, że tak jak wspomniałam, mamy obniżony nastrój, troszkę mniej energii, troszkę mniej motywacji ani chęci, problem może pojawić się wtedy, kiedy te trudności utrudniają nam funkcjonowanie lub trwają dłuższy czas. Bo proszę pamiętać, że nie każda jesienna chandra jest depresją, ale też depresji nie należy tłumaczyć jesienną chandrą lub zmianą nastroju. Także tutaj należałoby zwrócić uwagę na samych siebie, dostrzec to, co my czujemy.
10: Dokładnie.
11: W sytuacji, kiedy ten obniżony nastrój i to złe samopoczucie trwa już dłuższy czas, wówczas warto się zastanowić nad konsultacją. To nie musi być długofalowa terapia, to nie muszą być wieloletnie spotkania. To wystarczy czasem rozmowa. Jedna krótka rozmowa, żeby zobaczyć, czego tak naprawdę nam potrzeba.
8: Audycja poradnicza.
10: Skoro my sobie dzisiaj tak bardziej jednak o spadku formy mówimy, nie idziemy w stronę depresji, ale chcemy właśnie poradzić coś na te jesienne spadki podyktowane właśnie, a to naszą biologią na przykład, a to tym, a były fajne wakacje, a tutaj trzeba wrócić, nie? Nawał tych wszystkich obowiązków.
11: Tak, nawał obowiązków, to jest świetne słowo, ponieważ w tym momencie warto byłoby się na chwileczkę zatrzymać i zobaczyć, co w naszym życiu powoduje ten nawał i czy jest możliwość, abyśmy mogli chwileczkę spojrzeć na to troszeczkę inaczej, troszeczkę wolniej. Bardzo ważne jest teraz w tym takim trudniejszym okresie ze względu na pogodę i na te nasze spadki nastroju, uwaga na nas, na to, co nas otacza i jak możemy spędzać ten czas. Ważnym tutaj aspektem jest też ruch, ważnym aspektem jest uwaga. Zwrócić uwagę na takie codzienne czynności jak sen, czy jedzenie, czy jemy w pośpiechu, czy mamy wystarczająco dużo snu, bo sen jest jakby no, oczywiście nieodłącznym elementem naszego życia, ale nie dlatego, że jesteśmy zmęczeni, tylko dlatego, że się regenerujemy. I bardzo ważny jest sen, żeby nie doprowadzić do takiego momentu zmęczenia, tylko się regenerujemy.
10: Czyli warto tę jesień poświęcić na to, żeby trochę siebie samego lepiej poobserwować, tak?
11: Zdecydowanie tak. Jeżeli na przykład ktoś ma trudności, żeby wstać rano, albo nie ma motywacji. Warto jest zacząć od drobnych rzeczy, od małego działania, bo za tym małym działaniem właśnie będzie szła motywacja.
10: Czyli na przykład od czego? Co zrobić, żeby tę motywację z siebie wykrzesać?
11: Nawet drobne zrobienie sobie ciepłej herbaty. Są też takie dni, gdzie rzeczywiście czujemy, że absolutnie nie ma szans. Dlatego ważne w tym momencie jest to, aby też sobie na takie dni pozwolić. Pozwalamy sobie też na, tak to się mówi, zupełne lenistwo, totalny odpoczynek. Jeżeli potrzebujemy, to rzeczywiście nie walczymy z tym. Nie ma takiej
10: nie
11: potrzeby.
10: Nie mamy wyrzutów sumienia.
11: Absolutnie, bo to bardzo często też jest tak, że samodzielnie sobie narzucamy jakąś presję, albo ja muszę to zrobić, albo jak nie zrobię, to świat się zawali. Absolutnie nie zawali się. Im mniej będziemy sobie też narzucać i presję własną na sobie wywierać, może być naprawdę nam dużo lepiej, dużo łatwiej. Nasze samopoczucie może być lżejsze, ponieważ nie odczuwamy tej presji. Mhm. Dodatkowo, tak jak drobne elementy, tak jak mówię, ciepła herbata, czy nawet 10-minutowy spacer, to nie musi być 3-godzinny trening na siłowni. 10 minut spaceru. Świetnym przykładem takich radości z takich zachmurzonych dni, kałuż, są przecież nasze dzieciaki. Nie ma większej radości niż założenie kaloszy i skakanie po kałużach. To dzieciaki dostrzegają. My dorośli gdzieś zapomnieliśmy się w tym całym naszym pędzie życiowym, że są takie sytuacje, które sprawiają nam radość, przyjemność. I właśnie wydaje mi się, że ten moment, ten okres jesienno-zimowy, gdzie nie ma już takiej aktywności jak przy pięknej pogodzie latem, to jest też ten moment, żeby się ponownie zatrzymać i zobaczyć, co mi sprawia przyjemność, bo w tym pędzie mamy bardzo dużo obowiązków, a warto w kalendarzu też zapisać czasami przyjemności.
10: To, co pani mówi, myślę, bardzo ważne, czyli nie stoimy i nie narzekamy, mówiąc, znowu pada, ale ta pogoda jest beznadziejna, ojej.
11: Tak, nie tylko zawsze łatwo jest tak założyć płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze, jasne, ale są ludzie, którzy taką aktywność preferują, także możemy nawet czasem spróbować coś, czego nie próbowaliśmy wcześniej, a może się okaże, że ten spacer w deszczu to jest właśnie to, co mi sprawia przyjemność. Drobne, małe rzeczy. Coś, co nam wejdzie w nawyk, może z czasem stać się naprawdę dużą przyjemnością, a przede wszystkim motorem do działania.
10: Czyli szklanka do połowy pełna.
11: Otóż tak.
10: Przede wszystkim. I to, jak się mówi, że nie ma złej pogody, my tylko jesteśmy nieodpowiednio ubrani, tak. Prawda? Więc może faktycznie warto sobie gdzieś tam zakodować i częściej mieć to na uwadze i odkrywać to dziecko w sobie częściej, tak jak pani radzi.
11: Tak, taki mam pomysł, ze względu na to, że tak nas troszeczkę ukształtowały obecne i czasy, i życie, że rzeczywiście jest ten pęd. Dodatkowo ta pochmurna pogoda. Zapominamy o rzeczach, które kiedyś nas cieszyły. Może warto byłoby do tego wrócić, pomyśleć, co sprawi nam radość i próbować, ten też, żeby to też nie było na siłę, nie? Że muszę coś zmienić. Nie muszę. Nie narzucać sobie presji, która później wywołuje w nas niekiedy frustrację. Czyli sami doprowadzamy się do sytuacji stresujących. Zupełnie niepotrzebnie.
8: Audycja poradnicza.
10: W naszej audycji poradnikowej goszczę psychologa panią Agatę Piaścik. Już wiemy, że drobne rzeczy mogą poprawić nam nastrój. A co oferuje Trójmiasto? Czy może las, Trójmiejski Park Krajobrazowy mogą być prawdziwym lekarstwem na jesienną chandrę? Wielu mieszkańców Trójmiasta zapewne zgodzi się ze mną, a ja poradzę, gdzie warto wybrać się w tym tygodniu, by poprawić sobie humor. Na pewno dobrym rozwiązaniem będzie atrakcyjny półmaraton gdański dla całych rodzin, który odbędzie się w najbliższy weekend. Bieg główny na dystansie ponad ponad 21 km zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 10. W ramach imprezy po raz pierwszy odbędzie się Melwit Nocna Piątka, której start zaplanowano w sobotę 26 września o godzinie 20. Organizatorzy celują w rekordowe 12 tysięcy uczestników w biegu głównym i 3 tysiące w Nocnej Piątce. Nagroda dla biegacza, który pobije rekord Polski w półmaratonie, wyniesie 100 tysięcy złotych. Impreza to wiele atrakcji nie tylko dla wprawionych biegaczy, ale także dla najmłodszych. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Jeśli jednak ktoś woli spacery albo nastrój poprawia mu dobra książka, czy wyjście do teatru albo kina, to przypominam, że Teatr Wybrzeże zaprasza na Wybrzeże Sztuki. W ramach wydarzenia możecie Państwo uczestniczyć m.in. w warsztatach teatralnych. Mam nadzieję, że nasze poradnikowe propozycje już poprawiły Państwu nastrój. Ja tymczasem zapraszam na ponowne spotkanie z moim gościem, z psychologiem panią Agatą Piaścik.
8: Audycja poradnicza.
10: Może właśnie przestawić myślenie i sobie pomyśleć o tym, że przecież te długie jesienne wieczory to przecież też wieczór z książką, przy smacznej kawie,
11: to są właśnie te drobne przyjemności.
10: Jakieś tam świeczki zapachowe, prawda?
11: Tak, ale jesień oczywiście poza tą swoją ciemniejszą, zachmurzoną stroną ma też piękne oblicze.
10: Oczywiście, kolory, złota które, polska
11: tak,
10: jesień.
11: Te kolory,
10: przecież
11: które dostrzegamy. Niejednokrotnie też widać osoby spacerujące, oświetlone słońcem, one są naprawdę radosne. Znalezienie tych przyjemności drobnych, to jest to, co to nie jest wcale powiedziane, że jesień musi być taka bardzo chłodna i zimna. Zdarzają się piękne dni.
10: A na grzybki przecież jeździmy, po lesie chodzimy. tak, właśnie, skupmy się na tych plusach, prawda?
11: A pamiętajmy, że pory roku mają to do siebie, że się zmieniają. Przed nami jesień, zima, ale później będzie wiosna, ale co też ważne, nie czekamy do tej wiosny. Zacznijmy zmieniać coś tymi drobnymi, małymi rzeczami, które później nas mogą motywować do większych działań już teraz. Właśnie tak nam się kojarzy jesień z taką melancholią, czyli z troszeczkę z wyciszeniem, takim spokojem. Warto wtedy zastanowić się, czego ja potrzebuję. Tak by nie wychodzić z myślą, co ja teraz mam zrobić, znowu narzucam sobie obowiązki. Nie, tylko czego ja teraz potrzebuję. Bo narzucając sobie bardzo dużą presję, czasami wpadamy w pułapkę. Bo jeżeli coś sobie założymy, a to nie zostanie zrealizowane, powoduje to stres, powoduje to trochę nerwy, które są tak naprawdę do niczego nam niepotrzebne, ze względu na to, że i tak mamy dosyć szybkie życie.
10: A czy z Pani punktu widzenia i doświadczenia jako psychologa, to nie jest tak, że my dzisiaj mamy bardzo duże trudności z odpowiedzią na proste pytania. Co mnie w życiu uszczęśliwia? Czego chcę? Co sprawiłoby mi radość?
11: Tak, to są jedne z trudniejszych pytań, które zadajemy sobie. Każdy z nas indywidualnie powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę on wie. Ale dlaczego? Właśnie po raz kolejny pokazuję, jak bardzo ważna jest ta uważność. Jaki to jest aspekt, w treningach uważności miałyśmy już okazję rozmawiać na temat treningów uważności i po raz kolejny właśnie jestem w stanie powiedzieć, że to są ważne rzeczy, ze względu na to, że im większą uwagę poświęcimy samemu sobie, będziemy w stanie dostrzec więcej aspektów, które nas cieszą. Wiedząc, co sprawia mi przyjemność, nie jest to takie proste. Skąd ja wiem, co mi sprawia przyjemność? Muszę tego doświadczyć, muszę spróbować. Może kawa, może spacer, może rozmowa z kimś. Muszę popróbować, ale żeby spróbować, warto byłoby najpierw wiedzieć, czego ja potrzebuję. Dlatego na przykład rozmowa z drugą osobą, może ta osoba być dla nas inspiracją. Też dużą trudność zauważam podczas swojej pracy, że ekrany dodają nam trudności, przysparzają oczywiście tak, jak są bardzo pomocne w innych obszarach, tak niekiedy utrudniają nam życie, ze względu na to, że pochłaniają nam dużo czasu, który właśnie moglibyśmy poświęcić na siebie. Ten moment, który poświęcamy właśnie na przykład na scrollowanie, warto byłoby poświęcić też dla siebie, żeby nie wpaść w taki schemat poranek, praca, powrót do domu, serial, scrollowanie, sen. nie? Mm-hmm. Żeby warto byłoby, żeby nie wpaść w tą pułapkę, w ten schemat, może warto byłoby gdzieś coś pozmieniać. Może to jest ten moment właśnie, kiedy troszkę brakuje nam energii, żeby wyjść na spacer, żeby skorzystać z aktywności na świeżym powietrzu. Może to jest ten moment, żeby właśnie zatrzymać się w domu, ale zobaczyć, skorzystać z tego, co ja w domu mam. Nie tylko telefon, serial, tak?
10: Także i
11: tak
10: nie skrolowanie.
11: I nie skrolować, tak jak świeczki, kawa, mm-hmm. Odpoczynek, kocyk. Mm-hmm. Trening uważności.
10: Tak. I już się przyjemnie robi. Właśnie. Jeśli samemu nie jestem sobie w stanie odpowiedzieć na te ważne pytania, ani pomóc, to gdzie w Trójmieście można znaleźć taką pomoc?
11: W sytuacji, kiedy nasz obniżony nastrój, trudności zaczynają w jakiś sposób utrudniać nam funkcjonowanie, warto porozmawiać, udać się na konsultację. Tak jak wspomniałam, to nie musi być wieloletnia współpraca, długofalowa terapia. Czasami parę spotkań, żeby odnaleźć, bo to też nie jest tak, że spotkamy się z psychologiem, z psychoterapeutą, on wyciągnie magiczną tabletkę i proszę, tu wręczę pani tabletkę i już świat jest piękniejszy. On naprowadza, on z nami rozmawia, pokazując nam drogę, którą my tak naprawdę sami odnajdujemy. On nas tylko naprowadza, a ostatecznie i tak samodzielnie dochodzimy do sukcesu.
10: Rozmawiajmy, po prostu rozmawiajmy ze sobą w domu, rozmawiajmy z dziećmi, z mężami, tak? Po prostu nie patrzmy się w te smartfony cały czas.
11: Otwórzmy się na komunikację, tak, jak najbardziej.
10: Porozmawiajmy z koleżankami, z przyjaciółkami, a jeśli już naprawdę uznamy, że jesteśmy bardzo zmęczone, zmęczeni, i jest nam trudno i potrzebujemy jakiejś fachowej porady, to wtedy warto zwrócić się właśnie do kogoś, kto już tak specjalistycznie i dobrze ukierunkuje. Pani Agata Piaścik, psycholog, była moim i Państwa gościem. Było miło mi Panią gościć.
11: Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję słuchaczom.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
10: Jak to się zwykło mawiać? Muzyka jest dobra na wszystko. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną pani Patrycja Majka, gdańszczanka, edukatorka muzyczna, absolwentka studiów muzycznych oraz aktorskich. Witam panią bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
12: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
10: Pani bywa w różnych miejscach, w żłobkach, w przedszkolach. I czy pani zauważa faktycznie ten problem z tą uwagą, z koncentracją?
9: Tak, jak najbardziej jest to teraz bardzo powszechne, że dzieci mają bardzo dużo bodźców, zwłaszcza telefony, jakby internet, wszechobecne telewizory, ekrany, rozpraszają dzieci i ciężko jest im się skupić, więc jest to, tak jak powiedziałam, bardzo powszechna sprawa.
10: I jak pani sobie radzi z tymi maluchami na tych zajęciach? Na przykład jakie metody pani wykorzystuje, jakie instrumenty, żeby je zainspirować, zatrzymać?
9: Pierwsze, co ja robię, jak wchodzę, to czekam, aż dzieci się na chwileczkę oswoją z tym, że ja w ogóle się pojawiłam. Potem mamy tak zwaną powitankę, która się powtarza. I to też jest dla dzieci taki jakby sygnał, że aha, zaczynają się zajęcia. Ta powitanka jest zawsze taka sama i to jest coś super, bo dzieci lubią powtarzalność, lubią rytuały, więc już wtedy wprowadzamy to wszystko w jakiś taki nasz czas.
10: Powitanka to jest taka piosenka, którą sobie
9: tak,
10: wspólnie...
9: Tak, bardzo, bardzo prosta, bardzo krótka, daba, daba, dzień dobry na przykład w tym roku. Co rok staram się zmieniać, więc w ten sposób. To jest super proste, wszystkie to dzieci już znają po tam dwóch zajęciach. Razem w to wchodzimy i spędzamy w ten sposób tak minutkę, żeby się wprowadzić w ten sposób.
10: I potem zajęcia.
9: Tak jest.
10: I myślę, że one są też dostosowane są do wieku dziecka, prawda?
9: Tak, oczywiście. No, co innego jest w żłobkach, co innego jest w przedszkolu. Co prawda lubię brać jedną piosenkę i dopasowywać ją do każdej grupy wiekowej, bo da się to zrobić. Wiadomo, że dzieciaczki w żłobku mi nie zaśpiewają piosenki, ale są już rzeczy, które na tej piosence możemy zrobić. Możemy na przykład sobie zacząć klaskać w którymś momencie, bo dzieci tam po roczku są już w stanie to robić, niektóre szybciej, niektóre później, ale jest to już dla nich taki jakby sygnał, że ta muzyka jakoś z nimi współpracuje. Dzieci też zaczynają nucić, bo jeśli chodzi o dzieci żłobkowe, staramy się tę piosenkę bardziej sylabizować, na przykład śpiewając na takie proste pa, pa, pa. I w ten sposób dzieci zapamiętują melodię, bo słowa wiadomo, że są jeszcze dla nich zdecydowanie za trudne.
10: Czyli takie zabawy od takiego dziecka małego do 3 lat życia. O takich dzieciach mówimy?
9: Jeśli chodzi o żłobki, tak. No, w przedszkolach to już mamy tam zerówki. Wiadomo, że w zerówkach to już są trochę bardziej skomplikowane rzeczy do roboty. Oni lubią co prawda te takie trudniejsze, bo czują się już jakby byli takimi muzykami.
10: Lubią wyzwania. No właśnie, to co tam robicie w tym przedszkolu na tych zajęciach muzycznych?
9: Jeśli chodzi o zajęcia muzyczne w przedszkolu, ja zawsze, ale to zawsze staram się wprowadzić instrument. I choćby to była bardzo prosta grzechotka, ona jest na każdych zajęciach. Musi być, bo dzieci uwielbiają improwizację. Oni uwielbiają ten moment, kiedy mają coś w tej ręce i mogą zrobić coś nowego, bo to, czy oni zagrzechotają tak, jak ja chcę, to nie zawsze do końca tak działa, ale uwielbiam im dawać ten czas, kiedy ja mówię po prostu, okej, no to na refrenie gracie jak chcecie. I to jest coś cudownego. Oni, każdy coś tam sobie pogra, niektórzy rzeczywiście czują ten puls i oni wtedy rzeczywiście są w pulsie, patrzą trochę tak na te inne dzieci, że halo, co wy robicie, przecież tu jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, a nie, więc to wszystko współpracuje. Co prawda nad tym pulsem cały czas staramy się pracować. Jest to bardzo trudne. To tak odczuwamy, że ta muzyka się trzyma cały czas jakiegoś właśnie pulsu, jakiegoś takiego, no, bicia serca. No puls, tak samo jak my mamy, to jest takie serce muzyki.
10: Czyli płyniemy z tym pulsem.
9: Dokładnie.
10: Jednym oczywiście wychodzi to pewnie łatwiej, drugim trudniej.
9: Zdecydowanie. Właśnie akurat jeśli o pulsie mówimy, robiłam taki mały eksperyment ostatnio. Wzięłam dzwonki, które też zaprezentujemy, te, co tu leżą, które można naciskać. Więc super prosta sprawa, je wystarczy nacisnąć, żeby wydobył się dźwięk. I zrobiłam taki mały eksperyment w przedszkolu akurat, że dawałam ten dzwonek pojedynczo dziecku i mówiłam tak, liczymy wszyscy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I możecie nacisnąć tylko na raz. Dalej jest cisza. To, jak dziecko bardzo chce nacisnąć ten dzwonek, jest po prostu nie do opisania. Bardzo to było trudne ćwiczenie dla nich, mimo wszystko. Mimo tego, że my liczyliśmy i że ja im pokazywałam, robiłam tak, możecie, nie możecie, możecie, nie możecie. Aha. Oni cały czas chcieli już po prostu, bo ja mogę, bo to jest coś, co ja po prostu pragnę jako dziecko, żeby już nacisnąć.
10: Czyli ta uważność i koncentracja, nie?
9: Zdecydowanie.
10: Tutaj świetne takie ćwiczenia na zatrzymanie się,
9: tak,
10: chociażby,
9: na zatrzymanie,
10: prawda?
9: Się.
10: Bardzo
9: Zresztą
10: fajne.
9: Bardzo dużo zabaw jest ogólnie na to. Wszystkie te zabawy, które są bardzo powszechne w przedszkolach, że gra muzyka, tańczymy jak chcemy, muzyka się zatrzymuje, musimy zamarznąć. To jest dalej to. To jest właśnie zatrzymanie i włączenie się z powrotem. To jest niby coś, co powinno być dla dzieci proste, a jednak nie jest.
10: I to są te dzwoneczki magiczne.
9: Tak, tu leżą przed nami.
10: Jak one się nazywają?
9: To są po prostu dzwonki naciskane. Super. Nimi nie zagramy po prostu tak jak dzwonkiem. Musimy
10: przycisnąć.
9: Robić, jak będzie stał, to będzie... I w ten sposób on gra.
10: Jest. A ten czerwony, bo to był żółty. No proszę.
9: Tak, one mają kolory dostosowane do swoich dźwięków. To też jest super, bo są zgodne z tymi dzwonkami na tubach, które leżą też przed nami. Więc czerwone i czerwone zagra ten sam dźwięk. Jest to C i C, tylko to będzie akurat wysokie, a to będzie...
10: Brawo. Czyli genialnie można tutaj ćwiczyć na przykład takie elementy, cechy akustyczne dźwięku, jak dźwięk wysoki.
9: Tak, pod tym względem tak. No akurat jeśli chodzi o długość dźwięków, to same dzwonki mają raczej określone, bo nie jesteśmy w stanie przytrzymać, żeby grał dłużej. Ale tak, pod względem wysokości są świetnym sprzętem.
10: Jeśli chodzi o muzykoterapię, o pracę z dziećmi, bo bardzo popularne, zwłaszcza u maluchów, są te gordonki. Metoda Gordona, ale jest wiele jeszcze innych metod. Z jakich pani na przykład czerpie?
9: Ja akurat jestem fanką korzystania ze wszystkich trochę naraz, mieszając je, ze względu na to, że każdy z tych specjalistów, tak jak tu pani wspomniała Gordona, skupiał się troszeczkę na jakby jednej rzeczy. Co prawda oni mówili o wielu rzeczach, ale każdy z nich był jakby najlepszy w czymś. I teraz jeśli chodzi na przykład o orfa, to orf to jest przede wszystkim ruch, to jest improwizacja i to są instrumenty. Gordon znowu, improwizacja, ale już wokalna i na skalach. Dawniej był dalcross, z którego dalej się korzysta, ale to była bardzo sztywna rytmika. Bardzo ciężkie ćwiczenia rytmiczne, rytmiczno-ruchowe, które w sumie teraz się przeniosły bardziej do szkół muzycznych, bo są mocno nakierowane. Dalcross sobie wtedy wymyślił, że on by chciał stworzyć takie ćwiczenia, które wspomogą rozwój słuchu absolutnego, co później się okazuje, no nie do końca jest tak proste w rozwoju, ze względu na to, że to też jest nakierowane genetycznie. I te ćwiczenia tak na co dzień są nie do końca potrzebne po prostu dla takich osób, które muzykami nie chcą być, a potrzebują po prostu takiego jakiegoś zapoznania się z tą muzyką. Aktualnie zdecydowanie chyba najczęściej korzysta się właśnie z Gordona i z Orfa. I oni nie do końca są rozłączni, bo dużo rzeczy się tam
10: nakłada
9: na siebie, tak, zdecydowanie. Ale tak jak właśnie mówiłam, Orf wskazuje na instrumenty. Jest całe instrumentarium Orfa. Są to te wszystkie właśnie dzwonki, które powszechnie nazywamy cymbałami. Nie. Muzycy cały czas negują. To nie są cymbałki, to są dzwonki. Więc dzwonki to właśnie to, na czym ja grałam. Tego typu. Orf jak najbardziej instrumenty, zaś Gordon głównie głos, wokal nauczyciela, instruktora.
10: Czyli na Gordonkach dzieci się poruszają i śpiewają?
9: Środowisko gordonowskie tego słowa nie cierpi. Nienawidzi.
10: Bo to rodzice tak często. Byłam dzisiaj z dzieckiem na Gordonka.
9: Tak, ale to jest to bardzo powszechne i rzeczywiście nawet już ci instruktorzy podpisują to jako Gordonki, no bo no najłatwiej to po prostu zauważyć. O, Gordonki to do Gordonki. Ale tak, znaczy się na Gordonkach, no już tak zostaniemy przy tym, też są instrumenty typu właśnie grzechotki i tego typu proste instrumenty, bo to są zajęcia głównie skierowane dla bardzo maluszków. Tak naprawdę od 3 miesięcy zazwyczaj do 3 lat to są te gordonki. Co prawda Gordon jakby opracował dalej metody pracy ze starszymi dziećmi, ale gordonki zazwyczaj są skierowane dla tego typu dzieci. I tak, tam raczej się śpiewa na skalach, czyli nie tak jak w radiu słyszymy, czy bardziej na internecie, bo w sumie radiowe piosenki też są na skalach, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Ale w internecie często to jest tylko dur, albo jak już jest mol, to jest super. Bardzo proste zazwyczaj akordy, wszystko na jedno tak zwane kopyto. Zero różnorodności. A u Gordona różnorodność to jest właśnie coś, na co on chciał bardzo podkreślać. Żebyśmy czerpali z tego, co my mamy w swojej kulturze. Co mamy na przykład skale góralskie. To wszystko, co jest taką typową muzyką folklorową, polską. Tam są niesamowite rzeczy, my sobie z tego już nie zdajemy sprawy.
10: Nie jest tak powszechne, nie?
9: Tak, nie jest.
10: A mówi pani, że lubi czerpać z różnych metod. Mhm. Wiem, że też różni specjaliści czerpią z muzyki, bo na przykład, nie wiem, logopedzi wprowadzają zajęcia logorytmiczne. Pani tak też je prowadzi?
9: Nie jestem, jakby nie ukończyłam logorytmiki jako takiej. Czerpię z niektórych ćwiczeń logorytmicznych. Logorytmika, no to jest właśnie ćwiczenia na aparat mowy za pomocą słowa, muzyki, dźwięku, też nieraz muzyki klasycznej. Ostatnio oglądałam taki webinar akurat a propos logorytmiki, gdzie właśnie pani logorytmiczka opowiadała o niektórych ćwiczeniach, które prowadzi i tam dała taki przykład lotu trzmiela. Bardzo, raczej większość osób kojarzyłoby, jakby już usłyszało, co to jest, gdzie właśnie na tej piosence robiła takie ćwiczenie, że leci trzmiel i udajemy tego trzmiela, czy tam sobie bzyczymy i on najpierw leci gdzieś z jednej strony, gdzieś z drugiej, właśnie to ukierunkowanie dźwięku, skąd on jest i dzieci tak miały naśladować, wyobrazić sobie, że teraz jest po naszej prawej, po naszej lewej i nagle go połykamy i wyobraźmy sobie, że on jest u nas w brzuchu, że bzyczy na dole, to wszystko właśnie po pierwsze ćwiczy język, bo ten język też musi sobie popracować, a po drugie no daje niesamowite ćwiczenie takiej lokalizacji dźwiękowej.
10: Bardzo ważne, prawda?
9: Tak.
10: Dla rozwoju języka też, oczywiście.
9: Zdecydowanie. Mhm. Więc tak, jest to dość powszechne teraz logorytmiki, czy te muzykoterapie, to wszędzie się teraz używa tej muzyki.
10: A jak dzieci z tego czerpią? W sensie, że one chętnie wchodzą w te proponowane zabawy?
9: Wydaje mi się, że tu jest kwestia indywidualności dziecka. Są dzieci, które jakby ich głośność dźwięku bardzo je odrzuca i ciężko jest im się oswoić z zajęciami, które jakby no same z sobie są głośne, zwłaszcza jeżeli są w grupie, bo dajmy jedną piosenkę razy 10 dzieci, wiadomo, natężenie dźwięku będzie ogromne. Ale dzieci, które ogólnie jakby ciągnie do muzyki, Uwielbiają muzykę.
12: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
10: Ten temat jest bardzo inspirujący, bardzo szeroki. Można czerpać i każdy coś dla siebie znajdzie. Możemy wygrać jakiś prosty rytm, zaśpiewać na przykład powitajki czy pożegnajki.
9: Mogę zagrać mu to.
10: Tak, całe ciekawe instrumentarium. To jest to, o czym pani mówiła, tak, że to wygląda jak, tak, że cymbałki, tylko każda część jest osobno.
9: Tak, znaczy się, właśnie cymbałki, to jest nasz taki czarny koń nauczycieli muzyki, że my nie lubimy tego określenia, bo cymbały to jest całkowicie inny instrument niż cymbałki. Rzeczywiście wyglądają i to są dzwonki tak naprawdę poprawnie. A one wyglądają tak ze względu na to, że są na tubach, grają bardzo intensywnie. Słychać różnicę. I tak naprawdę można je używać osobno. Jest super na zajęciach, bo mogę je rozdzielić i każde dziecko może dostać swoje.

0: Ja dziękuję bardzo.
1: Myślę, że udało nam się zachęcić rodziców, ale nie tylko, do tego, żeby sobie śpiewać, prawda? Rano to dobrze robi, poprawia nam humor i jak się okazuje, tylko 4% nie daje rady ze śpiewaniem, więc alternatywa duża jest.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Moją gościnią była pani Patrycja Majka, która jest edukatorką muzyczną, absolwentką studiów muzycznych oraz aktorskich, no i prowadzi zajęcia muzyczne, umuzykalniające również dla dzieci od maluszka po przedszkole, po zerówkę.
2: Tak,
1: można
2: zerówkę.
1: Powiedzieć, prawda?
2: Bo dokładnie tak.
1: Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
4: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka i zapraszam na quiz o Gdańsku. Przypomnę, to jest nie tylko okazja do tego, żeby wygrać gadżety radia, ale też okazja do tego, żeby sprawdzić swoją wiedzę na temat miasta, jak Państwo doskonale to miejsce znają. No właśnie, czy Państwo je doskonale znają, czy tylko w jakimś stopniu umiarkowanym, może warto tę swoją wiedzę poszerzyć. Jak Państwo zwiedzają Gdańsk, czytają o Gdańsku, to poradzą sobie doskonale z tym quizem, a nawet jak na jakimś pytaniu ktoś się potknie, to przecież nie szkodzi, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej o tym wspaniałym mieście się dowiedzieć. Dzisiaj ze mną pani Ola, którą już słyszymy. Dzień dobry, pani Olu.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Witam serdecznie. Jakie są pani związki z Gdańskiem?
5: No tak naprawdę jeszcze niedługie, dlatego że mieszkam tu od października. Przeprowadziłam się do mojego chłopaka.
4: Aha, no to faktycznie, to króciutko, ale rozumiem, że wcześniej były jeszcze jakieś wizyty, zwiedzanie
5: oczywiście,
4: i tak dalej.
5: Oczywiście, to takie podstawowe rzeczy mam sprawdzone, ale teraz sprawdzam się w życiu w Gdańsku.
4: No właśnie, ja mam sporo pytań dotyczących Gdańska. Patrzę, czy są jakieś pytania historyczne. Co miała pani z historii, tak jakby co na wszelki wypadek się zapytam?
5: No, miałam

0: wpłynęło do Gdańska i ten słynny ruch flisacki, który teraz ma różne liczne koła i też liczne muzea, które można oglądać. Oczywiście, że Wisła, jak najbardziej. No dobrze, no to pytanie drugie. Jak nazywa się historyczny budynek w Gdańsku, który był kiedyś zbrojownią, ale dzisiaj jest siedzibą Akademii Sztuk Pięknych? Czy to ratusz Starego Miasta, czy wielka zbrojownia, czy mała zbrojownia?
1: Tu chyba jestem pewna, dlatego że moja koleżanka studiuje na ASP. I to będzie wielka zbrojownia.
0: Tak, oczywiście, że tak. A przy okazji też warto wiedzieć, że to jest najokazalszy świecki budynek manierystyczny, więc warto ten budynek zobaczyć, jak się jest w Gdańsku, albo bliżej mu się przyjrzeć. Brawo, idzie znakomicie. To teraz pytanie trzecie. Który z gdańskich zabytków jest dawnym kościołem dominikanów, a obecnie jest kościołem parafialnym? Czy to jest kościół świętej Katarzyny, czy kościół świętego Mikołaja, czy kościół świętego Jana?
1: Oj, będę tu strzelać. Nie jestem pewna. Strzelam w B.
0: Kościół świętego Mikołaja? Znakomicie, tak. To jest dobra odpowiedź. Była tam już pani, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: To chyba warto się wybrać, bo to jest najstarsza świątynia w mieście. Jej historia zaczęła się w XII wieku. Tam stał kościół romański. Oczywiście jego już nie ma, bo na jego miejscu w XIV wieku zbudowano kościół ceglany. I jest to jedyny kościół w Gdańsku, który nienaruszony przetrwał czas wojny, więc myślę, że warto się do tego miejsca wybrać i zobaczyć,
1: przekażę
0: zwiedzić.
1: Przekażę chłopakowi, żeby mnie tam zabrał.
0: O, koniecznie. Czwarte pytanie przed nami. Jak nazywa się teatr w Gdańsku, który słynie z przedstawień dla dzieci? Czy to jest Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy Gdański Teatr Szekspirowski?
1: To będzie Teatr Miniatura.
0: Zgadza się. Teatr Miniatura, jeden z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce. Jak się sam reklamuje, dla widzów już od pierwszego roku życia, więc... Ale ja myślę, że i dorośli bardzo lubią chodzić na te przedstawienia lalkowe, no bo one są wyjątkowe, prawda? To jest w ogóle wyjątkowa forma sztuki, którą warto zobaczyć. Brawo. No to na razie bez błędu i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Pani Olu.
1: Ja też mam nadzieję.
0: Tutaj pewnie przy tym pytaniu może chłopak by pomógł, ale może i pani sama będzie wiedziała, bo pytanie piłkarskie. Jak nazywa się stadion piłkarski w Gdańsku, na którym gra Lechia Gdańsk?
1: Czy to stadion... tego nie mogę nie wiedzieć.
0: Aha, no dobrze, ale podam jeszcze trzy podpowiedzi na wszelki wypadek. Stadion Narodowy, Polsat Plus Arena Gdańsk, czy stadion miejski?
1: Zdecydowanie Polsat Plus Arena Gdańsk.
0: Tak, czy już była pani na jakimś meczu zaciągnięta przez chłopaka?
1: Musiałam.
0: Ale chyba było fajnie, bo generalnie mecze mają taką pozytywną energię.
1: Tak, zwłaszcza ja się cieszę, jak on się cieszy.
0: No właśnie, no to pozdrowienia dla tego kibica z Gdańska,
1: tak,
0: w takim razie. To warto wiedzieć też, że stadion jest piątym co do wielkości największym obiektem piłkarskim w Polsce, więc to nie byle co, to taki kawał stadionu, że tak powiem. Pani Olu, brawo, 5-5, wspaniały wynik, także jest się z czego cieszyć. Czy oprócz chłopaka jeszcze kogoś pozdrawiamy?
1: Tak, pozdrawiamy moją babcię, która na pewno słucha radia, bo uwielbia. Uwielbia państwa.
0: Jak babcia ma na imię?
1: Babcia Marysia.
0: Pani Marysiu, pozdrawiamy serdecznie. Ma pani wspaniałą wnuczkę, jak pani słyszała, bardzo zdolną i dysponującą dużą wiedzą na temat Gdańska, pomimo że tak krótko tam mieszka. Gratuluję pani Olu, dziękuję.
1: Jestem sama zdziwiona.
0: Dziękuję za udział w quizie, pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Audycja rozrywkowa. Co jest grane w Trójmieście?
3: Dzisiejszy gość opowie o projektach, które skierowane są m.in. do trójmiejskich seniorów i do dzieci ze spektrum autyzmu. Edyta Stańczyk, witam serdecznie w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która zajrzała na ring.
2: Co jest grane w Trójmieście?
4: Dlaczego postanowiliście zainteresować seniorów właśnie tą dyscypliną i czy boks i senior to dobre połączenie?
5: Ja może jeszcze zrobię krok wstecz, dlatego że my faktycznie jesteśmy klubem bokserskim, mieścimy się na Stoczni Gdańskiej, natomiast my jesteśmy stowarzyszeniem i ten klub powstał pod stowarzyszeniem i to jest bardzo ważne, dlatego że wszystko, co robimy w naszym klubie, wiąże się z działalnością społeczną. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i wszystko, co robimy, wszystkie projekty, które realizujemy, zawsze mają pierwiastek robienia czegoś społecznego. I naszym celem w momencie, kiedy

0: ten klub powstawał, było przede wszystkim udostępnienie powierzchni czy stworzenie miejsca dla tych dzieci, które czują się wykluczone. Stocznia Gdańska, oprócz tego, że jest takim miejscem, w którym zawsze walczono o marzenia, to też jest takim miejscem, w którym teraz Państwo widzicie bardzo dużo takich dzieciaków, które się gdzieś szwędają i szukają swojego miejsca. I my te dzieci zapraszamy do nas do góry. My chodzimy po ulicy, mówimy: chodź spróbuj, chodź zobacz.
1: I dają się namówić?
0: Tak. Oni czasami szukają tylko miejsca, żeby posiedzieć i nawet nic nie robić. Oni na przykład do nas mówią: ale my nie jesteśmy sportowi, nas to nie interesuje. Mówimy: okej, ale zamiast siedzieć na tym zimnie, chodź i posiedź u nas. I oni mówią: okej. I oni faktycznie czują, że to jest ich miejsce. To jest taka nowoczesna trochę świetlica, tylko że my, jeżeli dzieciak nie chce rozmawiać, to my nie rozmawiamy. Jeżeli on chce po prostu posiedzieć sam ze sobą, to u nas może takie miejsce znaleźć.
1: A zdarza się tak, że się otwierają, że przełamują tą swoją granicę bezpieczeństwa?
0: Tak, zdarza się i wtedy faktycznie zawsze w tym biurze jestem albo ja, albo Maciej Brzostek, albo są trenerzy na sali i oni po jakimś czasie, widząc, że nie ma takiej niezdrowej atencji, że ktoś im nie daje dobrych rad, że tak powiem, tylko po prostu są na tej sali, to oni podchodzą. Często pytania zaczynają od boksu, jak zacząć, co robić i faktycznie albo zaczynają trenować, albo stają się na przykład wolontariuszami, bo mamy też takie przypadki.
1: To ile jest sportu, a ile jest pracy społecznej w klubie?
0: No myślę, że około 80%, gdybyśmy mieli to procentowo podzielić, to jest pracy społecznej, a reszta to jest komercyjne działanie klubu, które pozwala nam utrzymać ten klub, opłacić czynsz, opłacić media.
1: No właśnie, jednym z takich projektów, o którym już wspomniałam, o takim połączeniu sportu i działalności społecznej, to są właśnie te zajęcia bokserskie dla osób 60+. Zapraszacie seniorów do tego, żeby przyszli i spróbowali swoich sił. Ale pewnie są takie obawy, czy zrobię sobie krzywdę, czy się nie połamię, jak takie zajęcia wyglądają, czy boks to dla mnie na pewno?
0: Tak, i to pytanie, czy boks to dla mnie, to jest z każdej półki wiekowej, ale faktycznie u seniorów jest ta obawa mocniejsza, dlatego że oni zaczynają od zawsze rozmowy od tego, jakie mają kontuzje i urazy. I my zawsze mówimy, rozumiemy. I faktycznie na tych treningach dla seniorów te ich obawy zostają zaopiekowane. Mówimy: przyjdź, spróbuj. My uczymy, trochę wprowadzamy elementów kardio, żeby oni się też trochę rozruszali, ale też uczymy, jak postępować, jak kontrolować swoje ciało, swoje mięśnie, swoje stawy, żeby ruszać się, a jednocześnie, żeby się nie uszkodzić. Więc te nasze treningi bokserskie to tak naprawdę można by było nazwać treningi sportowe z elementami boksu. Dlatego, że oczywiście jest uderzanie w worek, jest ubranie rękawic, jest technika prawy-lewy, jest ułożenie ciała, ale jest też dużo takich informacji, jak pracować samemu z własnym ciężarem ciała, żeby sobie pomóc, a żeby się nie uszkodzić. I przy okazji zupełnie, te treningi to też jest takie miejsce tworzenia relacji. Oni przychodzą i nawzajem widząc siebie, wymieniają się różnymi informacjami. A gdzie można iść na jakiś dodatkowy sport, a gdzie można iść na spacer, a jak to się stało, że ty przyszedłeś, czy przyszłaś na ten trening. Więc oni zaczynają po prostu ze sobą nawzajem żyć. To są takie mini kluby seniora, w których oni się poznają trochę z innej strony. A ja nigdy nie byłam, a moje dzieci mówią, że to w ogóle głupie, że ja się zapisałem na treningi bokserskie, a przecież to jest fajne. I oni między sobą są też tacy dumni, że przełamali trochę taki stereotyp, że zrobili przede wszystkim coś dla siebie.
1: A skąd w ogóle ten pomysł? On wyszedł od seniorów, czy wyszedł od was?
0: On wyszedł od seniorów. U nas wszystko dzieje się trochę tak, że my mamy uszy i głowy otwarte i oczy otwarte i na te zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu przychodzą często dziadkowie, bo to są zajęcia o godzinie 15 i przychodzą często dziadkowie. Oni się pytają, kiedy coś dla nas? Czy pytali się, kiedy coś dla nas? I mówimy, ale naprawdę chcielibyście spróbować? Oni tak. I stąd był pomysł. I teraz jest też, pojawia się nowa szansa, bo my myśleliśmy też o tym, że chcielibyśmy seniorów wyciągnąć z domu i dajemy im te zajęcia u nas w klubie, ale jestem też po rozmowach z Domem Pomocy Społecznej, gdzie kierownik wyraził zainteresowanie tym, żebyśmy do nich przyjeżdżali. Mówią, nie jesteśmy w stanie zabrać tych wszystkich seniorów, przyjechać z nimi do was, ale jeżeli chcecie i możecie przyjechać do nas, to my jesteśmy na to bardzo otwarci. I to jest super, bo to też pokazuje, że ludzie tam na stanowiskach mają otwarte głowy na nowości. Nasz projekt w założeniu trwa do końca roku, ale już wiemy, że nawet gdybyśmy mieli dopłacać ze swoich prywatnych środków, to ten projekt będzie kontynuowany. Bo to ma sens.
1: I stąd wasza akcja też charytatywna, czyli zbieramy rękawice bokserskie?
0: Tak, tak, tak, tak, bo to jest taka magia. Ktoś, kto tego nigdy nie spróbował, to ciężko to zrozumieć i wytłumaczyć, ale ten moment, kiedy sprzed lustra, sprzed takiej nauki podstawowej techniki. Trener mówi, ubieramy rękawice, a my mamy tych rękawic już trochę, ale potrzebujemy ich więcej. To jest taki moment, wow, ubieram rękawice. Każdy czuje się wtedy po trochu Rockim i każdy czuje taką ekscytację i później okazuje się, że chcieliby mieć te rękawice dla siebie. My mamy rękawice do sprzedaży i widzę, że oni czasami mierzą te rękawice, ale po prostu ich nie stać, żeby kupić rękawice za 200-300 zł. Więc my ogłosiliśmy teraz zbiórkę rękawic.
1: Czyli jeżeli ktoś w szafie ma gdzieś schowane głęboko na dnie stare rękawice, to rozumiem, że wy przyjmiecie.
0: Tak, przyjmiemy każde, my te rękawice odkażamy w specjalny sposób i wręczamy je naszym seniorom.
1: Jeżeli ktoś jest zainteresowany i ma powyżej 60 lat.
0: Nawet powyżej 50. Projekt się nazywa 60+, ale nie ograniczajmy się w ten sposób. Tak się to jest nazwa projektu. Jeżeli Państwo macie ochotę zacząć, macie wolny czas, to zapraszamy do nas serdecznie.
1: Ulica Elektryków, wystarczy podejść, zapukać, powiedzieć dzień dobry, to jestem ja, chciałbym spróbować.
0: Tak, mieścimy się przy ulicy Elektryków na drugim piętrze. Wystarczy wejść przed godziną 11, to jest środa, piątek, godzina 11. Wejść i powiedzieć, chciałbym zacząć trenować. I dla nas to jest wystarczająca informacja.
1: Projekt Box 60+, to tylko właśnie jeden z projektów, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak powiedziała Pani na początku, pierwszym chyba takim flagowym projektem był projekt dedykowany dzieciom ze spektrum i dzieciom z zespołem Aspergera. Teraz otwieracie się na kolejną grupę dzieciaków, to są dzieciaki z zespołem Downa. Tak. Skąd ta inicjatywa?
0: Chcemy dbać o te dzieci, które z różnych powodów, czy to z powodów niepełnosprawności intelektualnej, czy różnych zespołów zaburzeń, czy z powodu odrzucenia w związku z pochodzeniem, gdzieś są zamykane w domach. Zapraszamy do siebie i o te dzieci szczególnie chcemy dbać. Te dzieci, które są zagrożone wykluczeniem albo które są wykluczone. Często jest tak, że rodzice takich dzieci zamykają te dzieci w domu, bo boją się, że stanie się im krzywda, albo boją się, że będą narażone na komentarze.
2: Z panią Lucyną Mach z klubu bokserskiego Brzostek Top Team w Gdańsku rozmawiała Iwona Wyciślok.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Jak często zastanawiacie się, jak działają mięśnie języka, warg czy krtani? Prawie w ogóle, prawda? A nurek bezdechowy musi wyrównywać ciśnienie pod wodą i świadomie wykorzystywać nie tylko mięśnie oddechowe. Bardzo dziękuję za to doświadczenie organizatorom, neurologopedce dr Annie Walencik-Topiłko i panu Maciejowi Drżałowi, międzynarodowemu trenerowi freedivingu. Dziękuję również uczestnikom warsztatów, które odbyły się w Sopotece, za podzielenie się swoimi wrażeniami.
4: Aktywnie w Trójmieście.
2: Jakie wrażenia na gorąco, czy się podobało?
5: Bardzo mi się podobało. Wychwyciłem najprawdopodobniej to, co powodowało nawet takie urazy podczas nurkowania, bo miałem dwa razy krwotok z zatok. Wydaje się, że problemem jest właśnie podniebienie miękkie, którego nie do końca jestem w stanie kontrolować, tak? Jego oddzielenie jamy ustnej od po prostu nosowej. I wydaje mi się, że to po prostu umie jednocześnie przepływa to powietrze i stąd moje problemy. Także bardzo mi się podobało.
2: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, kartki zwykłej. One uświadamiają nam nasze niedoskonałości.
5: Tak jest, tak jest. Po prostu, no tak mogą, pomagają zdiagnozować coś, co nie do końca działa, nie? Nurkowanie zawsze jakoś tam było obecne w moim życiu bardziej nieświadomie, w sensie po prostu nurkowałem.
6: Nie? Bez osprzętu.
5: Bez osprzętu, a tak... Tak, freediving typowo od 5 lat gdzieś tak.
7: Nie napotkałem żadnych problemów z wyrównywaniem ciśnienia, bo to było nurkowanie raczej płytkie, bo to do około 12-15 metrów. A przyszedłem tak z ciekawości zobaczyć, co mają Państwo do zaoferowania tutaj. O ile większość informacji nie była dla mnie nowa, o tyle same ćwiczenia, samo wprowadzanie, samo uzyskiwanie świadomości nad posiadanymi mięśniami, to jest bardzo fajne, to jest chyba najfajniejsza rzecz.
2: Pozwolę sobie pogratulować takiego pomysłu, takiego mariażu, połączenia logopedii z freedivingiem, tak naprawdę. Ważne jest to, co my robimy z naszymi artykulatorami, jak się okazuje, i czy mamy ich świadomość w ogóle.
8: Anna Walencik-Topiłko. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, zdecydowanie tak, tylko tak, artykulatory to my z ramienia logopedii ciągle tak nazywamy, no bo rzeczywiście służą nam do tworzenia dźwięków mowy, więc artykulator. Natomiast tu zupełnie inaczej patrzymy na te same grupy mięśni i te same organy, narządy, części ciała ludzkiego, które tym razem niekoniecznie mają nam służyć do mówienia, ale właśnie do przytrzymania oddechu, do zrobienia bezdechu, do wyrównania ciśnienia wtedy, kiedy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale za chwilę kolejny mówca, czyli współorganizator i główny też pomysłodawca tego kursu się odezwie, to proszę pamiętać, że to jest głos człowieka, który schodzi na 74 metry pod powierzchnię wody bez żadnej maszynerii, bez niczego, po prostu tak. Więc no właśnie, wracając do tego wątku naszego organizmu, są to te grupy mięśniowe, te same, które pozwalają nam też robić takie dziwne, czasami niesamowicie oryginalne, niesamowicie powiedziałabym, poza, przepraszam Maćku, zdrowym rozsądkiem wręcz wybiegające poza niego różne czynności. Tak, można usprawnić, można się im przyjrzeć, można zbudować świadomość i próbujemy właśnie taką płaszczyznę tutaj wspólną między nurkowaniem bezdechowym, swobodnym, a logopedią tworzyć.
2: Na pozór proste ćwiczenia z użyciem balonika, tak? No, stanowiły duże wyzwanie.
6: Maciek Dryżoł.
9: Dzień dobry.
6: Tak, wyrównywanie ciśnienia, bo taki jest cel tego naszego warsztatu, jest niejako wiedzą tajemną we freedivingu. Niewiele widać, co my robimy wyrównując ciśnienie, a funkcjonuje bardzo dużo fałszywych koncepcji, pomysłów i brak jest samoświadomości wśród nurków w bardzo dużej mierze. Dlatego kiedy z Anią wpadliśmy na ten pomysł zorganizowania tych warsztatów, okazało się, że dzięki fantastycznej wiedzy, logopedii, doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaproponować nowe ćwiczenia i zbudować większą samoświadomość narządów, którymi operujemy podczas wyrównywania ciśnienia. Także mam nadzieję, że to spotka się i poskutkuje większymi sukcesami wśród nurków w pokonywaniu głębokości.
2: Wiele ciekawych zjawisk fizycznych zachodzi, kiedy my zaczynamy się zanurzać, a im głębiej, tym bardziej to ciśnienie rośnie, tak?
6: No tak, kiedy zanurzamy się, ciśnienie rośnie i my musimy to ciśnienie wyrównać. Ciśnienie, które napiera na nasz bębenek słuchowy. Do tego musimy wyrównać ciśnienie, dysponując coraz mniejszą ilością tego powietrza, ponieważ objętość gazu maleje wraz z zanurzeniem.
2: A gdzie tutaj w okolicach Trójmiasta spotykacie się najczęściej? Bo to jest mała kameralna grupa tych, którzy odważyli się zanurkować bez osprzętu. To są różne miejsca, jeziora, zatoka, może otwarte.
6: No, głównie trenujemy w basenach i baseny są miejscami, w których możemy się spotkać i organizujemy cotygodniowe treningi, a kiedy przychodzi sezon letni, zaczynamy nurkować w wodach otwartych, korzystamy z jezior, bo mamy kilka czystych jezior w okolicy i z zatoki. No, przez cały rok dostępny jest także najgłębszy basen w Europie, Deep Spot. On położony jest może nie tak blisko, ale w centralnej Polsce, w Szczonowie. Ma głębokość 45 metrów, także tam już naprawdę wiele tych aspektów ekwalizacyjnych można przećwiczyć.
2: Aniu, a ty już miałaś okazję spróbować
8: nurkować? Nie. O ironio, ja się boję wody, proszę Państwa, i może dlatego tym chętniej się przyglądam z zachwytem wielkim osobom, które potrafią tak piękne rzeczy wyprawiać w wodzie. I to jest naprawdę piękne i fenomen. Natomiast myślę, że to czasami tak jest, że na przykład jeżeli ktoś ma lęk wysokości, to może przecież kogoś innego uczyć wielu rzeczy, które pomogą mu na przykład zdobywać najwyższe szczyty. Tak jak znamy też z naszego środowiska, no para naszego, bo z emisji głosu przecież wśród trenerów emisji głosu są takie osoby, które na przykład kształcą świetnych wokalistów, a same nie śpiewają. Więc ja się pocieszam tym. Nie nurkowałam, ale z zazdrością patrzyłam.
2: Pierwsza część warsztatów, które poprowadziliście, będzie jeszcze druga. A są w planach jakieś spotkania basenowe na przykład?
6: Tak, w międzyczasie nurkujemy też na basenach, ale jednak teraz, kiedy zrobiło się ciepło, woda się powoli nagrzewa, będziemy korzystali z wód otwartych głównie. Starali się wykorzystać te umiejętności, które nabraliśmy podczas trenowania w sezonie zimowym w basenach, żeby wykorzystać w nurkowaniu na głębokość w wodach otwartych.
2: Wszyscy uczestnicy wzięli sobie już do serca to, jak ćwiczyć podniebienie miękkie, jak układać wargi, co robić z krytanią, tak?
8: Tak, tak. To są te elementy, które w bardzo oczywiście dużych szczegółach też za chwilę będziemy i już trenujemy i będziemy trenować i podsuwamy tutaj do treningów uczestnikom. Natomiast to wymaga czasu. To nie jest tak, że po jednym spotkaniu, dwóch czy trzech nawet będziemy spodziewać się jakiejś spektakularnej zmiany. Absolutnie nie. Ale to tak jak już Maciek wcześniej powiedział, automatyzacja jest tym końcowym ogniwem. To tak jak też u nas w działaniach logopedycznych. Wprowadzamy, najpierw się przyglądamy, wprowadzamy świadomość, ćwiczenia, treningi, powtórki i dopiero potem umiejętność zbudowana.
9: Druga część tego spotkania, tych warsztatów, one są otwarte dla każdego, kto chciałby przyjść?
6: To są otwarte, darmowe warsztaty. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych. Osoby nurkujące już, które spotkały jakieś problemy z wyrównywaniem ciśnienia, miały do tej pory doświadczenie, ale nie są w stanie zidentyfikować tych problemów. Osoby, które jeszcze nie zaczęły, też zapraszamy. Sam wiem ze swojego doświadczenia, że na swojej drodze miałem też wiele momentów i głębokości, na których się zatrzymywałem. Nie mogłem pokonać pewnej głębokości, bo nie byłem w stanie zidentyfikować problemu. Zajmowało to więcej czasu. Wówczas była mniejsza, mniej dostępna ilość wiedzy. Dzisiaj internet kipi od wiedzy, ale jak wszyscy wiemy, jakość tej wiedzy jest często wątpliwa. To, co tutaj z Anią proponujemy, to są takie metody weryfikacji, które elementy mają deficyty, nad którymi elementami mamy deficyt w kontroli, co pozwoli uczestnikom określić, dobrać ćwiczenia lepiej i pokonać te bariery. Nurkowałem ze sprzętem, z butlą. Zacząłem, jak miałem 19 lat, pierwszy raz nurkowałem ze sprzętem i któregoś razu nurkowałem ze sprzętem w pięknym miejscu, w Blue Hallu, w Dachabie, kultowe miejsce dla wszystkich nurków sprzętowych i freediverów. I tam zabrał mnie mój kolega, z którym mieliśmy tworzyć parę nurkową, być buddy tak zwanym. Ja zobaczyłem freediverów i w zasadzie, kiedy wyszedłem z tego nurkowania, mój kolega zapytał mnie, jak ci się podobało nurkowanie, jak poszło. Powiedziałem, że no, nurkowanie fajne, ale czy widział tych freediverów, bo jak ich zobaczyłem, jak pięknie się poruszają się w wodzie, z jaką lekkością zanurzają się, wynurzają i jaki emanuje od nich spokój, no stwierdziłem, że chcę to robić i no i wtedy ostatni raz nurkowałem ze sprzętem.
8: Dzisiaj razem z Maćkiem, wprowadzając te elementy logopedii do nurkowania swobodnego, to otwieramy pierwsze drzwi. Ale mam nadzieję, że za chwilę otwieramy też drugie drzwi, czyli wprowadzenie elementów nurkowania swobodnego do logopedii. Tam, gdzie my możemy teraz zbudować taką płaszczyznę pomocy przy pomocy tych bardzo ciekawych, intrygujących ćwiczeń oddechowych, które mają wysiłkowo w pewien sposób działać na organizm. Być może bardzo fajnie można je będzie też przetransponować do tego, do takich sytuacji, gdzie na przykład budujemy albo odbudowujemy sprawność oddechową u pacjentów. I to jest też bardzo ciekawa opcja. Ba, potem jeszcze kolejny krok to wykorzystanie tego, tej wiedzy, tej umiejętności, tych elementów do oddechu czynnego, aktywnego, który z kolei wykorzystujemy przy mówieniu, więc tak otwiera się nam tutaj wiele różnych ciekawych komnat, które do tej pory były totalnie chyba tajemnicą. Może dzięki chociaż trochę nam będą mniej tajemnicze, zobaczymy.
2: To było niecodzienne doświadczenie. To, czego spróbowałam na warsztatach łączących świat logopedii i świat nurkowania bezdechowego, to było świadome pokonywanie własnych słabości.
4: Aktywnie w Trójmieście.
2: Pomysłodawcy kursu o wyrównywaniu ciśnienia w nurkowaniu bezdechowym dr Anna Walencik-Topiłko i Maciej Dryżał, międzynarodowy trener i instruktor freedivingu.
4: Co jest grane w Trójmieście?
10: W szkole tańca prowadzonej w Gdańsku przez znaną tancerkę, panią Monikę Grzelak, możecie spróbować swoich sił, między innymi w salsie, tańcu brzucha czy w stretchingu.
11: Dodatkowe zajęcia, na których można się rozciągnąć. Każdy marzy od dzieciństwa o szpagatach, na przykład, że chciałby robić. Jest to możliwe w każdym wieku, więc takie zajęcia również uruchamiamy. Mamy nadzieję, że będzie sporo osób zainteresowanych.
10: Czy to są zajęcia podobne do tych, które mają miejsce na przykład, nie wiem, gdzieś na salach fitness?
11: Troszkę inaczej te zajęcia będą prowadzone, ponieważ tu jakby stricte prowadzimy je pod kątem tancerzy, pod kątem ludzi zainteresowanych tańcem. To są zajęcia uzupełniające do zajęć tanecznych, także troszeczkę będą one jednak inaczej wyglądać. Prowadzi je tancerka, fantastyczna od nas ze studia, także no, wygląda to jednak troszkę inaczej niż jak zajęcia prowadzone przez instruktora fitness.
10: A macie podróże przez właściwie różne kontynenty, jeśli chodzi o zajęcia taneczne.
11: Mamy, bo mamy i taniec brzucha, i salsę, i lat latino, i sexy dance, i Broadway jazz, czyli też takie troszkę amerykańskie, można powiedzieć, klimaty, także jak najbardziej.
2: No proszę bardzo, taniec brzucha, chyba ostatnio bardzo popularny wśród pani, prawda? A sexy dance to jeszcze nie.
11: Sexy dance tak brzmi czasami groźnie dla niektórych pań, ale to jest po prostu zajęcia, na których uczymy się prostych choreografii do znanych przebojów, które też możemy usłyszeć w radio. Panie przychodzą, uczą się choreografii i dzięki temu pracują nad swoim ciałem i mogą te kroki, ruchy wykorzystać również na wszelkiego rodzaju imprezach. Czasami mają cel, że chcą dla swojego partnera zrobić niespodziankę, na przykład z okazji walentynek, i wtedy się uczą takiej choreografii, albo po prostu nabrać płynności i gibkości ruchów, a ten rodzaj muzyki i ten rodzaj ruchu im najbardziej odpowiada.
2: To jest też taka świadomość chyba własnego ciała. Wbrew pozorom to dorośli mają z tym duże problemy, a dzieci dzisiaj też bardzo duże. Więc myślę, że takie ćwiczenia to działają też trochę rehabilitacyjnie, można by rzec, i na małych, i na dużych.
11: Jak najbardziej tak. Mam takie nawet konkretne przykłady, że przychodzi do mnie mama na zakończenie roku, mówi: właśnie byłam na wizycie u naszego fizjoterapeuty, bo dziewczynka tam krzywi nóżki. Powiedział: nie wiem, co robicie, ale róbcie tak dalej. A mówi: no, po prostu tańczymy od roku. Więc na pewno, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pilnowanie, żeby stopy nie szły do środka, żeby kolanka nie szły do środka, to jak najbardziej czy taniec współczesny, czy salsa, kontrolujemy swoje ciało, tak samo wady postawy, kręgosłup, odpowiednie ustawienie kręgosłupa, no to wszystko taniec nam daje i pomaga zapanować lepiej nad swoim ciałem.
2: Jest taka znana piosenka: śpiewać każdy może, a czy tańczyć może każdy?
11: Jak najbardziej. Zachęcam, żeby przynajmniej spróbować i nie poddawać się po pierwszej lekcji. Jeżeli nie do końca nam się podobało, to znaczy, że po prostu nie ten styl wybraliśmy. Jest tak szeroka gama możliwości realizacji się w tańcu, że trzeba po prostu spróbować.
2: No bo taniec to też emocje nasze, prawda?
11: Dokładnie. Tak jak już tu mówiliśmy, endorfiny, zrelaksować się, poznać nowych ludzi.
2: Pani Monika Grzelak, choreograf, tancerka, pedagog i instruktor tańca.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: zawsze z Delikartą. W delikatesach centrum. Grill W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Reklama.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Stół do podwieczorku nakryty był w ogrodzie pod rozłożystym kasztanem. Tomek nie posiadał się z radości na ten widok dla siebie niezwykły. Zaczął znosić krzesła i stołki, podskakując z uciechy. Joasia natomiast wspólnie z Wojtkiem przybrała biały stół kaliną przyniesioną przez Kasię. O mój Boże, że też to mnie do głowy nie przyszło, klasnęła w ręce Dęboszowa. Zwróciła się do Zebrzydowskiej. Postawiłam jeno na środku stołu róże, bo i syn lubi, jak kwiaty stoją przy jedzeniu. U nas na wsi takiego zwyczaju nie ma, chociaż to jest ładnie. Pani to się pewno dziwi, że Jędrek, pani kolega, ma prostą chłopiankę za matkę. Powiedziała to wesoło z takim szczerym i naturalnym wdziękiem, że Kasia w pierwszej chwili chciała ucałować jej spracowaną rękę. Lecz odrzekła tylko z bardzo ujmującym uśmiechem, pochylona ku Dęboszowej, jest pani wzorem matki, którą czcić i kochać należy. To wystarczy za wszystko inne. Dęboszowa zmieszała się nieco i odrzekła ze wzruszeniem. Pani jest dobra, że i wypowiedzieć trudno, a syn mój to już za panią przepada. Jak czasem zaczną sobie z Tomkiem o pani opowiadać, to mu jeno z oczów, aż te promienie idą. A od i panna Aniela przyszła, zawołała innym tonem, ujrzawszy w ogrodzie zbliżającą się młodą pannę. Po czym dodała, zniżając głos, to panna Żukielówna, nasza nauczycielka w Zagórzanach. Lubi bieduleńka Jędrka, ale cóż, ani wmówić. Dobra to dziewczynina i poczciwa. Sama bym chciała, żeby się żenił z nią, ale widać, nie ma w tym woli Bożej. Panna Aniela zbliżyła się, więc Dęboszowie poszli ją witać i przedstawili towarzystwu. Zajęła się nią Teresa Pobożyna i Strzełecki, który ją znał. Ale młoda nauczycielka tak natarczywie przyglądała się Kasi, że zwróciło to uwagę wszystkich. Po podwieczorku przyszło kilku gospodarzy do Dębosza. Siedzieli w świetlicy, rozmawiając z Andrzejem, Strzełeckim i Pobogiem o gospodarstwie. Pobóg, proszony przez Andrzeja, miał cały wykład o gleboznawstwie i kulturze roli. Mówił o małorolnych gospodarstwach, które zwiedzał ostatnio w Czechosłowacji i stawiał je za przykład jako najbardziej odpowiadające warunkom miejscowym. Pobóg, poruszywszy ulubiony swój przedmiot, wpadał w ferwor, rozwodził się szeroko nad gospodarnością, szybkim rozwojem i praworządnością tego kraju wybitnie rolniczego. Po wojnie, mówił, obywatele czescy, zrzuciwszy jarzmo cudzego poddaństwa, tak samo jak my, potrafili jednak stanąć od razu na nogi, bez wahań i błądzenia. Zjednoczeni i zsolidaryzowani ideą utworzenia w swej ojczyźnie pierwszorzędnej placówki gospodarczo-rolniczej, na podstawach demokratycznych dążeń, idą ciągle naprzód, postępując konsekwentnie i uparcie do osiągnięcia zakreślonego celu. I tą swoją energią i wytrwałą pracowitością zmierzają ku pięknej przyszłości. To przykład dla nas, panowie, abyśmy tak samo nie raczkowali, utyskując i jęcząc wiecznie, lecz abyśmy szli naprzód z wartą siłą, tworząc własną historię i przyszłość w idealnie pojmowanym ustroju społecznym. Gospodarze słuchali Poboga z zaciekawieniem. Jeden tylko Cisak mruknął niechętnie. Dyć, tak się ino gada, ale kto by tu inaczej gospodarzył? Jakie tera, to i będzie. Za naszych dziadów tak samo było i za ojców toż samo. To i nasze syny będą siali i orali, jako i my, nie? My już inaczej siejemy i orzemy niż nasi ojcowie, odrzekł Dębosz. Pan Cisak także nie z sochą wychodzi na pole, jeno z pługiem. Pragnąłbym doprowadzić nasze gospodarstwa do stanu takiego postępu, jaki właśnie w Czechosłowacji jest już ogólnie uznany. Na małym kawałku gruntu taki gospodarz ma wszystko, każda pięć ziemi wyzyskana i spożytkowana. Wiadomo, zagranica jęsza rzecz. U nas też inaczej. Pan Dębosz ma dwie włóki, to sobie może się bawić. Ale na kilku albo kilkunastu morgach nikt i nie wymędrkuje i tylo. Pobóg zaczął wtedy opowiadać o systemach prowadzenia małych gospodarstw w Czechach i Danii, którą również zwiedzał w tych samych celach. Ale chłopi oceniali tę kwestię pod swoim kątem widzenia, z wyjątkiem kilku, na których wpływy Dębosza były wyraźne i duże. Strzelecki znał dobrze zacofaństwo chłopskie i za przykładem Andrzeja był cierpliwy. Pobóg zaś trochę się nerwował. A potem znowu zabrzmiał głos Andrzeja. Mamy i w naszej ojczyźnie placówki godne naśladowania, a mianowicie Wielkopolska. Jakkolwiek w czasie tyloletniej niewoli germanizowano ją celowo i umiejętnie, potrafiła się jednak od razu wyzwolić. Tak samo silnym zastępem stanęli obywatele tamtejsi, gdy tylko poczuli oddech swobody w piersiach. Marzeniem moim jest, aby z Zagórzan i wsi okolicznych zebrać liczną wycieczkę złożoną z panów gospodarzy i udać się do Wielkopolski. Byłoby to dla nas z pożytkiem i musimy to przeprowadzić. Na wyjazdy dalsze nie stać nas jeszcze. Warto by przeto zwiedzić własną dzielnicę, której ład i organizację wewnętrzną naśladować możemy i powinniśmy. Głośne pochwały projektu Andrzeja i zachęta wyrażona w słowach nawet znanych oponentów była podnietą dla niego. Mówił jeszcze o kierunkach oświaty i przygotowaniu młodzieży do przyszłych prac społecznych. Potem Strzelecki zabrał głos, przedstawiając konieczność rachunkowości i dobrej administracji w rolnictwie. Wreszcie proboszcz podniósł kwestię ochron zaniedbanych, których niezbędność po wsiach stwierdził dowodami. Wtedy odezwał się gospodarz, najpoważniejszy wiekiem i bardzo szanowany Piotr Ziółek. Toż o tym cięgiem myśli i gada nam Jędrek Dębosz. Ale siła złego na jednego, żeby wszystkiemu od razu podołał. Wojciechowa nawet do siebie kazała przychodzić małym dzieciakom. Bawiło się to u nich w obejściu, a ogrodzie całe dnie, bez czas, kiej matki bywały na robocie. Ale gdzieżby ta ludzie wszyćkiego nie popsuli? Być to zwyczajna rzecz. Zaczęli zaro gadać, co każdy ma swoją chałupę dla swoich dziecioków i co łaski niczyjej nie potrzebuje. Tak ci doskwierali, a doskwierali sobie samym, aże i dziecioków przestani posyłać do Dęboszów. Ot, i po staremu wala się to po drogach samo, zasmolone przez opieki. I co ta z tego? Nieraz to już bywało, że co mniejsze to konie stratują albo zalezie do żyki i po nim, a co starsze to niejednego nieszczęścia przyczyną, jak łońskiego roku, kiej Kowalczyka chałupę spalił pędrak, co do ognia się dorwał. Przy szkole taką ochronę można by urządzić, rzekł ksiądz. Nowos machnął ręką. Nie pozwolą albo na ochronkę, albo na to, że proboszcz czasem dzieci odwiedził. Tera je tak. Choć i ta nasza nauczycielka, panna Janiela. Nie ma co, porządna je panna, ale dopiero od niedawna jakości w Boga uwierzyła. Przudzi niedowiarek był i dzieciokom to samo w łepetyny kładła, a to już grzech. Dopiero i kiedy zobaczyła, że nasz pan Dębosz do kościoła chodzi i gadał z nią o tym dużo, tak i zmieniła się chwalić Boga. Cisak odchylił głowę w tył i zaśmiał się głośno. A najprędzej to zmieniła się dlatego, żeby sobie Dębosza skaptować na męża. Ot co jest? Andrzej zmarszczył się i poczerwieniał. To jest niesłuszne posądzenie panny Anieli, zawołał wzburzony. Mogła ona zmienić przekonania poprzednie, bo w człowieku dokonują się różne przemiany, ale nie była powodowana względami, o których mówi pan Cisak. No już ci, zaśmiał się chłop. Głupi ten, kto tego nie widzi. I może to i nieprawda, Jędrek uczciwie mówi, odezwał się Ziółek, kiwając białą głową. A wy ta zaraz od głupich, Janie, tak się nie godzi. Co tam młodej dziewczynie ujmować? Choć się tam i zawieruszy w głowie mędrkowanie jakieś, to Pan Bóg to zawdy sprostuje i porządek zrobi, czy wcześniej, czy później, a Bóg łaską swoją oświeci. A że młodej pannie oczy wyłażą na naszego Jędrka, to i nie dziwota. Gdzie takiego drugiego znajdzie, ha? Ale się dlatego właśnie przeinaczyła, upierał się Nowos. Dlatego czy dlaczego innego, a dobrze, że się tak stało i nie ma co wytykać – zawołał proboszcz. Ziółek najlepiej powiedział – Bóg łaską swoją oświecił. Jest to może wpływ nauczycielstwa z bąków – dorzucił Dębosz. Panna Aniela się z nimi przyjaźni, a to ludzie bardzo uczciwi i religijni. Nie idą za prądem dzisiejszych haseł przeciwnych religii i wybornie działają na uczniów. Szkoła w bąkach za wzór może być stawiana jako idealna uczelnia polska. Panna Aniela już zaczyna iść w takim samym kierunku. Możecie przeto być spokojni o wasze dzieci.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nowos jeszcze nie był przekonany, jeszcze coś dowodził. Więc staruszek Piotr Ziółek zażył tabaki, parę razy kichnął, po czym pogładził białe włosy i rzekł z dowcipną miną: co tam po próżnicy gadać, ja uważam se tak. Najlepiej by było, żeby się nasz Jędrek Dębosz z panną Janielą Żukielówną ożenił, to już wtedy wszyćko będzie u nas dobrze. Panna Kiejłania i strasznie na Jędrka łasa, a już i jemu i jej czas na sakrament małżeństwa. Oto moja rada. Prawda, już ci co prawda, wołał Cisak klaszcząc w ręce. Samo sedno, ojciec Ziółek rafił i my se to już dawno myślimy, rzekł Nowos rozradowany. Dębosz zwrócił się do Ziółka. Nie łączmy, ojcze, spraw publicznych z moimi osobistymi. Ja żenić się jeszcze nie mam zamiaru i pewno nie ożenię się nigdy. A toż co? Cóże to prawisz? Takiego ojca, godnego syna i poczciwej matki na gospodarce pięknej w takim domu osiadły i żenić się nie będzie? A to co znowu za taka moda? On ci dopiero wymyślił. On to... Widzi ta, grzech tak mówić? Wybuchnął staruszek zirytowany. Gorączkowo zażywał tabaki. Dębosz obrócił całą sprawę w żart. Ucałował starca w ramię z szacunkiem, mówiąc wesoło: nie gdziewajcie się, ojcze. Stary nie jestem, a co dalej będzie, to nie ma o czym gadać. Gniazda dobrego szkoda. Gniazdo nie zginie, ostatecznie mam brata. Albo on będzie na roli, gdzie tam? Na doktora się szykuje. Ty, Jędrek, takoż inżynierem odbudowy jesteś, ale tobie rola pachnie. Podołasz i to, i tamto, bo lubisz. Ot co? A rola, synku, lubi tego, kto ją lubi. Dla takiego jest matką. A kto jej nie lubi, dla niego macochą. Tak to już z przyrodzenia od dawien dawna bywało. Nie turbujcie się, ojcze, gdy jakoś to będzie, zawołał Nowos. Dębosz je chłop na schwał i on by tam kobity nie chciał. Juści, no, no, obaczym. Tero tak gada, bo se jeszcze żadnej nie upatrzył, ale wszędzie na psa mróz. Ojej, nie ma strachu. Chyba, że tak, odrzekł staruszek. Strzałecki i Pobóg wesoło poparli zapatrywania Nowosa. Śmiał się i Andrzej, rozbrojony. Wtem mignęła mu w oczach jakaś postać w ciemnym kącie i znikła w otwartych drzwiach. Światło wiszącej lampy nie sięgało tam i Andrzej nie dostrzegł, kto by to był taki. A tymczasem Dęboszowa zakrzątnęła się koło wieczerzy. Nie godziło się dla dworskich gości nie poczęstować starych przyjaciół ze wsi. Urządziła więc wszystko własnym przemysłem. Ponieważ przeważali mężczyźni, więc razem z proboszczem jedli wszyscy w świetlicy przy stole, dla pań zaś i Joasi nakryty był drugi, mniejszy stolik pod obrazami, na którym całe nakrycie było lepsze i stały kwiaty. Tylko panny Anieli Żukielówny nie mogli się doszukać, widocznie wyszła. Przy wieczerzy i przy obiedzie panował miły gwar wesołych rozmów. Gospodarze mniej obyci i rzadziej bywający u Dęboszów czuli się skrępowani, ale i tych Strzałecki potrafił usposobić jak najlepiej. Reszty dokonało domowe wino z jabłek, roboty dęboszowej, którym Strzałecki, Dębosz i proboszcz wznosili różne zdrowia. Andrzej czuwał nad stołem męskim, Dęboszowa chociaż miała miejsce między Teresą i Kasią, była oddana całkowicie gościom i częstowaniu ich. Po wieczerzy, pod kasztanem w ogrodzie, Tomek opowiadał Kasi o swoich robotach wykończonych. Obiecywał jej nazajutrz pokazać wszystkie prace z gliny, drzewa i nowe rysunki kredką na kartonach. Ja mieszkam na górce z Wojtusiem, to jutro pokażę, co on bez ten czas zrobił. Po czym jął zachwycać się Andrzejem i chwalić bardzo pobyt w Zagórzanach. To może nie chcesz wracać ze mną? Pojadę, ale jaśnie pan będzie mnie znowu przepędzał. Pana nie ma w domu. Nie ma? Chłopak ucieszył się, aż mu błysnęło w oczach, ale wnet spoważniał. Patrzał na Kasię pytająco i niepewnie. A gdzie jaśnie pan tak cięgiem jeździ, że jego nigdy nie ma w domu? Ma różne swoje sprawy w świecie, interesy. Pani dziedziczka też ma sprawy różne, a budowle jeździ, ale i wraca. Pan Andrzej też często jedzie na długo i też zawsze wróci. Będziesz teraz w szkole, we Lwowie, rzekła Kasia, omijając kwestię. W takiej, co uczą rzeźbić? Wykrzyknął. Nie, tymczasem trzeba się jeszcze uczyć najpierw czego innego. Chłopak sposępniał. La Boga, to będą pewno strasznie trudne te nauki. Znowu spojrzał na swoją panią i zakłopotał się. Pani dziedziczka, czego i taka się markotna zrobiła? Coś ci tak jakby się czegoś bojała, czy co? Zamyślił się chwilę i pocałował ją w rękę. Niech się pani dziedziczka nie gniewa na mnie, że powiedziałem, co nauka straszna. Ja się będę przykładał tęgo do onej nauki, bo i pan Andrzej niemało o niej mówił, a nakazywał się uczyć. Wierzę, Tomku, że będziesz dobrym uczniem, rzekła Kasia bezdźwięcznie. Co to jest, pani dziedziczce, la Boga? Zerwał się chłopczyna od jej nóg. Pani dziedziczka jej giezło biała i no oczy świcą. Kasia podniosła się z ławki. Nic, nic, tak coś mnie omroczyło. Otrząsnęła się. Idź już spać, dziecko, już późno, jutro rano jedziemy. A pani dziedziczka nie chora? Nie, gdzież tam? A czego i taka jakaś inna? Kasia ucałowała chłopca. Zdaje ci się, no idź już. Tomek odszedł. Zebrzydowska, nie pojmując, co się z nią dzieje i skąd powstał w niej tak nagle jakiś nieznany lęk, jakieś dziwne uczucie niepokoju, przyłączyła się do strzeleckich i pobogów, którzy, pożegnawszy księdza i gospodarzy wiejskich, wyszli właśnie ze świetlicy. Dębosz odprowadził proboszcza do bramki i wracał do domu. Na ganku nagle stanęła przed nim panna Aniela. Zdziwił się, wiedział wszakże, że wyszła. W świetle płynącym z sieni ujrzał, że miała oczy, nabrzmiałe jakby od łez. Nauczycielka podała mu rękę, przysunęła się do niego i szeptała prędko zdyszana. Dziękuję panu, że pan mnie obronił i tak dobrze o mnie mówił. Niech panu Bóg za to wynagrodzi. Kiedy? Co mówiłem? Byłam w świetlicy, słyszałam wszystko, to prawda. Pan mnie zmienił, pan mnie przekonał. To nie nauczycielstwo z bąków, to pan sprawił, że jestem inna. Koledzy kładli mi w głowę to i owo i przewrócili w mózgu. Popisywałam się przed panem swoją niewiarą, myśląc, że pan, wykształcony i nowoczesny, jest także bezwyznaniowym i że to się panu we mnie podoba. Mówili mi zawsze koledzy, że tylko naiwni wierzą i że wstyd się do wiary przyznawać, bo to zabobon ludzi prostych i głupich. Teraz widzę już i myślę inaczej przez pana. Panu będę wdzięczna całe życie, że pan, znając prawdę, stanął w mojej obronie. Panno Anielo, niech pan nic nie mówi, już wiem i rozumiem wszystko. Prędko uścisnęła jego rękę i zbiegłszy ze schodów, zniknęła w cieniach nocy. Andrzej patrzył za nią chwilę, po czym zamyślony okrążył dom i znalazł się w ogrodzie. Z daleka, pod lipami, całe towarzystwo spacerowało jeszcze rozmawiając. Gwiazdy świeciły jasno na szaro-błękitnym niebie, ale cienie pod drzewami były głębokie. Z pól dobiegało tu wołanie derkaczy. Dębosz stanął pod kasztanem i zapatrzył się w okna świetlicy i alkierza oświetlone jasno, gdzie matka jego z Franką pościelały łóżka. Ona ze mną pod jednym dachem, pierwszy raz w życiu. Przymknął powieki i zasłuchany w szept własnej duszy oddał się całym marzeniom. Jak długo stał, nie potrafiłby określić.

0: jakieś złe przeczucia, rzekła Dada idąca razem. Ależ jakie, co? Kasia chwyciła go za rękę. Niech pan zaraz zbudzi mego szofera. On jest przygotowany do drogi, ja wiem. Muszę jechać natychmiast do Kromiłowa. Tam się coś stało. Jadę bezwarunkowo. Tyle było energii i stanowczości w jej głosie, że Andrzej nie oponował więcej. Zacisnął usta i poszedł do budynków. Nie pomogły już tłumaczenia pań i prośby Dęboszowej, ani nalegania Strzeleckiego i poboga. Kasia była stanowcza, prawie rozgorączkowana. Ale Tomek spał już mocno i nie był zupełnie przygotowany do drogi. Niech on zostanie u nas, ja go sam do Lwowa odwiozę, rzekł Andrzej. W kwadrans potem Kasia wyjeżdżała z Opłotków za grody Dębosza. Gdy cały dom był już uśpiony, Andrzej poszedł drogą, którą odjechała. Szedł w noc ciemną, tocząc walkę z uczuciem, którego nazwać nie umiał.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nad stołami gry unosiły się ciężkie pasma szaro-błękitnego dymu z cygar. W sali słychać było przyciszony pogwar rozmów. Czasem wytryskiwało głośniejsze słowo lub zadzwonił krótki, nerwowy śmiech. Stoły obsadzone były gęsto sylwetkami mężczyzn. Brzęk złota i szelest banknotów oznajmiał gry bardzo ciekawe. Największe zainteresowanie wzbudzała gra wytwornego Polaka z równie wykwintnym Włochem. Wycieńczenie fizyczne i znużenie duchowe wyzierało z ich oczów. Bogaty Polak Zebrzydowski, znany tu w szerokich kołach paryskich od dawna, i hrabia włoski Korowicini walczyli już od kilku dni przy stole bakarata z zawziętością, która zaciekawiała i podniecała wszystkich bywalców klubu. Wiedziano, że walka ta o charakterze pojedynku przepłukała już kieszenie obu partnerów, głównie Zebrzydowskiego. Niedawno wygrał on ogromną sumę od Włocha, lecz znowu znalazł się na drodze do ruiny. Niektórzy z graczów, widząc zimną krew Zebrzydowskiego, byli o niego spokojni. Znali go zresztą jako utracjusza i hulakę na dużą miarę. Informowali się wzajemnie. Przez życie swoje więcej złota puścił za granicą, niż sam waży, i wszystkie jego kochanki razem wzięte. Do rozmowy wtrącił się stary baron, w złotych binoklach na nosie i twarzą zaspanego fauna, i mówił, ale dawniej nie grał. Czasem tam coś bez zapału postawił, twierdził zawsze, że jest zbyt bogaty, aby kogoś obdzierać na stole, wolałby na gościńcu, gdyby mu przyszła taka fantazja. To o wiele ciekawiej. Lubię tego chłopca, dodał zezując w stronę Zebrzydowskiego. Ma rasę i tupet, co razem w parze nieczęsto chodzi. Lubię go. Ma oprócz tego pieniądze, rzekł ktoś inny, a to najbardziej usprawiedliwiony tupet. Baron skrzywił się, czyniąc z siebie w tym grymasie istnego potwora. Teraz ma mniej pieniędzy, ożenił się niedawno. Ba, to klapa. Wcale nie. Odbył przy żonie obowiązującą, że się tak wyrażę, dżentelmeńską siestę i znowu prysnął w świat. Koneser płci pięknej, pierwszej wody, niezrównany. Ostatnią zdobyczą, jak dotąd, była margrabina Rimaldi. Cud świata. Margrabia dostał paraliżu ze zgryzoty, gdy Zebrzydowski ukradł mu żonę. Była wierna staremu mężowi, dopóki nie ujrzała Wara. On ma na imię Eduard. War. Lubię go. Poleciała na Wara. To było swego czasu powiedzenie en vogue. Ale jest jeszcze aktualne. Ktoś tu kogoś rzucił, bo margrabina już w objęciach miliardera amerykańskiego, wtrącił dobrze powiadomiony partner. Szut, pewno ona jego, skoro tamten miliarder, War już pierwszej swojej lampartiej skóry pozbył się. Była świetna i długo mu służyła. Wyleniała. Podobno on miał w Rosji kopalnię złota, więc skoro Sowiety i tak dalej. Teraz ma długi i żonę. Tak, to już można wylenieć. Dobrze się jeszcze trzyma, ma minę i sznyt i słono gra. Ależ się zawziął na Korowiciniego. Najgrubszy gracz, War zawsze uznawał najwyższe stawki. Rozmowy wlokły się ociężale, ożywiały się co pewien czas w miarę poruszenia ciekawszych tematów, tylko brzęk złota i szelest papierów dźwięczał zawsze jednakowo w zadymionej sali. Freski na ścianach, przysłonięte dymem, były brudne i mętne. Elektryczne kule lamp opalowych podobne były do księżyców w fazie zaćmienia i świeciły trupio. W drugim, mniejszym lokalu przy bufecie brzękały kielichy. War Zebrzydowski odcinał się Korowiciniemu, jak gdyby walczył na szpady. W tej grze o zwyciężenie przeciwnika wyglądał niesamowicie. W oczach jego migotały ostre i szybkie jak błyskawica połyski, twarz miał chłodną, alabastrowo-białą. Nerwowymi, długimi palcami zbierał i składał karty, wypieszczonymi paznokciami dzwonił w złote monety. Poza przebiegiem gry nie istniało dla niego nic więcej. Stawiał stawki ryzykowne, czym podniecał partnera, oburzając go niejednokrotnie. Sam zdawał się być spokojny, tylko zaledwo dostrzegalny skurcz ust zdradzał w nim niecierpliwość. Już parokrotnie bliskim był tej sumy, jakiej potrzebował do zrealizowania swych planów i znowu tonęła w gromadzie złota leżącego z paradą obok przeciwnika. Gonił resztkami. Czuł to, że jeszcze parę przegranych stawek, a musi pożyczyć. Tym, który brał w zastaw honor Zebrzydowskiego na udzielaną mu pożyczkę, był baron o twarzy fauna. Var nazywał go mitologicznie panem i mówił często, gdy pan nie udziela pożyczki, klub ogarnia panika. Obecnie doznawał lekkiego niepokoju, czy panika nie ogarnia jego samego przede wszystkim. Lecz jak zwykle nie nazbyt się nad tym zastanawiał, bo ciągle liczył na zdystansowanie swego partnera. Masz szczęście, bestia, myślał zły. Widocznie ani jedna donna mobile nie zmieniła nigdy dla niego swoich ideałów. Niebezpieczny tylko w kartach i trzeba właśnie, bym się z nim zetknął do starego diabła. Pod koniec dnia stawał się bardziej zdenerwowany i więcej przegrywał. Pił burgunda i grał, pił i grał i urągał sobie i szydził. Wreszcie przegrał wszystko. Zaśmiał się szyderczo. Nastąpiła przerwa. Var przy bufecie z niedbałością i nudą zwrócił się do barona. Zaczyna się panika w mojej kieszeni. Jakże, baronie, czyż dopuścisz do tego, by papiery na mojej giełdzie zrobiły bessę tak gwałtowną? Może być zaraz hossa, ale za to moja giełda ma bessę. Jaka na to rada? Oddam pożyczkę, nie jestem bankrutem. Spodziewam się, jednakże pragnąłbym, by ta wasza batalia skończyła się wkrótce, bowiem wy walczycie, ale ja ponoszę konsekwencje za was wszystkich. Czyli że gnębi barona wojna ekonomiczna w jego kieszeni? No, pan da sobie radę, mając do czynienia z dżentelmenami. Stuknął się kieliszkiem z baronem i spytał niedbale. Komu tedy życzysz, baronie, wiktorii? Panu oczywiście, wszak to równoznaczne z tym, gdybym jej życzył samemu sobie. Na cześć mojej wiktorii, wiwat! Var podniósł znowu kielich napełniony rubinowym płynem. Do dna, baronie, dziś rozstrzygający dzień, ostatnia stawka. Jak to mam rozumieć? Że dług barona dziś zostanie uregulowany. A jeśli pan przegra znowu, na mnie proszę już nie liczyć. Baron rozłożył ramiona. Raczej zgadzam się na największą panikę w klubie niż na pożyczenie komukolwiek z panów najdrobniejszej sumy. Nie będę żądał więcej, rzucił Edward z dumą. Ale czy wolno spytać, dlaczego baron te rzeczy przesądza? Jestem goły. Współczuję. Var zrobił zabawną minę. Teraz może ja będę rewanżował się baronowi. Czym? Zebrzydowski zmrużył oczy. Oddam z wygranej i będę mógł pożyczyć. Dziś odegram się dużą sumą. Dzień mojej szansy. Pan zdjął binokle, przecierał je kawałkiem zamszu i patrzył na Vara roześmiany oczami krótkowidza z miną satyra. Współczuję. Naśladował zupełnie ton i głos Vara. Co to znaczy, baronie? Nic. Widzę tylko, że pan ma nadzieję szansy w grze, a to w karierze salonowego lwa dowodzi pewnej rezygnacji z innych szans. Edward roześmiał się szczerze. Byłbym tylko godnym partnerem Korowiciniego, który stale wygrywa. Ale mnie porażka taka nie grozi. Płynę en plein chance. Wychylił nowy kielich wina, oczy błyszczały mu nienaturalnym blaskiem. Wyszli do bocznego gabinetu i tam baron wręczył Zebrzydowskiemu żądaną sumę. Uważam to za dług honorowy. Dziś już za późno, zatem spłata do jutra, najwyżej ufam panu. Dziękuję, jutro pod słowem honoru. Uścisnęli sobie dłonie. Zebrzydowski z nowym zapasem grubej gotówki usiadł do stolika. Płyniemy. Rzucił obojętnie partnerowi. Korowicini uśmiechnął się złośliwie. Kotwica podniesiona. O, od razu taka stawka? Jesteśmy zatem na pełnym morzu. Zaległa cisza. Znowu dźwięk złota, znowu znamienny szelest poważnych banknotów, sinopopielata mgła dymu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczu

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
1: Tenis stołowy.
0: Łucznictwo.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
0: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
1: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
0: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna, tak czasem szczęścia komuś brak.

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Radio Pogoda.

0: Perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps.
1: Radio Pogoda.
2: Nie miałem prawie nic.